0: Epat, tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.

ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

po swoje, mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

Czasami siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Edyta Czekaj, więcej nowych zadań będzie mogła zrealizować Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Ma to umożliwić nowelizacja ustawy o związku metropolitalnym. Gliwice sadzą drzewa w programie pilotażowym. Tym razem to drzewa na cześć najmłodszych mieszkańców. Targi pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Jeszcze w maju, również w Gliwicach. Tyle na początek i od razu sprawdzamy, co dzieje się w naszej metropolii. Paulina Kozioł.
2: Więcej nowych zadań będzie mogła realizować Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Ma to umożliwić nowelizacja ustawy o związku metropolitalnym. Wojewoda śląski Marek Bójcik.
3: Najważniejsza jest możliwość realizacji kolejnych zadań. Metropolia od wielu lat postulowała rozszerzenie katalogu zadań. Dziś to staje się faktem. Uchwała Rady Ministrów przyjmująca nowy projekt ustawy metropolitalnej pozwala na realizację zadań w bardzo szerokim obszarze. To są kwestie związane z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, planowaniem transportu publicznego, w tym infrastruktury transportowej, ale także szereg zadań, które będą mogły być przekazywane metropolii, dotyczących na przykład kultury, edukacji, centrów usług społecznych, centrów usług wspólnych. To wszystko powoduje, że metropolia może być wykorzystywana jako taki organizm, który będzie rzeczywiście odpowiadał za podnoszenie jakości usług publicznych, z których korzystają mieszkańcy naszej aglomeracji. To jest bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich. Kiedy lata temu rozmawialiśmy o tworzeniu metropolii, bardzo często podnoszono, że właśnie metropolia powinna przejmować wiele funkcji z gmin po to, żeby realizować je w sposób po prostu tańszy i bardziej efektywny. I dziś w oparciu o tą nową ustawę będzie to możliwe. Współczesny świat wymaga w administracji pracy bardzo wielu specjalistów. Są działy IT, działy związane z planowaniem przestrzennym. To są wszystko usługi, których organizacja w danym terenie, w danej gminie często to bardzo dużo kosztuje, w związku z czym dzięki tej nowelizacji będzie można je przejmować, będzie można je wyciągać poza nawias i przekazywać po prostu metropolii. To jest tylko jeden z obszarów, którego dotyczy ta nowelizacja, natomiast ta nowelizacja rzeczywiście umożliwia realizację nowych zadań, ale także poprawę jakości usług publicznych na terenie całej metropolii, między innymi dzięki możliwości wykorzystania właśnie środków budżetowych, którymi dysponuje metropolia, no i wzmacnia również metropolię, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju funkcje koordynacyjne, dlatego że to metropolia będzie miała znacznie więcej możliwości, jeżeli chodzi o wskazywanie pewnych obszarów rozwoju na terenie naszej aglomeracji.
2: Nowe przepisy pozwoliłyby Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zbudować spalarnię odpadów.
4: Maciej Gramatyka, prezydent miasta Tychy. To bardzo ważne zadanie, dlatego że właściwie metropolia już parę lat temu chciała zająć się budowaniem kompleksowego systemu gospodarki odpadami. Mówiąc też kolokwialnie, chodziło o budowę spalarni odpadów, tylko takiej, która będzie obsługiwać większą liczbę miejscowości. Wtedy okazało się, że ówczesny wojewoda uchylił uchwałę zarządu w tej sprawie, ponieważ właśnie takie zadanie nie było w katalogu zadań, które ustawa metropolitalna przewidywała jako to, czym powinna zajmować się metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska. To niewątpliwie zagadnienie, które dotyczy tak naprawdę każdego z nas w miastach, które tworzą Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w 2030 roku tylko niewielki procent śmieci, które produkujemy każdego dnia, może trafić na składowiska odpadów. Co więcej, te składowiska są już coraz bardziej wypełnione i tak naprawdę bez budowy takiego zakładu termicznej przeróbki odpadów będziemy mieli spory problem. Metropolia pracuje nad tym zagadnieniem, ale zdecydowanie wpisanie tego do katalogu zadań metropolii ułatwi możliwość realizacji tego projektu. No teraz już nie będzie usprawiedliwienia, dlatego że do tej pory właśnie mówiliśmy, zajęlibyśmy się budową spalarni odpadów, ale to nie jest zadanie metropolii. Zajęlibyśmy się między innymi inwestowaniem, czy też integrowaniem placówek oświatowych, no ale to nie jest zadanie metropolii. Teraz to będzie zadanie metropolii, no i nie będzie usprawiedliwienia. A rzeczywiście, tak naprawdę dziś powinniśmy myśleć o tym, o jakości życia na terenie metropolii, o tym, w jaki sposób zachęcać ludzi do tego, by przyjeżdżali do metropolii, czy to studiować, czy po prostu tutaj się osiedlać. Wszyscy w miastach metropolii, przynajmniej w tych większych, mamy problem z wyludnianiem się tych miejscowości. W związku z tym powinniśmy robić wszystko, żeby przyciągać tutaj ludzi, którzy będą chcieli tworzyć przyszłość metropolii. Myślę, że ten katalog zadań związany m.in. z edukacją i z optymalizacją placówek oświatowych jest jednym z ważniejszych. Dziś mówimy o tym, że trzeba likwidować przedszkola, bo jest coraz mniej dzieci. Za chwilę ten problem będzie dotyczył także szkół podstawowych, a ostatecznie szkół ponadpodstawowych, czy w ogóle szkolnictwa wyższego. Tym też metropolia w przyszłości powinna się zająć.
2: Jeśli chodzi na przykład o kulturę, bo tutaj już czy metropolia chyba robiła Noc Teatrów, czyli będzie to rozszerzenie też tych działań.
4: Tak, to była Noc Teatrów, ale proszę zauważyć, że to było takie wspólne działanie, gdzie miasta umawiały się, że w jeden konkretny dzień realizują projekt, który częściowo wspierany jest finansowo przez metropolię, no i ustalają pewien program tych różnych wydarzeń. I myślę, że to nie ma problemu, żeby dalej się odbywało. Natomiast tutaj mówimy o tym, że metropolia może w pewnym sensie finansować, organizować instytucje kultury, które mają rzeczywiście charakter ponadlokalny. I myślę, że to jest obszar, który rzeczywiście jest czymś, co powinno nam dać do myślenia. To w ogóle jest pytanie tak naprawdę o to, w jakim zakresie część zadań, które realizowane są przez marszałka województwa śląskiego, powinny mieć charakter metropolitalny. Dlatego, że Park Śląski oczywiście jest w województwie śląskim, ale przede wszystkim tak naprawdę służy mieszkańcom takiego ścisłego centrum metropolii, czyli Katowic, Chorzowa, Siemianowic, Świętochłowic. Więc pewnie po przyjęciu tej ustawy i podpisaniu przez prezydenta otworzy się dopiero temat związany z tym, jakie zadania powinny otrzymać metropolia, być może też od marszałka województwa, a po drugie, na jakie samorządowcy, którzy tworzą metropolię, zgodzą się, żeby przekazać je właśnie do tego organizmu.
5: Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
2: Metropolia będzie mogła utworzyć spalarnię odpadów?
5: Po 6 latach pracy nad zmianą przepisów potwierdzam, w końcu nasze prośby zostały wysłuchane i taka możliwość się pojawi. Oczywiście ustawa musi jeszcze przejść przez Sejm, Senat i uzyskać podpis prezydenta, ale najważniejsze, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który wychodzi naprzeciwko naszym prośbom.
2: Gdzie taka spalarnia mogłaby powstać i jak by to funkcjonowało?
5: Niedawno utworzyliśmy grupę zakupową gmin zainteresowanych współpracą w rozwiązaniu problemów z odpadami i to opracowanie, które zamawiamy wspólnie, wskaże lokalizację, wskaże też model, w którym taka spalarnia mogłaby powstać. Wydaje się, że pewnie w tych miejscach, w których dzisiaj są już instalacje, tak zwane elektrociepłownie opalane węglem, które często są strasznym sąsiedztwem dla wielu mieszkańców, w ich zastępstwie mogłoby powstać na przykład spalarnia, która jest ekologiczna i dużo mniej oddziałuje na środowisko, jak to, co już istnieje obecnie.
2: Czyli ciepło można by było uzyskać z tych śmieci?
5: No, takim ekonomicznym przesłanką do budowy instalacji termicznych do przetwarzania odpadów komunalnych jest właśnie uzyskanie ciepła i energii elektrycznej, kogeneracji. Tak więc, jeżeli te śmieci mają trafić do składowiska i mamy płacić kary do Unii Europejskiej za to, że nie ma z tymi śmieci odpowiednich poziomów odzysku, to wydaje się, że dobrą drogą też jest wytworzenie z nich ciepła i energii elektrycznej po to, żeby te rachunki choćby za te śmieci były tańsze, bo tak właśnie będzie takie założenie, żeby tak było.
2: Metropolia będzie mogła mieć też większy udział w edukacji, w kulturze. Co to oznacza dla miast w metropolii?
5: Dzisiaj bardzo często spotkamy się z sytuacją, że są podejmowane inicjatywy metropolitalne przez szkoły, przez uczelnie, przez instytucje kultury i za każdym razem szukamy rozwiązań prawnych, w jaki sposób można wesprzeć tego typu inicjatywy. One w dużej mierze są oparte na promocji, ale wydaje się, że dużo łatwiej po prostu mieć taką możliwość bezpośredniego dofinansowania tych instytucji po to, by budować tą kulturę metropolitalną, edukację, budować wspólną tożsamość. Ona jest oparta zawsze na wiedzy i na historii tożsamości. Dzisiaj przez ostatnie 8 lat uważam, że wszyscy potwierdzimy, że transport jest na wyższym poziomie i to była kompetencja twarda metropolii, którą się zajęliśmy. Przed nami jest jeszcze sporo innych obszarów, choćby ta gospodarka odpadami. Jeżeli powstanie instalacja termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, to uważam, że w tym obszarze oddziaływania takiej instalacji może być tańsze ciepło, może być też energia elektryczna. Będziemy mogli inwestować w źródła odnawialne energii, do tej pory nie mogliśmy tego robić. Mogą powstać centra usług wspólnych, administracja publiczna może być tańsza. To wszystko sprowadza się do tego, że w budżetach miast zostaną pieniądze na lepsze usługi, które miasta będą świadczyć bezpośrednio swoim mieszkańcom, a metropolia by realizowała te zadania trudniejsze, ponadgminne.
2: Czyli trochę odciążyłaby te samorządy.
5: No, jednym z celów na pewno jest poprawa jakości tych usług. Mieszkańcy chcą żyć coraz lepiej, w coraz lepszym otoczeniu, w coraz lepszym środowisku i w tym zakresie widzimy rolę metropolii. Ale wszystko to sprowadza się do tego, że te dodatkowe pieniądze dostajemy z budżetu. Metropolia w tym roku dostanie 600 milionów złotych. Użyjemy do tego, by mieszkańcom po prostu żyło się trochę lepiej. Te usługi, które świadczą gminy, były na wyższym poziomie, lepiej realizowane. Udało się to w przypadku transportu publicznego. Czas na następne obszary usług publicznych.
2: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia skupia 41 gmin i miast. Nowe przepisy mają wejść w życie 30 czerwca. Najpierw jednak muszą przejść przez parlament i uzyskać podpis prezydenta.
1: Nie opuszczamy metropolii, ale skupimy się teraz na Gliwicach, które sadzą drzewa dla najmłodszych mieszkańców. To program pilotażowy. Niestety zapisy tylko do końca kwietnia.
6: Wieczorek, Julia, Miejski Zarząd Usług Komunalnych. Pilotażowa akcja o nazwie Rośniemy Razem Drzewa Rocznika 2025 i tutaj każde zgłoszone dziecko zostanie tak symbolicznie powiązane ze swoim własnym drzewem na terenie Gliwic. To będzie jego drzewo oznaczone jego imieniem i dniem urodzenia, więc będzie wiedziało, że to jest jego, należy do niego i będzie mogło patrzeć, jak rośnie razem z nim właśnie. Jeżeli będą chętni, będą chcieli zobaczyć taki proces narodzenia się tego drzewka w naszej przestrzeni miejskiej, to oczywiście będą te osoby zapraszane, żeby zobaczyć też, w jakiej lokalizacji stoi, gdzie je można znaleźć. No a potem mamy nadzieję, że z upływem lat, kiedy dziecko już będzie w stanie utrzymać konewkę w ręce, to będzie dbać o nie i będzie podlewać i patrzeć właśnie, jak zmienia się, jak ono się zmienia, jak się dziecko zmienia, więc to będzie taka piękna symbioza. Jeżeli chodzi o lokalizację, no to tutaj będziemy jednak patrzeć na to, jaka jest potrzeba w przestrzeni miejskiej i jakie są możliwości tej przestrzeni, bo oczywiście nie wszędzie możemy to drzewo posadzić. Więc tutaj nie obiecujemy, że ktoś będzie miał drzewko pod domem, bo niestety to nie jest trochę zależne od nas, ale myślę, że możemy się tutaj postarać, żeby było jak najbliżej. Jeszcze nie sprawdzaliśmy, gdzie mieszkańcy tutaj się nam zgłaszają, więc to będziemy dopiero konsultować.
1: Oby takich akcji było więcej i więcej także targów pracy, jak te w Gliwicach.
7: Barbara Malnarowicz, kierownik działu do spraw pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach wzorem lat ubiegłych już po raz kolejny, w tym roku po raz 17, organizuje Gliwickie Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnością. Wydarzenie odbędzie się 7 maja w godzinach od 10 do godziny 13 w Centrum Organizacji Kulturalnych Perełka w Gliwicach przy ulicy Studziennej 6. Wydarzenie skierowane jest do osób zarówno pozostających w ewidencji osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach, jak również do osób, które nie figurują w ewidencji, nie są zarejestrowane, a poszukują zatrudnienia czy też wsparcia w wejściu na rynek pracy. Każda z osób posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności ma możliwość skorzystania z udziału w targach. Oprócz pracodawców na targach pracy będą także obecni przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Będą także przedstawiciele Okręgowej Inspekcji Pracy w Katowicach, jak również przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń, więc też będzie można bezpośrednio nawiązać kontakt. W trakcie targów będzie dostępny tłumacz języka migowego. Będą też przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zatem zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Zachęcamy do wzięcia ze sobą dokumentów aplikacyjnych, CV, tak aby można było bezpośrednio też nawiązać kontakt z pracodawcami obecnymi podczas targów. Że będą to oferty pracy dostępne w branży handlowej, produkcyjnej, usługowej. Będą to na pewno pracownicy tutaj produkcji, operatorzy maszyn, kasjerzy, sprzedawcy, pracownicy porządkowi. Dla wielu uczestników to właśnie jest okazja do znalezienia pracy, ale przede wszystkim do przełamania barier i zwiększenia takiej pewności siebie. To inicjatywa, która po prostu pokazuje, że jest potrzebna. Wynika też z potrzeb lokalnej społeczności, umożliwia nawiązanie bezpośrednich kontaktów nie tylko z pracodawcami, ale także z osobami, które znalazły się w podobnej sytuacji na rynku pracy i potrzebują stosownego wsparcia. Tu mogę powiedzieć, że około 140 osób złożyło dokumenty aplikacyjne podczas ubiegłorocznej edycji targów. Nie jesteśmy w stanie określić, ile z tych osób podjęło zatrudnienie, natomiast ponieważ to są osoby z różnych sąsiednich również miast, które nie figurują w ewidencji osób bezrobotnych, zatem nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić, czy faktycznie do tego zatrudnienia i w jakiej ilości doszło. Zachęcamy do śledzenia wszystkich informacji, które na bieżąco ukazują się na Facebooku. No i zapraszamy do udziału bezpośrednio w targach. Na plakatach są informacje, na ulotkach są informacje, gdzie można bezpośrednio spotkać się z nami podczas targów, czyli jeszcze raz przypomnę, jest to Centrum Organizacji Kulturalnych Perełka w Gliwicach przy ulicy Studziennej 6. Podczas targów oprócz ofert pracy i możliwości spotkania ze specjalistami rynku pracy będzie także dodatkowa atrakcja, jaką jest Miasteczko Zdrowia. To są takie dodatkowe elementy, które będą temu wydarzeniu towarzyszyć.
1: Wydarzenie jeszcze w maju.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: 16 wyremontowanych lokali w dwóch zabytkowych kamienicach przy ulicy Musialika w Bytomiu ma już swoich lokatorów. W zrewitalizowanych kamienicach ogrzewanie polega, uwaga, na zabudowie nowoczesnego hybrydowego węzła cieplnego. Od tego tematu zaczniemy, a potem udamy się w świat kultury. Zatem Bytom na początek.
8: Sławomir Kamiński, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu.
1: Panie prezesie, jak udało się połączyć to stare zabytkowe z tak nowoczesną technologią i z tym pionierskim rozwiązaniem?
8: To było kilka lat przygotowań, szczerze mówiąc, ponieważ po tej stronie starego rozbarku nie jesteśmy z siecią ciepłowniczą jeszcze. To właściwie ten budynek, to jego, ten jego zabytkowy charakter i ta potrzeba zabezpieczenia dostaw ciepła miejskiego, ale również ciepłej wody użytkowej spowodował, że znaleźliśmy się tutaj i przyłączyliśmy budynek Musialika 1-3 do systemu ciepłowniczego.
1: Co było najtrudniejsze?
8: Najtrudniejsze w tym budynku? No to wykonawca pewnie musiałby się wypowiedzieć, ale z tego co wiem, mury naprawdę są grube, także miał niemałą przeprawę z tym, żeby przez grubość tych murów ponad 1,20 m w fundamencie przecisnąć się z rurociągami, aby dotrzeć do miejsca węzła cieplnego.
9: Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. Kamienica z początku XX wieku, więc zawsze tutaj ten efekt jest piorunujący. Zabytkowa dzielnica, rozbark, kolejne 16 mieszkań, dwie kamienice, łączny koszt to 6 milionów złotych. To gruntowny remont, naprawdę kapitalny remont z wymianą stropów, z budową nowego dachu, z nowym systemem centralnego ogrzewania. Jest to połączenie wysokowydajnych pomp ciepła razem z siecią ciepłowniczą. To duże, przestrzenne mieszkania, także jestem przekonany, że nowi mieszkańcy będą bardzo zadowoleni.
10: Barbara Rak, dyrektor Bytomskich Mieszkań. W dwóch kamienicach mamy łącznie 16 mieszkań, po 8 w każdej kamienicy. Są to mieszkania o różnym metrażu. Najmniejszy ma 46 metrów, natomiast większość ma między 60 a 90 metrów kwadratowych. Są to mieszkania wyposażone kompleksowo, węzeł sanitarny, łazienki z WC, centralne ogrzewanie, centralnie ciepłą wodę. Jeśli chodzi o czynsz najmu, to tutaj obowiązuje stawka bazowa, która funkcjonuje w gminie, to jest 8,50 zł za metr kwadratowy, plus doliczona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami podwyżka z tytułu centralnego ogrzewania i wykonania kompleksowego remontu budynku. W związku z tym całościowo czynsz za metr kwadratowy oscyluje w granicach 10 zł. Są to obiekty zabytkowe, kamienice wybudowane w 1907 roku i 1913, w związku z tym cały remont odbywał się pod opieką konserwatora zabytków i elementy zabytkowe, jeśli tylko było to możliwe, zostały odtworzone, a nie wymienione na nowe. W związku z tym odbywał się m.in. kompleksowy remont klatki schodowych i biegów schodowych. Mieszkania zostały przydzielone osobom, które wcześniej złożyły wniosek o przyznanie mieszkania z zasobu gminnego, spełniły kryteria określone uchwałą Rady Miejskiej i oczekiwały w kolejce właśnie na przyznanie takiego mieszkania. Mieszkania przyznawane są zgodnie z kolejnością ujęcia wniosków do list. W tych budynkach zasiedlamy dzisiaj 16 mieszkań, w tym są 3 rodziny, które otrzymują lokal zamienny w związku z tym, że zajmują obecnie lokal gminny, który jest w złym stanie technicznym. 12 rodzin, które otrzymują lokal w związku z tym, że członek rodziny posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wychowują dziecko niepełnosprawne, a w obecnym miejscu zamieszkania nie mają odpowiednich warunków. Plan na przyszłość jest remont innych kamienic w Bytomiu, w związku z tym, że chcemy łączyć dwa zadania gminy, to jest troskę o obiekty zabytkowe, ale także obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców.
1: Powiedzmy jeszcze o tym napisie, który się tutaj zachował.
10: Na budynku Musialika 1 znajdował się zapis po niemiecki, który w tłumaczeniu brzmiał zakład pogrzebowy i produkcji trumien Mikuli Metuzalema. W trakcie prac budowlanych odkryto pozostałości tego napisu i dzięki zaangażowaniu tutaj pracowników, ale także społeczników udało się znaleźć zdjęcia archiwalne tego napisu i częściowo go otworzyć, zachowując pierwotną symbolikę i czcionkę.
1: Zresztą bytomskie mieszkania dbają o tą spuściznę, o te historyczne akcenty.
10: Staramy się na ile możemy dbać nie tylko o część techniczną, ale także zachowywać ten zabytkowy charakter tych kamienic.
11: Grzbieta tak Giemula, bardzo się podobał.
1: To jest duży metraż?
11: Tak, duży metraż, porównując z tym, co miałam, 51 metrów, więc tak.
1: Wysokie mieszkania, dobrze ustawne, piękne okna, takie trochę wykuszone.
11: Tak, tak, naprawdę.
1: Z czego najbardziej pani jest zadowolona?
11: No właśnie, że moje wnuki będą miały więcej miejsca dla siebie, bo tak to w jednym pokoju trójeczka takich nastolatków, więc to trochę tak nie bardzo. a ja wychowuję ich sama w rodzinie zastępczej, więc i dziewczynki, i chłopak będą miały teraz więcej miejsca dla siebie. Mieszkacie w rodzinicy Bobrek, ale tam tak nieciekawie. Byłam tu parę razy, ale jako dziecko, jeszcze z rodzicami, bo mój tata tu miał znajomych, bo pracował tu na kopalni. Rozbark, trochę mieć znajomych, więc ale to już jest trochę lat do tyłu, 50. A tak nie byłam tutaj, od tego czasu nie byłam.
1: No to oby dobrze się tu mieszkało, szczęśliwie.
11: No, mam nadzieję, mam nadzieję.
1: Wizualnie bardzo mi się podoba, jestem bardzo zadowolona z tego efektu. Dwa budynki remontowała bytomska firma Castori, także tutaj wszystko w ramach jednego miasta. Wydaje mi się, że jest, no nawet nie wydaje mi się, jest to dzisiaj najnowocześniejsza inwestycja mieszkaniowa, jeżeli chodzi o substancję mieszkaniową gminy, bo faktycznie ta pompa ciepła i ta forma zaopatrzenia tutaj w ciepło tych dwóch budynków, no jest satysfakcjonująca dla nas bardzo. Mieszkania są dla osób, które oczekiwały na lokale, na listach w bytomskich mieszkaniach, czyli są to osoby, które oczekują na takie lokale albo z tytułu wykwaterowania z innego lokalu, który posiadały, miały podpisaną umowę najmu, albo osoby, które oczekiwały na takie lokale z tytułu niepełnosprawności dziecka.
12: Powiedzmy też o środkach wydanych na tą inwestycję przez miasto.
1: Całość środków, cała ta inwestycja to jest koszt 6 milionów 100 tysięcy złotych, przy czym 4,3 miliona to jest dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat. Pozostała kwota, czyli kwota 1,7 miliona, to jest 1,5 miliona, które otrzymaliśmy w darowiźnie od wspólnoty mieszkaniowej Szymanowskiego 2. Pozostała część, no to już jest skład faktyczny realny gminy Bytom. Ta kwota darowizny powstała w wyniku pożaru Kina Gloria w 2011 roku. Tutaj wspólnota długo walczyła przed sądem, aby faktycznie uzyskać jak najlepszą kwotę odszkodowania. My jako gmina również mieliśmy tam udział własny w tej wspólnocie mieszkaniowej, natomiast był on o wiele mniejszy aniżeli kwota, którą tutaj wspólnota swojej dobroci nam przekazała.
12: A ilu lokatorów skorzysta? Ilu bytomian?
1: Tu mamy 16 lokali w tych dwóch budynkach.
13: Tyle Magdalena Górak, wiceprezydent Bytomia. Przypomnę, Bytom zakończył rewitalizację dwóch kamienic w Rozbarku. Zostały one budowane w roku 1907 i 1913. Teraz mikrofon przekazuję w ręce Magdy Mleczko,
14: dyrektor lokalnej organizacji turystycznej miasta Gwarków.
15: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
14: Tomasz Stemplewski, witam. To jest stosunkowo młoda organizacja, która powstała w 2022 roku. Jakie są jej główne cele?
15: Organizacja powstała po to, żeby zarządzać jedynym w województwie śląskim wpisem na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jak wiemy, w 2017 roku dzięki staraniom Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, ale także obiekty w Zbrosławicach i Bytomiu zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To jedyny wpis w naszym regionie, jedyny wpis w województwie śląskim. Z bycia na liście światowego dziedzictwa UNESCO wynikają nie tylko przywileje, ale także obowiązki.
14: Obowiązki, dokładnie.
15: Tak, do takich obowiązków należy zarządzanie tym wszystkim, co zostało wpisane i wiemy,
14: nie
15: że...
14: Nie tylko obiektem, ale także terenem, który znajduje się wokół, prawda?
15: Dokładnie, dokładnie tak. Wiemy, że nie ma żartów, jest lista obiektów zagrożonych, ale są także przykłady Drezna czy Liverpoolu, które zostały wykluczone, a choćby Wiedeń jest teraz na liście obiektów zagrożonych. Żeby tak się nie stało w naszym przypadku, albowiem Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej no jest organizacją pozarządową, samofinansującą się. Miasto Tarnowskie Góry, miasto Bytom, Zbrosławice i także powiat tarnogórski powołały lokalną organizację turystyczną i zapewniły im finansowanie w dwóch celach. Pierwszy to jest taki, abyśmy przejęli od Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej zarządzanie. Pisem na UNESCO tak się stało, mamy za sobą już kilkanaście miesięcy pracy, bardzo ważną rzecz, udało nam się wykonać plan zarządzania obiektami UNESCO, przesłać go do Paryża. On został zaakceptowany, więc wywiązaliśmy się z tego głównego obowiązku, ale także na bieżąco zarządzamy, co nie jest proste, bo przypomnę, że nasz wpis to 28 obiektów, duża część z nich jest pod ziemią, więc niewidoczna, ale takiej masie obiektów towarzyszy również masa właścicieli. Mamy samorządy, mamy Lasy Państwowe, Wody Polskie, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Veolia i tak dalej, mamy kilkudziesięciu właścicieli i no, to jest sporym wyzwaniem, aby każdy z nich w równym tempie poczuwał się do odpowiedzialności i współpracował z nami. Udaje nam się to robić, to bardzo ważna rzecz. I druga, dla której zostaliśmy powołani, to jest rozwój i zarządzanie produktem pod tytułem Szlak Miasta Gwarków. Po pomyśleliśmy sobie, że skoro te dwie największe atrakcje, czyli zabytkowa kopalnia srebra i sztolnia Czarnego Pstrąga są pod ziemią i poza centrum miasta, to nasze wyzwanie było takie, jak sprawić, żeby turyści, a jest ich ponad 100 tysięcy rocznie, wyszli spod ziemi i znaleźli się w centrum Tarnowskich Gór, gdzie mamy bardzo fajny rynek, bo niewiele miast na Górnym Śląsku ma takie fajne rynki, wspaniały rynek w Tarnowskich Górach. I tam myślę, że są co najmniej dwa powody, żeby przyjść na rynek w Tarnowskich Górach. No pierwszy to jest taki, żeby dokończyć naszą opowieść o tym fenomenie, tak? Ponieważ kopalnia i sztolnia pokazują nam, w jakich warunkach pracowano, wydobywano, jak to się działo, na czym polega ten fenomen, że jesteśmy na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Ale to wszystko robili ludzie. Ci ludzie gdzieś musieli mieszkać,
2: żyć, jeść,
15: wyznawać jakąś wiarę. Na przykład na rynku w Tarnowskich Górach największy kościół to jest kościół protestancki, bo wtedy ta konfesja była dominująca, więc to jest jeden powód, żeby przyjść na rynek i do miasta, żeby dokończyć tą opowieść i zrozumienie fenomenu. A drugi, nie ukrywajmy, to jest wyśmienita baza gastronomiczna, albowiem w Tarnowskich Górach, niedużym 60-tysięcznym mieście wokół rynku, mamy ponad 40 różnorodnych restauracji, kawiarni, fajna oferta, także noclegowa. Połączyliśmy te dwie rzeczy, ponieważ lokalna organizacja turystyczna jest na tyle fenomenalnym tworem, że może łączyć publiczne z prywatnym i bardzo ściśle współpracujemy nie tylko ze stowarzyszeniem, które zarządza sztolnią czy kopalnią, ale także z naszymi przedsiębiorcami, głównie z tej sfery, byśmy powiedzieli, okołoturystycznej, czyli gastronomicznej. Jak robimy badania i pytamy o tę satysfakcję klientów, to zawsze w pierwszej trójce jest jedzenie, że ktoś dobrze wspomina pobyt w danej atrakcji.
14: Lubimy dobrze, na Śląsku lubimy dobrze zjeść, no proszę Państwa. No.
15: Dokładnie, tak. Więc to jest drugie albo trzecie miejsce, więc nie tylko te artefakty, czy narracja, czy opowieść, czy interpretacja, ale także jedzenie. W związku z tym każdy, kto kupi bilet do kopalni, czy do sztolni, czy na inne atrakcje, może go pokazać u naszych restauratorów, czy w kawiarniach i otrzyma specjalne zniżki. Także chcemy taką równowagę zachować w doświadczeniach tych duchowych, czy związanych z historią, czy z naszą tożsamością, ale także pysznym i różnorodnym jedzeniem.
14: A kto wpadł na ten pomysł, żeby taką instytucję stworzyć? Czy brakowało tej koordynacji takiej właśnie turystyki w regionie?
15: Bardzo brakowało. To na szczęście można powiedzieć, że ojcowie założyciele, czyli Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, już w 2017 roku zaczynało się zastanawiać, co z tym zrobić. Bo jak popatrzymy na wszystkie inne obiekty UNESCO, one mają bardzo duży pik odwiedzalności zaraz po wpisaniu na listę, ale jak się przyjrzymy tej historii, to po dwóch, najwyżej trzech latach ilość turystów spada. Więc już wtedy stowarzyszenie się zastanawiało, okej, co możemy zrobić, żeby się tak nie stało? Jak możemy temu przeciwdziałać? No i kto będzie zarządzał tym wszystkim z taką dużą grupą różnorodnych interesariuszy? Wtedy stowarzyszenie wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i otrzymało finansowanie na zrobienie takiego dokumentu strategicznego. Ten dokument powstał tuż przed pandemią i z tego dokumentu wynikały dwie rzeczy. Najlepszą formą będzie lokalna organizacja turystyczna, bo mogą do niej należeć publiczni, prywatni, osoby fizyczne, czyli każdy. Druga taka fajna rzecz, która pozwala dobrze pracować w takiej strukturze, to jest to, że wysokość składek może być różnorodna, tak? Mhm. Więc są ci, którzy płacą więcej i to są jednostki samorządu terytorialnego, bo one najbardziej poczuwają się do tego, żeby ochronić UNESCO, ale także dobrze je promować. No i trzecia rzecz, która jest dobra dla tych, którzy chcieliby zarządzać turystyką w jakimś obszarze, to jest to, że lokalne organizacje turystyczne mogą być jednocześnie przedsiębiorcami i my nim jesteśmy, prowadzimy działalność gospodarczą, jesteśmy zarejestrowani jako organizator turystyki w rejestrze Marszałka Województwa Śląskiego, jesteśmy płatnikiem podatku VAT, więc oprócz tego wszystkiego robimy to, co jest najważniejsze, krew z krwi, czyli sprzedajemy oferty. Robimy oferty, sprzedajemy oferty, nie tylko łączymy, nie tylko pomagamy.
14: Jeżeli na rynku pojawi się jakiś nowy, nie wiem, przedsiębiorca, to na przykład też może się do Was, porozumiem, zgłosić ze swoją propozycją udziału w tym Waszym projekcie.
15: Jasne, jak najbardziej, tak, wszystkich przedsiębiorców z obszaru naszego działania, czyli z powiatu tarnogórskiego, miast Bytom, Tarnowskie Góry i z Brosławice zapraszamy. Na początku tak patrzano na nas z taką pewną nutą niepewności, czy nie jesteśmy jakimś przedłużeniem urzędu, ale kiedy się okazało, że działamy inaczej i dosyć skutecznie, to w tej chwili jest praktycznie tak, że jeżeli pojawia się jakaś nowa restauracja, czy zwłaszcza teraz rozwija się bardzo dobrze baza noclegowa, to przedsiębiorcy już sami do nas przychodzą i wiedzą, że to jest dobry adres, dobre miejsce, ale oczywiście zapraszamy.
14: Dyrektor lokalnej organizacji turystycznej miasta Gwarków. Dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję, do zobaczenia w Tarnowskich Górach.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Edyta Czekaj, zapraszam na magazyn. Dziś w programie potańczymy i przejrzymy też filmy dokumentalne. Tak, tak. Najpierw odwiedzimy teatr w Bytomiu, a potem już w filmowy świat zabierze nas Magda Mleczko. No to teraz moja rozmowa z gościem z Teatru Tańca Rozbark.
16: Karolina Staneczek, Teatr Rozbark. Zapraszamy wszystkich chętnych do Teatru Rozbark i po sąsiedzku na terenach bytomskiej Skarpy, klubu sportowego Skarpa, będziemy próbowali ustanowić rekord w tańcu do jednej konkretnej choreografii i konkretnego utworu. Choreografię stworzyła Paulina Czapek, a utwór to Drop It Like It's Hot Snoop Dogga. Zapraszamy wszystkich, tych, którzy potrafią tańczyć, tych, którzy chcieliby się nauczyć i tych, którzy nie wiedzą, czy potrafią, czy nie. Będziemy właśnie próbowali ustanowić rekord, żeby było nas jak najwięcej. W internecie, na stronie internetowej Teatru Rozbark dostępna jest choreografia i film instruktażowy, krok po kroku, jak można się nauczyć, a też 3 maja o godzinie 16:30 Paulina Czapek będzie tutaj wszystkich chętnych uczyła właśnie tych kroków.
17: Otóż to, bo ja na przykład nie mam takiej pamięci choreograficznej, za to świetnie uczyłam się wierszy na pamięć. Skomplikowana choreografia?
16: Nie, choreografia nie jest skomplikowana. Film instruktażowy jest naprawdę bardzo dobrze przygotowany. Paulina zrobiła to w taki sposób, żeby naprawdę każdy mógł się nauczyć. To, co ważne, dlaczego Paulina Czapek? Ona została wyłoniona z otwartego konkursu, dlatego że to wydarzenie realizowane jest w ramach bardzo dużego programu Przestrzenie Sztuki Taniec, którego po raz kolejny jesteśmy operatorami, z czego jesteśmy bardzo dumni. Stąd ta możliwość wyjścia na zewnątrz, wyjścia do mieszkańców, nie tylko Bytomia, bo zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych.
17: A dlaczego ta, a nie inna muzyka?
16: Dlatego pomysł był taki, tutaj nasz koordynator programu Przestrzenie Sztuki Taniec, pan Mateusz Kowalski, stwierdził, że najbardziej szalonym artystą jest Snoop Dogg i po cichutku liczył, że jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym roku, kiedy będziemy po raz kolejny, ale już pobijali ustanowione rekord, być może przyjedzie do nas i po prostu zobaczy, co my tutaj w Bytomiu robimy. Liczymy na to.
17: To jest też taki świetny sposób, żeby się zintegrować, bo zapewne będą i młodsi, i starsi. Mamy też bardzo tutaj w Bytomiu operatywnych seniorów uzdolnionych. Mam nadzieję, że też się wybiorą.
16: Mam taką nadzieję. Zaproszenie zostało wystosowane właściwie do wszystkich możliwych grup. Od przedszkoli, od szkół podstawowych, ponadpodstawowych, po służby mundurowe. Także liczymy, że naprawdę z każdego tego fragmentu ktoś przybędzie i będzie nas bardzo dużo i będą reprezentanci różnych grup. No i że będziemy przede wszystkim się świetnie bawić.
17: Zgłaszamy się, czy po prostu przychodzimy, Karolinko?
16: Po prostu przychodzimy.
17: Czy należy się przygotować w jakiś inny sposób? To znaczy, czy należy się na przykład ubrać jakoś specjalnie?
16: Strój wymagany to wygodny strój, wygodne obuwie, przynieść z sobą dobry humor, dobre nastawienie, paru znajomych i po prostu świetnie się bawić.
17: A po tańcu co, rozchodzimy się?
16: Nie, absolutnie po tańcu rozpoczynamy potańcówkę, która będzie trwała być może do białego rana. Zobaczymy, jak będą tutaj już przygotowani, rozgrzani młodzi, starsi w różnym wieku tancerze chcieli po prostu spędzić z nami ten czas.
17: Potańcówka już tutaj, w samym teatrze, w budynku?
16: Jeżeli pogoda pozwoli, to potańcówka będzie również pod chmurką, a jeżeli nie, to przeniesiemy się do budynku teatru. Ale wierzymy w to, że będzie piękna pogoda i będzie to takie piękne rozpoczęcie wiosny, lata.
17: Mówiłaś tutaj o przestrzeniach, bo już wiemy, że teatr wychodzi na zewnątrz. W tamtym roku też braliście udział w tym programie. Coś możemy powiedzieć o tegorocznej edycji?
16: Tak, tegoroczna edycja założyła więcej wyjść w plener. 30 maja w parku, Bytomskim Parku Franciszka Kachla o godzinie 16 na Wyspie Marzeń odbędzie się spektakl premierowy. Premiera kameralna realizowana właśnie w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec. Będzie to spektakl dedykowany do rodzin z dziećmi, więc wszystkich chętnych już dzisiaj na to wydarzenie zapraszamy. W tej edycji programu Przestrzenie Sztuki Taniec bardzo mocno skoncentrowaliśmy się na działaniach rezydencyjnych, czyli poprzez otwarte konkursy wyłaniamy choreografa, choreografki, czy też grupę, która stworzy pewne działania i te osoby wychodzą do różnych środowisk. Będziemy mieli warsztaty w areszcie śledczym. Mieliśmy już warsztaty w szkole podstawowej numer 2 z dzieciakami, które wymagają większego zainteresowania. Będziemy mieli warsztaty i cały program przygotowany dla naszego zespołu integracyjnego Integra. Także nie tylko działania stricte artystyczne, taneczne, ale też bardzo dużo działań właśnie społecznych i edukacyjnych. Prowadzimy warsztaty dla nauczycieli. To też jest bardzo ciekawy fragment tego programu. Te warsztaty zakładają w tym roku przygotowanie nauczycieli szkół nauczania przedszkolnego klas 1-3 do tego, aby poprzez ruch, poprzez taniec wprowadzić różnego rodzaju rozrywkę, właśnie formy takiej edukacji, formy odprężenia podczas lekcji. Także nie tylko wydarzenia artystyczne tutaj u nas w teatrze, których również będzie dużo, tak jakby te części spektaklowe będą jesienią. Zaplanowany mamy festiwal, takie tygodnie, w których będziemy prezentowali najważniejsze wydarzenia, najważniejsze nazwiska, najważniejsze tytuły tańca współczesnego dzisiaj w Polsce. I także jesienią bardzo fajna rzecz, na którą wszyscy tutaj bardzo się cieszymy, to festiwal alternatywnej motoryki, czyli będziemy zapraszali zespoły, w których na scenie obok osób w pełni sprawnych występują osoby z jakimiś dysfunkcjami. Dużo będzie się działo i zapraszamy wszystkich serdecznie.
17: A propos jeszcze tych przestrzeni, tych miejsc, gdzie wychodzicie, jest takie miejsce, Karolino, gdzie teatr chętnie by przybył właśnie z jakimś wydarzeniem, takim, może takie miejsce bardzo oryginalne, trudno dostępne, bo skoro jesteście w areszcie, to mnie się

0: Bywały się w różnych ciekawych przestrzeniach. Jednego roku dzięki uprzejmości kolei wąskotorowych mieliśmy właśnie piękną sesję fotograficzną w przestrzeniach kolei wąskotorowych, także myślę, że do tego też dojdziemy.
1: No właśnie, a dlaczego wychodzicie na zewnątrz?
0: Wychodzimy na zewnątrz dlatego, że chcemy pozyskać jeszcze większą liczbę odbiorców. Chcemy pokazać, że jesteśmy. Chcemy też otworzyć się na widza i przygotować go do tego, co będzie mógł oglądać jesienią u nas w teatrze. Przekonać go przede wszystkim, że taniec to nie jest hermetyczna dziedzina sztuki, że każdy może przyjść, każdy może spróbować, każdy może zobaczyć, że to pole interpretacji jest tutaj bardzo szerokie i nie należy się zamykać. Dlatego wychodzimy dalej, wychodzimy na zewnątrz, żeby przekonać ludzi do tego, co każdego dnia robimy.
1: Karolina Staneczek z Teatru Rozbark w Bytomiu, a teraz szybciutko przechodzę do Magdy Mleczko.
2: Największe święto kina dokumentalnego, czyli Millennium Dogs Against Gravity w Katowicach, śląska edycja, od 8 do 17 maja. O festiwalowym rozkładzie jazdy opowie Wam Paulina Kwas z instytucji filmowej Silesia Film. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Tegoroczny festiwal odbywa się pod hasłem, bo zawsze co roku jakieś hasło jest oczywiście inne. W tym roku to hasło brzmi poszukiwania. Czego będziemy poszukiwać, a może kogoś będziemy poszukiwać?
3: Wydaje mi się, że poszukiwać będziemy jak co roku prawdy o świecie. Zachęcamy do tego, żeby eksplorować, odkrywać. Jak co roku na Millennium Dogs Against Gravity przekraczać granice, ale też za pomocą filmów dokumentalnych, na styku ekranu i wspólnie przeżywanej rzeczywistości, no przede wszystkim poszukiwać prawdy o życiu i o nas samych, o świecie, o tym, co nas interesuje, o tym, co na pierwszy rzut oka niedostępne, ale do czego daje nam dostęp ekran i kino dokumentalne, które w tym roku prezentuje niezwykle wysoki poziom i mamy naprawdę świetny program.
2: Wysoki poziom, ale też bardzo bogaty program, bo aż 50 najlepszych dokumentów z całego świata, 11 dni festiwalowych, spotkania z twórcami, twórczyniami, konkursy i wydarzenia specjalne. Postaramy się w jakiejś takiej najmniejszej pigułce Państwu o tym wszystkim opowiedzieć, od polityki i wydarzeń, które w tej chwili są najgłośniejsze na świecie, chyba niestety nie odejdziemy i tego tematu nie unikniemy, prawda?
3: Tak, przede wszystkim jak co roku podejmujemy te aktualne tematy, jak już mówiłaś, o polityce, o wydarzeniach, które zmieniają świat tu i teraz. Będziemy mieć najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, czyli Ciało wojny, które dotyka poprzez sztukę tematu wydarzeń w Ukrainie. Będziemy mieć film Uciszone, który nawiązuje poniekąd do mitu, ale mierzy się z tym, co po mitu poniekąd zostało i z innymi formami represji, jakie mogą być w stosunku do kobiet stosowane. Mamy też film Marinka, który też dotyka tematów ukraińskich, ale też w troszkę inny, nieco poboczny temat, nie do końca mierząc się z tematem wojny, ale z tym wszystkim, co wokół i przed tym tematem się pojawiło. Ale też z tego dużego i poważnego świata będziemy wracać troszkę do małych miast i miasteczek, do bardzo ciekawych lokalnych społeczności, lokalnych historii. Szczególnie polecam dwa filmy, Pod osłoną lasu i Córki góry. Pod osłoną lasu to jest film, który zabiera nas do wschodniego Teksasu, do bardzo małych, takich może nawet troszkę zamkniętych społeczności i obserwujemy to życie społeczne w Ameryce, trochę Ameryce nieznanej, nie takiej z pierwszych stron gazet, w których życie toczy się gdzieś na uboczu, więc mamy wgląd do tych bardzo odległych terenów. A Córki góry to jest fantastyczny film, który polecam szczególnie tym z Państwa, którzy być może pamiętają, podczas pierwszej edycji naszego festiwalu w Katowicach był taki film Kraina miodu. Który zresztą dostał wtedy nagrodę. Córki góry to film, który dzieje się w Czarnogórze, opowiada o historii matki i córki, które zajmują się pasterstwem, ale przy okazji będą musiały się zmierzyć z trudnościami, które napotkają w związku z rozwojem przemysłowym, rozwojem nawet takimi politycznymi kwestiami, które będą chciały zagarnąć ich naturalne tereny. Więc piękny wizualnie film, ale też film, który dotyka bardzo ważnych tematów. Mamy oczywiście też bardzo dużo osobistych historii. Tutaj może taki temat poważny, ale też podany z bardzo dużą czułością i czasami nawet z niepozbawionym humoru, historii osobistych zmagań z odchodzeniem, z żałobą. Film Andrzej jest idiotą, który mierzy się z tematem właśnie choroby terminalnej, czy też film Najstarszy człowiek na świecie, bardzo ciepła, podróż głównego bohatera, ale też reżysera i jego spotkanie z najstarszymi ludźmi na świecie, konfrontacja z ich doświadczeniem, z prawdami, które chcą nam przekazać.
2: I czy te tytuły, które teraz wymieniłaś, to będą jednocześnie tytuły, które będą brały udział w konkursie?
3: Niektóre z tych będą w konkursie.

0: konkursie. W konkursie mamy też inne filmy, o których zaraz powiem, ponieważ konkursy mamy dwa. Mhm. Staramy się praktykować tę zasadę, że mamy jeden konkurs, który jest konkursem skierowanym poniekąd do naszej śląskiej publiczności, czyli konkurs o Nagrodę Publiczności Województwa Śląskiego. Tam jest 12 filmów w tym konkursie i tutaj głosuje publiczność, oddaje głosy podczas po seansie. Nagrodę wręczamy podczas gali zakończenia, która w tym roku będzie w sobotę 16 maja. Natomiast mamy jeszcze drugi konkurs, tak zwana Zielona Energia o Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice i tutaj staramy się skupić już na takim pewnej wąskiej tematyce, a mianowicie na tematyce ekologii, ochrony środowiska, ale też szerokich relacji z przyrodą i naturą, która też ma na nas bardzo duży terapeutyczny wpływ, która nas koi, która przywraca właściwą perspektywę patrzenia na rzeczywistość. I tutaj mamy 6 filmów i na te 6 filmów chciałam też Państwa uwagę bardzo mocno zwrócić i zachęcić do obejrzenia tych filmów. To jest film Bug Boy, który opowiada o bardzo specyficznej, terapeutycznej relacji bohatera z świerszczem. To jest też film Córki Lasu o tym, jak naturalne zasoby bogatego w grzyby lasu Meksyku zostają jakby przetworzone przez współczesną naukę, ale też zwracam Państwa uwagę na fantastyczny film Pieśni Lasu. To jest film Vincenta Muniera, czyli reżysera znanemu większości kinomanów filmu Duch Śniegów. Fantastyczny film, który też dotyka bardzo ważnego podczas tej edycji tematu relacji ojców z synami, męskości, wrażliwości właśnie męskiej, ponieważ opowiada historię reżysera Vincenta Muniera, jego syna i jego ojca, którzy razem jakby przemierzają francuskie lasy i czerpią stamtąd właśnie siłę, ale też nawiązują ten kontakt z przyrodą. Oprócz tego mamy też filmy o refleksji nad kryzysem klimatycznym, czyli Niedźwiedzice, rolą człowieka w zachowywaniu ekosystemów, czyli film Jak głęboka jest twoja miłość, także bardzo ciekawą, poetycką wizję przyrody, która towarzyszy nam w opowieści o życiu, czyli skandynawski film o czasie i wodzie. I wyboru zwycięskiego filmu w tym konkursie dokona jury konkursowe.
1: Tutaj możemy tylko oglądać
0: i
1: podziwiać.
0: A jest to, zapewniam, że tutaj akurat piękne widoki są gwarantowane.
1: Piękne widoki oczywiście na ekranach katowickiego kina Rialto i Światowi. Tam Państwa zapraszamy, a wszystkie informacje znajdziecie na stronie tych kin oczywiście, ale także stronie Silesia Film, gdzie Państwa odsyłamy. Festiwal Millennium Dogs Against Gravity, Paulina Kwas, instytucja filmowa Silesia Film. Bardzo Ci dziękuję za wizytę i za rozmowę.
2: Przypomnę, rozmawiała Magda Mleczko. Magdo, bardzo Ci dziękuję.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: W programie najbliższe minuty poświęcimy zdrowiu. Z okazji Światowego Dnia Choroby Parkinsona w ramach sesji Sejmiku Osób z Niepełnosprawnością Województwa Śląskiego zorganizowana została konferencja w sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem, a najbardziej narażone są osoby po 50 roku życia. Udajemy się do Urzędu Marszałkowskiego.
5: Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego.
6: Do samego Parkinsona może nie, ale do różnych objawów i do pacjentów, którzy na co dzień leczą się na chorobę Parkinsona czy na parkinsonizm, bo to trzeba rozróżnić, zespoły ratownictwa medycznego wyjeżdżają i to jest bardzo ważna kwestia. Mało się edukujemy na ten temat. My będziemy prowadzić cykl warsztatów dla medyków, jak rozpoznać chorobę Parkinsona, jeżeli pacjent nie jest w stanie nam odpowiedzieć, gdzie znaleźć informacje na temat jego farmakoterapii, koperty życia. I tutaj dzięki panu marszałkowi województwa śląskiego, panu Wojciechowi Sałudze, który promuje tą kopertę życia i który był jej pomysłodawcą, właśnie w tej kopercie życia zawrzeć te wszystkie informacje, jakie leki, kiedy przyjmujemy te leki, kiedy był ostatnio przyjęty lek, informacje, od kiedy chorujemy, na co chorujemy, jakie mamy podstawowe objawy. Tam wszystko w tej karcie właśnie pacjenta jest wpisane, a dzięki temu, że jest ona w lodówce i jest naklejka, że ona jest w lodówce, ratownicy medyczni wiedzą, gdzie szukać informacji. Tu chodzi o farmakoterapię, tu chodzi o problemy z resuscytacją krążeniowo-oddechową, szczególnie oddechową, bo nie wiemy, czy w którym momencie, że tak powiem, jaka sytuacja, czy się zadławił, zakrztusił pacjent, czy ma zachłystowe zapalenie płuc. To są też ważne rzeczy, które mają wpływ na późniejszą diagnostykę tego pacjenta. Tak.
7: Michał Bortnik, Stowarzyszenie Włączeni w Parkinsona. Chcemy być takim punktem, gdzie będą mogli się rzeczywiście osoby, będą te osoby mogły się kontaktować i informować. Chcemy skrócić jak gdyby tą ścieżkę i ułatwić im ten moment, w którym usłyszą diagnozę masz Parkinsona i zawsze pada pytanie, co dalej, gdzie się udać, jak to ugryźć i z czym to można połączyć, czy już mam rezygnować z pracy, czy jeszcze mogę pracować. Dlatego chcemy być takim łącznikiem i ułatwiać wszystkim ten dostęp. Bo rodzinie jest trudno jednak zmierzyć się z tym, że jest to choroba nieuleczalna i nie będzie lepiej, tylko będzie albo tak samo, albo będzie się to posuwało w kierunku coraz gorzej. I też jak rodzina może w tym uczestniczyć, jak rodzina może pomóc choremu, ale też chcemy ułatwiać właśnie dostęp do fizjoterapii, dostęp do programów lekowych, mówić o tym, bo wiemy dobrze, że nie chcę powiedzieć na prowincji, ale są części kraju naszego, gdzie nie wie się o tym. Ja wiem, sam się z tym mierzyłem, kiedy chodziło o mojego tatę i założenie pompy, więc tutaj były obiekcje. Lekarze też mówią, że nie bardzo wiedzą, że w ogóle takie programy istnieją. Chcemy pokazać, że Parkinson to nie jest wyrok i każdy się z nim mierzy po swojemu, ale każdy może się z nim mierzyć i każdy może liczyć na to, że to życie, godne życie jeszcze długo przed nim i nie jest to wyrok śmierci, który zapadnie w przeciągu miesiąca, dwóch. Z jednej strony niezrozumienie, ale z drugiej strony też dostęp do programów lekowych, bo on jest zawsze trudny, zawsze jakoś tak nie bardzo dostępny, oficjalnie mało się głośno o tym mówi, że są w ogóle takie programy i oczywiście te ilości leków, które chorzy muszą brać i te pieniądze, które płacą za te leki, też można to jakoś rozwiązać. No i również, że przysługuje im na przykład orzeczenie o niepełnosprawności i też związane z tym ulgi. Rodzinie się ciężko z tym zmierzyć, ciągle może jeszcze sobie próbują to wytłumaczyć, że może nie do końca to jest tak, jak on mówi, a często też ludzie popadają w depresję w związku z tym, że dowiadują się, że jest to choroba nieuleczalna, ale nieuleczalna nie znaczy, że od razu cię to dotknie, od razu musisz już tutaj szykować łóżko i pisać testament, tylko można z tym żyć.
8: Mówimy o chorobie Parkinsona. Sejmik osób z niepełnosprawnością włączył się w tą akcję wraz z Stowarzyszeniem Włączeni Parkinsona, aby mówić szerzej, aby mówić na całe województwo, ale też żebyśmy byli głosem słyszalnym na całą Polskę o tej chorobie, aby mówić, że to nie jest wyrok, że z tą chorobą można żyć, z tą chorobą można realizować swoje marzenia. Rolą sejmiku jest budowanie społeczeństwa włączącego, aby uświadamiać osobom zdrowym wszystkie potrzeby osób z niepełnosprawnością życia codziennego, tego edukacyjnego, zawodowego, społecznego, rehabilitacyjnego, aby pokazać w województwie śląskim, Polsce, światu, że my jesteśmy tacy sami jak osoby zdrowe, że my się tak naprawdę niczym nie różnimy poza tym, że mamy dodatkowe potrzeby, ale kto ich nie ma tak naprawdę? Śląskie Bez Barier to nie tylko hasło, to hasło przede wszystkim w sejmiku drugiej kadencji, ale przede wszystkim za hasłem idą realne działania. Ta dostępność w każdym życiu każdego człowieka z niepełnosprawnością w tej przestrzeni komunikacyjnej, w tej do przestrzeni edukacyjnej, w tej przestrzeni zawodowej, bo przecież komunikacja to jest słowo kluczowe każdego dnia osoby z niepełnosprawnością. I tak walczymy o te godne życie osób z niepełnosprawnością, aby mogły wyjść z domu, poczuć się jak normalne osoby, ale przede wszystkim, aby wiedziały, że jest sejmik osób z niepełnosprawnością, który każdego dnia o nich myśli i przede wszystkim każdego dnia walczy o ich godne życie. Każdego dnia, każdy, kto do nas napisze, do sejmiku nikogo nie zostawiamy bez echa, do każdego odpisujemy, z każdym próbujemy się skontaktować i każdą sprawę, która dotyczy osób z niepełnosprawnością, próbujemy załatwić. Nie zawsze się to da, bo czasami to są rzeczy, na które my nie mamy wpływu, ale wtedy rozmawiamy z samorządami, aby samorządy włączyły się w organizację tej pomocy danej osobie. Także absolutnie tak. Jesteśmy dla osób z niepełnosprawnością, bo sejmik jest tworzony przez osoby z niepełnosprawnością. To też dla nas to jest tak oczywiste i tak zrozumiałe te potrzeby osób z niepełnosprawnością, bo sejmik jest stworzony przez osoby z niepełnosprawnością. Mamy porządek konferencji rozpisany na cały rok. Tyle jest tych rzeczy, o których chcemy mówić tu z ramienia sejmiku osób z niepełnosprawnością, bo wiemy, jaka jest potrzeba. Wiemy, jaka jest ważna potrzeba budowania komfortek. Powstanie komfortka w Parku Śląskim, powstanie komfortka w porcie lotniczym. Mówimy o tych wszystkich codziennych problemach, ale też o tych codziennych rozwiązaniach, bo o problemach trzeba mówić, ale trzeba też pokazywać te rozwiązania każdego dnia, bo przecież same problemy się nie rozwiążą. Tomasz Jakubiec, przewodniczący Sejmiku Osób z Niepełnosprawnością Województwa Śląskiego.
9: Przede wszystkim nie wiemy, czym choroba Parkinsona jest spowodowana. Obecnie mówi się coraz więcej o czynnikach środowiskowych. Wśród tych, które się wymienia, to zanieczyszczenie powietrza, pestycydy, no i metale ciężkie. Ale wiemy, że te wszystkie czynniki oddziaływują wiele lat przed tym, kiedy pojawią się pierwsze objawy zauważalne. Więc też nie wiemy, jaki jest ten czynnik, główny czynnik ryzyka wystąpienia choroby Parkinsona. Trochę mówi się o genach, jednakże geny odpowiadają za jakieś 10% wszystkich zachorowań. Natomiast nadal na ten temat niewiele jest wiadome. Co więcej, dalej nie wiemy, jaka jest główna przyczyna choroby Parkinsona w takim rozumieniu patomorfologicznym, czyli dlaczego u niektórych osób dochodzi do tego zachorowania i tym samym dalej nie wiemy, w jaki sposób leczyć nie objawowo, ale przyczynowo. Choroby są często mylone, chociaż są zupełnie inne. Choroba Alzheimera jest najczęstszą chorobą neurozwyrodnieniową, choroba Parkinsona drugą co do częstości, ale różnią się zasadniczo, ponieważ w chorobie Alzheimera dominują zaburzenia pamięci świeżej, natomiast w chorobie Parkinsona pierwsze, na co zwracamy uwagę i pierwszymi objawami, z którymi osoby z Parkinsonem przychodzą do neurologa, to przede wszystkim tak zwane objawy ruchowe, czyli drżenie, sztywność mięśniowa czy spowolnienie. Oczywiście problemy z pamięcią mogą się pojawić w toku choroby, no ale nie są takim objawem dominującym. Więc to zupełnie dwie różne choroby, o zupełnie różnym przebiegu, różnych objawach, no i różnej przyczynie. W zeszłym roku w styczniu Wikipedia zmieniła ten obraz chorego na Parkinsona z takiego starszego mężczyzny w przodopochyleniu z drżącą ręką i dodała tam obraz zarówno młodej kobiety, która uprawia jogging czy bieganie bardziej po naszemu i ma dystonię stopy, czyli takie zawijanie się stopy w czasie ruchu. Jest tam też mężczyzna w garniturze, u którego widać, że jedna strona ciała jest nieco bardziej spowolniała. Więc zgadza się, choroba Parkinsona to także choroba osób młodych, czyli takich, którzy mają poniżej 50 lat i wtedy pojawiają się ich pierwsze objawy. I tu jeszcze muszę zwrócić uwagę na kwestię kobiet z chorobą Parkinsona i szczególną kwestię kobiet, które są w tym młodym wieku, czyli w wieku prokreacyjnym, które będą mamami albo są młodymi mamami i muszą jeszcze dodatkowo zmierzyć się z tą diagnozą. I takich kobiet nie brakuje. Mają one szczególne potrzeby, no i najmniej się o nich mówi. Każdy, liczy się absolutnie rodzina, bliscy, przyjaciele, ale także i społeczeństwo, czyli to, o co walczymy, to o brak wykluczenia. Czy to jest wyrok? No, jest to choroba przewlekła, z którą należy się pogodzić, zaakceptować i żyć dalej, a naszą rolą jako specjalistów jest to, żeby w tej chorobie towarzyszyć w taki sposób, żeby właśnie ona nie stanowiła wykluczenia. Katarzyna Śmiowska, lekarz neurolog, oddział neurologii, Szpital Wojewódzki nr 5 w Sosnowcu. Członek Stowarzyszenia Włączeni w Parkinsona.
4: W Polsce na chorobę Parkinsona cierpi około 90 tysięcy osób, a każdego roku diagnozą tę słyszy blisko 8 tysięcy kolejnych pacjentów. Zmieniamy temat, zostajemy tak w Katowicach. Za nami wydarzenie, które stanowi kolejny krok w budowaniu Alei Gwiazd. Urząd Miasta, Sandra Hajduk.
10: Przy ulicy Staromiejskiej działa Kato Blues Faces i to jest miejsce, które bardzo mocno żyje muzyką i bardzo mocno przypomina o tych muzycznych aspektach historii Katowic, ale też całego regionu, szczególnie tych aspektach właśnie związanych z bluesem. Odsłaniamy kolejną gwiazdę Leszka Windera, jednego z najważniejszych polskich gitarzystów bluesowych i rockowych, współtwórcy śląskiego brzmienia i ikony polskiej sceny muzycznej. I to jest wydarzenie, które stanowi tak naprawdę kolejny krok w tym budowaniu Alei Gwiazd w Katowicach, miejsca, które upamiętnia artystów właśnie szczególnie zasłużonych dla kultury muzycznej regionu i miasta. Miasta, które przypomnijmy, jest miastem muzyki UNESCO. W 2015 roku został Katowicom przyznany ten tytuł właśnie miasta wyróżnionego w kategorii muzyka i staramy się dalej pewne właśnie właśnie kroki czynić w tym, aby przypominać o tych muzycznych aspektach związanych z Katowicami i aby jeszcze utrwalać w tej świadomości naszych mieszkańców, ale też mieszkańców całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii o tym, że te muzyczne i historyczne ślady w Katowicach są, występują i chociażby zespół Dżem, który też odsłonił między innymi gwiazdę właśnie przy ulicy Staromiejskiej, jest tego dowodem, ale tych historii, dowodów jest wiele, wiele więcej. Natomiast dzisiaj Leszek Winder, który od ponad 50 lat współtworzy właśnie historię śląskiego bluesa jako gitarzysta, kompozytor i producent, nagrał ponad 70 albumów, współpracując z najważniejszymi artystami polskiej sceny, między innymi z Ryszardem Riedlem właśnie, z Janem Kyksem Skrzekiem, ale też z Andrzejem Nowakiem czy Michałem Giercuszkiewiczem. Jego styl gry i kompozycje ukształtowały brzmienie legendarnego zespołu Krzak, z którym związany jest nieprzerwanie od 1975 roku. I Winder tworzył też projekty, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki, chociażby Winder Session czy Bezdomne Psy. Więc dzisiaj w takim właśnie pięknym anturażu chcemy wyróżnić tę postać, odsłaniając kolejną gwiazdę właśnie przy ulicy Staromiejskiej. Pomysł na stworzenie alei to jest pomysł, który powstał właśnie po tym, jak otworzyliśmy Kato Blues Faces, a więc miejsce absolutnie wyjątkowe. Mamy tą przestrzeń przy ulicy Staromiejskiej. Wcześniej pokazywaliśmy tam sztukę, później skupiliśmy się właśnie na tym elemencie muzycznym. Wykorzystujemy ten element, wykorzystujemy to miejsce. Ono naprawdę tętni życiem. Tam odbywają się koncerty, eventy. Można naprawdę spotkać przeróżne osoby związane ze światem muzyki, przede wszystkim też z bluesem. Mamy specjalną ścianę, na której osoby, które nas odwiedzają, są znane, zostawiają swoje podpisy i autografy. I takim elementem uzupełniającym, który właśnie ma powodować, że w tej przestrzeni miejskiej też pamiętamy o tych aspektach muzycznych, jest właśnie ta Aleja Gwiazd, która powstaje tuż przy Kato Blues Faces, przy ulicy Staromiejskiej. Pomysłodawcami tego miejsca i tej inicjatywy są Michał i Joanna Rutkowscy. To oni prowadzą na co dzień Kato Blues Faces, to oni stworzyli całą tę wystawę, którą na co dzień w zasadzie można tam oglądać. To oni zapraszają kolejnych artystów do tego, aby występowali i to oni wymyślili, że świetnym takim patentem na to, aby właśnie wyróżnić te poszczególne osoby, jest stworzenie takiej Alei Gwiazd. My mamy takie doświadczenie w Katowicach. Mieliśmy już dużo wcześniej Alei Gwiazd Siatkówki. Teraz przenieśliśmy się na inną ulicę, na innej ulicy po prostu tworzymy taką Aleję Gwiazd osób związanych z muzyką i z bluesem. Ona jest też o tyle fajna i wyróżniająca się, że też świetną inicjatywą było stworzenie neonów z fragmentami piosenek Dżemu, które też są dostępne i wieczorami rozświetlają ulicę Staromiejską, więc tworzy tam się wyjątkowy klimat muzyczny. Są koncerty, zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą poczuć, jak to wygląda, do tego, aby zajrzeli w media społecznościowe Kato Blues Faces i odwiedzili właśnie to miejsce.
4: Osłonięcie gwiazdy Leszka Windera to takie symboliczne podziękowanie za jego wkład w rozwój śląskiej sceny muzycznej.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15. Opoka, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl. Po reklamie. Autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
1: Dziewczyny górą.
0: Autopromocja. Melo Radio Śląsk na

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Edyta, czekaj, zapraszam na program. Poznaliśmy już wszystkich finalistów 6. edycji konkursu Kopalnia Startupów w Katowicach. Spośród 30 zgłoszeń zespół ekspertów wybrał 9 projektów, które otrzymały miejsce w finale. Katowicki MPGK z nową instalacją Eko. Strefa czystego transportu to wymóg Komisji Europejskiej i Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W tym temacie zajrzymy do Katowic. Raz jeszcze witam i zapraszam na program. I zaczynamy. Zgłoszenia były oceniane pod kątem poziomu innowacyjności potencjału biznesowego. Wyłoniono 9 najlepszych propozycji. O co chodzi? Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach powie nam więcej w tym temacie.
2: Pojęcie startupu jest bardzo pojemne i może oznaczać też równie dobrze wszystko. Aktualnie prowadzimy już 6. edycję naszego miejskiego konkursu Kopalnia Startupów i poznaliśmy wszystkich finalistów. W tegorocznej edycji wpłynęło do nas 30 zgłoszeń. Zespół ekspertów wybrał 9 w ich ocenie najlepszych projektów, które otrzymały miejsce w finale. One były oceniane pod kątem poziomu innowacyjności, potencjału biznesowego, czy też przygotowania zespołów do wdrażania innowacji, no bo może się okazać, że rzeczywiście jest tylko pomysł, tylko idea, ale ten potencjał ludzki, potencjał osobowy wskazuje, że rzeczywiście można to przełożyć później na konkretny produkt i taki pomysł też miał szansę znaleźć się w finałowej dziesiątce. Mówiłem o wyłonionych 9 najlepszych propozycjach, gdyż ten 10. zespół był znany już wcześniej. To projekt Rula Interactive Game Master, czyli zwycięzca akceleratora akademickiego Smart Lab, a więc taka nasza odpowiedź, jeżeli chodzi o konkurs startupowy, ale dla środowiska akademickiego, nie tylko w Katowicach, ale w całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Zresztą od kilku już lat otworzyliśmy nasz konkurs Kopalnia Startupów na pomysły, na innowatorów z innych miast metropolii, z zastrzeżeniem, że jeżeli ktoś zostanie laureatem pierwszego, drugiego bądź trzeciego miejsca, to aby otrzymać nagrodę finansową, będzie musiał przenieść swoją działalność bądź otworzyć oddział w Katowicach, no bo zależy nam na tym, aby i tak taki cel przyświecał w ogóle samemu konkursowi, aby te startupy rosły w naszym mieście. Chcemy być taką kolebką startupową. No i rzeczywiście te pomysły, które znalazły się w tej finałowej dziesiątce, mówiliśmy o tym przewodniku po grach planszowych, a więc Rula, ale i inne pomysły tutaj, które już stricte były zgłoszone do Katowickiej Kopalni Startupów, są bardzo obiecujące. Przede wszystkim wykorzystują agentów AI, a więc to, co jest w tej chwili na topie i najpowszechniejsze tych szeroko pojętych innowacjach i to są takie narzędzia jak chociażby platforma ułatwiająca pozyskiwanie informacji przestrzennych, a więc takie narzędzie dla architektów, dla planistów, narzędzie do zarządzania szkoleniami pracowników, platforma wspierająca procesy mediacji, mamy urządzenie do uruchamiania i weryfikowania liczników energii w warunkach terenowych, a więc już konkretny, sprofilowany produkt pod oczekiwania potencjalnych nabywców, są ekologiczne środki czystości w formie tabletki, AI wspierający pozycjonowanie stron internetowych, czy też platforma pomagająca w zarządzaniu małymi i średnimi wspólnotami mieszkaniowymi. Widzimy, że te pomysły rzeczywiście są już sprofilowane konkretnie pod konkretną działalność. Natomiast oczywiście kopalnia startupów to jest wiedza, jej transfer, jej wymiana, więc przed tymi finalistami w najbliższych dniach okres przygotowania się do wielkiego finału, a więc bootcamp. Bootcamp to jest to przygotowanie do finału. Dwa dni, 6 i 7 maja nasi finaliści wezmą udział w takim programie przygotowania. To będą prace z ekspertami nad tymi konkretnymi projektami pod kątem już modeli biznesowych. Doszlifowanie prezentacji inwestorskich, a te będą przedstawiane podczas Demo Day, a więc wielkiego finału 11 maja przed jury w katowickim inkubatorze przedsiębiorczości Rawa Inc. W tym roku będzie jedna nowość. Poza jury prezentacje finałowe będzie obserwować też Rada Inwestorów, czyli osoby, które już osiągnęły sukces w biznesie i jest szansa, że może będą chciały zainwestować w któryś z tych zaprezentowanych w finale pomysłów. Oprócz tego no, cały szereg nagród. Oczywiście łączna pula nagród od prezydenta miasta Katowice 100 tysięcy złotych. W to wchodzą pakiety najmu biurka w miejskim inkubatorze przedsiębiorczości Rawa Inc., co wiąże się nie tylko z samym biurkiem, ale to przede wszystkim cała sieć kontaktów, jaka stoi za Rawą Inc. Jest też szansa zakwalifikowania się do programu Incredibles Sebastiana Kulczyka. To jeden z takich największych programów w naszym kraju, jeżeli chodzi właśnie o promowanie i wspieranie startupów. 30 tysięcy złotych nagrody specjalnej od przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i do tego nagrody od partnerów, bilety na konferencje startupowe, dostępy do aplikacji Benchit, dużo możliwości, dużo nagród do zgarnięcia. Kto nie może przyjść do Rawy Inc. tego 11 maja, żeby zobaczyć na żywo, być może ktoś ma taki plan, żeby kiedyś wystartować ze startupem i chciałby już wyciągnąć pewnego rodzaju wnioski podczas takiego demo day, zapoznać się z tymi pytaniami, jakie mogą trafić na jakie mogą trafić finaliści, może przyjść do Rawy Inc., natomiast jeżeli ktoś nie może przyjść, no to będzie też transmisja na profilu facebookowym Strefy Innowacji Miasta Katowice. Można się podpiąć i zobaczyć, jak będą radzić sobie ci finaliści. Ta dziesiątka, 10 najlepszych zespołów w tej szóstej edycji katowickiego konkursu Kopalnia Startupów. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej kopalniastartupów.katowice.eu.
1: Tyle Michał Mentala z Urzędu Miasta w Katowicach. Zostańmy w stolicy Śląska. Tyle tylko, że teraz zupełnie inny temat. MPGK stawia na własną energię. Wojciech Grabaczyk z Katowickiej Agencji Wydawniczej.
3: Jest to druga instalacja fotowoltaiczna na budynku Zakładu Odzysku i Unieszkodliwienia Odpadów. Zamontowano 580 paneli fotowoltaicznych. Każdy z nich ma moc 430 W, a cały system osiąga dokładnie 249 kW-pików. MPGK Katowice rozwija własne źródła energii, stawia na rozwiązania przyjazne środowisku i ta najnowsza inwestycja właśnie przy ulicy Milowickiej ma temu dopełnić, bo to przekłada się na bardzo konkretne efekty. Instalacja może wyprodukować ponad 200 MWh energii rocznie. Dla porównania to ilość energii, która mogłaby zasilić kilkadziesiąt gospodarstw domowych przez cały rok. Co ważne, energia ta wykorzystywana jest na miejscu na potrzeby zakładu. To oznacza mniejsze zużycie prądu z sieci, niższe rachunki i realne ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. To, co podkreślają władze spółki, dzięki nowej instalacji zwiększona jest produkcja energii o ponad 200 MWh rocznie. W połączeniu z istniejącą instalacją, która produkuje około 1 GWh rocznie, pozwala to pokazywać istotną część zapotrzebowania zakładu z własnych źródeł. To oszczędności sięgające setek tysięcy złotych rocznie i jednocześnie konkretnie ograniczają emisję CO2. W takim kierunku świat idzie, z ilu przedmiotów, urządzeń korzystamy, które wpływają negatywnie na atmosferę. Tak naprawdę każdy element, nawet ten najmniejszy, jest istotny do tego, aby pozostawić nasz świat jak najzdrowszy i jak najlepszy dla naszych dzieci, tak naprawdę dla potomnych, bo to w dużej mierze dla nich robimy. MPGK Katowice rozwija takie instalacje także w innych lokalizacjach, bo też na dachach ulicy Bankowej w centrum miasta, tyle ile udało się zagospodarować, no to na dachu również te farmy fotowoltaiczne się postawiło. Planujemy też inne tereny należące właśnie do MPGK rekultywować i przekształcić w farmy fotowoltaiczne, aby jeszcze bardziej zmniejszyć to zapotrzebowanie na energię, tą powiedzmy bardziej szkodliwą, że tak pozwolę sobie to powiedzieć, a korzystać z naszej energii słonecznej z tego, co i tak na nas świeci. Ta farma już funkcjonuje od początku marca, sprawdza się bardzo dobrze. I jest uzupełniona, tak jak już wspominałem, tym systemem, który MPGK rozwija konsekwentnie od kilku lat. Poprzednia farma fotowoltaiczna została uruchomiona w 2023 roku przy ulicy Milowickiej i produkuje ona około 1 GWh energii rocznie, co stanowi mniej więcej 20% zapotrzebowania całego zakładu.
1: Ponad 500 paneli, setki megawattogodzin zielonej energii rocznie. MPGK Katowice zwiększa swoją niezależność energetyczną, to widać, a tymczasem w Katowicach zmiany nam się szykują. To pierwsza w regionie i trzecia w Polsce strefa czystego transportu. Rada Miasta Katowice przyjęła stosowną uchwałę. Sandra Hajduk, Urząd Miasta.
4: Musi jeszcze przejść ta uchwała przez nadzór prawny wojewody i to jest ten moment, na który czekamy. Oczywiście mamy nadzieję na to, że nic nieprzewidywalnego się tutaj na tym elemencie i na tym aspekcie wydarzy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ten krok milowy w postaci konsultacji społecznych jest już za nami. To były te działania, w ramach których mieszkańcy Katowic mogli wypowiedzieć się na temat tego, co myślą o strefie czystego transportu. 13 takich wniosków trafiło do miasta Katowice. Rzeczywiście zapoznano się z nimi. Część na przykład okazywała się być bezzasadnymi, bo ktoś apelował o to, że pożycza samochód i on jest na rejestracjach bieruńskich i nie będzie mógł wjechać, ale Bieruń jest w metropolii, stąd jakby no ciężko było uznać zasadność takich aspektów. Natomiast to pokazuje, że te przepisy nie były aż na tyle kontrowersyjne, aby mieszkańcy jakoś licznie w tych konsultacjach brali udział, no bo tak jak mówię, 13 wniosków to nie jest duża liczba. Natomiast na ostatniej sesji Rady Miasta rzeczywiście projekt uchwały łącznie z tymi wnioskami mieszkańców trafił pod obrady Rady Miasta. 24 głosy za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących się. Teraz jest ten czas, kiedy nadzór prawny wojewody może przeanalizować tę uchwałę, a zgodnie z zapisem uchwały od 29 czerwca 2026 roku strefa czystego transportu w Katowicach powinna obowiązywać, więc warto, abyśmy zapoznali się z tymi zasadami, które funkcjonują, dotyczącymi tego, kto będzie mógł wjechać do śródmieścia Katowic. Śródmieścia dlatego, że mówimy o tych ulicach, które znajdują się w ścisłym centrum miasta, w rejonie rynku, to m.in. fragment ulicy 3 Maja, Warszawskiej, Dyrekcyjna, Staromiejska, Mariacka, Mieleńskiego, Szkolna, Bankowa, Teatralna, Młyńska czy Pocztowa. To są te ulice, które będą objęte strefą czystego transportu. Pamiętajmy o tym, że w Katowicach nie ma takiej opcji, że ktoś sobie wykupi możliwość wjazdu do tej strefy. Nie przewidujemy tutaj takich rozwiązań. Strefa rzeczywiście w swojej wielkości obejmuje ścisłe śródmieście Katowic, natomiast nie jest strefą nie wiadomo jak dużą, w związku z czym jeżeli czyjś pojazd nie spełnia tych norm, to spokojnie ta osoba będzie mogła zostawić samochód na obrzeżach strefy i przejść sobie do samej strefy. Zależało nam na tym, aby jednak nie utrudniać życia osobom, które na przykład próbują się dostać do szpitali, stąd te granice strefy zostały wyznaczone w taki, a nie inny sposób. No a jeśli chodzi o same przepisy, to musimy pamiętać o tej najważniejszej zasadzie dotyczącej tego, że jeżeli ktoś posiada pojazd przed dniem ustanowienia strefy i ten pojazd przechodzi badania techniczne, to tak długo jak ten pojazd jest w naszym posiadaniu, będzie mógł wjeżdżać do strefy. Natomiast warto zapoznać się z tymi widełkami dotyczącymi tego, jakie pojazdy mogą wjeżdżać do strefy w sytuacjach, w których planujemy zmianę samochodu, bo rzeczywiście wtedy warto sobie przeanalizować te sytuacje. Natomiast te przepisy nie są tak restrykcyjne, żeby rzeczywiście były tutaj duże problemy ze zmianami pojazdów. Zależało nam na takiej powolnej ewoluacji, a nie na tym, aby mieszkańcom budować jakąkolwiek rewolucję. W ogóle nie mamy żadnych planów dotyczących tego, aby strefa czystego transportu była w jakikolwiek sposób zaostrzana. Za wcześnie jest w ogóle, by mówić o tego typu elementach. Nie ma takiego pomysłu, nie ma takiej idei. My zostaliśmy jako miasto zobligowani do tego, aby strefę czystego transportu wprowadzić. Jak podkreślamy, nie do końca naszym zdaniem było to zasadne, dlatego że te dane, na których opierano się, nakazując nam wprowadzenie strefy czystego transportu, pochodziły z czujnika, który znajdował się przy autostradzie. On został przesunięty, natomiast w związku z tym, że bierze się dane za rok wstecz, to były dane stricte z tego, co działo się na autostradzie A4. No to jest autostrada, wiemy o tym, że te potoki ruchu są tam naprawdę olbrzymie, bo taki jest też cel i sens istnienia tej drogi. Czujnik został przeniesiony, wiemy o tym, że tam te odczyty są niższe, natomiast przepisy mówią o tym i tak jest stanowisko ministerstwa, że pomimo tego mieliśmy obowiązek wprowadzenia strefy czystego transportu, to ma być kamień milowy, jeśli chodzi o staranie się o środki unijne, stąd taka, a nie inna decyzja została podjęta i stąd też mając na uwadze to, że mieliśmy bardzo mało czasu, postanowiliśmy tak skonfigurować tę strefę, aby ona nie była bardzo uciążliwa dla mieszkańców Katowic i aby nie stawiać ich w sytuacji takiej, że z dnia na dzień mają oni bardzo mocno utrudnione poruszanie się po Katowicach.
1: No, strefa czystego transportu to wymóg Komisji Europejskiej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Po latach spędzonych w różnych stajniach, klacz Flora wraca do miejsca, które niegdyś było jej domem. Niebawem stanie się jedną z pierwszych pensjonariuszek reaktywowanej stajni parkowej w Świerklańcu. Oto więcej na ten temat.
5: Grzegorz Zadęcki, wójt gminy Świerklaniec. Umowa dzierżawy z panią Kornelią została podpisana przez urząd gminy na 3 lata. Będziemy trzymać kciuki mocno. Konie wracają do parku do Świerklańca. Będzie to, mam nadzieję, nowa atrakcja dla naszych odwiedzających i myślę, że warto takie umowy podpisywać, ponieważ ta stajnia tak naprawdę przez lata niszczała, nic się tutaj nie działo w niej i myślę, że będzie to bardzo pozytywnie odebrane. Konie wracają do parku w Świerklańcu, cieszy nas ten fakt.
6: Kornelia Połomska, właśnie wynajęłam stajnię od gminy Świerklaniec, jest to dawna stajnia pałacowa. Nazwa być może zostanie, być może będzie inna, natomiast zamierzamy już rozpocząć tutaj pracę natychmiast, tak żeby przenieść koniki i żeby tutaj mieszkańcy mogli korzystać i cieszyć się widokiem koni i również korzystać z rekreacji. No, obiekt wymaga sporej inwestycji, którą wykonamy we własnym zakresie. Na pewno trzeba przygotować tak, żeby móc konie tutaj przyprowadzić, więc na pewno wymagany jest remont boksów, obiektu, tak żeby też mogli przyjść mieszkańcy i dzieci. Tutaj moja córka zaczynała w wieku 2 lat, co było aż 16 lat temu. Zaczynała pierwsze swoje przygody z konikami. To były kucyki Tadek i Iwonka. To były oprowadzanki na tych kucykach. No i tak się zaczęło. Tak przychodziłyśmy tutaj do parku praktycznie codziennie. Ja też tutaj zaczynałam, można powiedzieć, jazdę konne i tutaj też stąd kupiłam mojego pierwszego konia, tak? Konia klacz o imieniu Flora, którą mam do tej pory i plan jest taki, żeby Flora przeprowadziła się z powrotem tutaj do Świerklańca. Flora w tej chwili znajduje się u mojego przyjaciela Marka Godziny w Sławkowie. Poza Świerklańcem była prawdopodobnie od 2014, no to jest już 12 lat, tak? 12 lat. W różnych miejscach przebywała, natomiast no dalej jest w dobrej kondycji. Myślę, że będzie się nadawała spokojnie do jazdy i dla dzieci. Musimy ją tylko troszeczkę odkurzyć, bo ja ostatnio nie miałam na to czasu, natomiast no, na wiosnę na pewno wróci do pracy. Tak bardzo chcę, żeby to miejsce żyło końmi, żeby ludzie mogli tutaj przychodzić, odpoczywać tak z końmi, ponieważ konie dają dużo pozytywnej energii. Ja osobiście też doświadczyłam takiego czasu, gdzie mogłam przy koniach wypoczywać, mogłam się relaksować. Konie tworzą taką atmosferę, że człowiek zapomina o całym świecie i to jest takie fajne. Chciałabym, żeby stworzyć to miejsce takie rekreacyjne. Uruchomimy na początku jakieś oprowadzanki dla dzieciaczków na kucykach, na konikach. Z czasem myślę, że będzie jakaś rekreacja, jak będziemy mieli jakieś fajne koniki, żeby sobie ludzie mogli też pojeździć. Chcemy przygotować plac do jazdy wewnątrz tutaj tego obiektu, żeby było bezpiecznie. Być może nawet jakiś mały sport się pojawi, ale no to zobaczymy, jak to czas pozwoli. Umowa z gminą została podpisana na okres 3 lat. Pierwsze efekty, no chciałabym już na weekend majowy, tak, żeby coś się zadziało, żeby tutaj mogli ludzie przyjść, zobaczyć, chociaż dotknąć, pogłaskać, a może nawet i wsiąść na konika czy kucyka, na jakąś małą oprowadzankę. Także serdecznie zapraszamy. No nie jest to duży obiekt, natomiast no ma ogromne możliwości, tak? Jest potencjał, chcę go wykorzystać, żeby ten obiekt nie stał pusty. Przyznaję, że myślałam o tym od dawna, miałam takie plany wcześniej, natomiast no udało się tutaj z obecnym wójtem podjąć współpracę i zakończyło się to dla mnie pozytywnie i dla gminy. Myślę, że też będzie to z korzyścią, no nie tylko dla mieszkańców gminy, ale również dla okolicznych przyjeżdżających z naszej aglomeracji, bo tutaj mamy tych odwiedzających sporo, a brakuje takich atrakcji, tak? Ludzie chodzą po parku, szukają jakiegoś miejsca, gdzie można by było odpocząć, zobaczyć coś fajnego, tak? Dzieci, żeby mogły sobie na coś popatrzeć, więc myślę, że miejsce ma ogromny potencjał. 2-3 tygodnie Florka będzie z powrotem tutaj ze mną i będę miała do niej blisko.
1: Przed nową dzierżawczynią stoi spore wyzwanie, trzymamy kciuki, a teraz już w świat kultury zabiera nas Magda Mleczko. Magdo?
7: Jak wyglądały kawiarnie w Gliwicach właśnie 100 lat temu, tamtejsze muzeum rusza z wystawą, która ma nam to pokazać. Magda Mleczko, dzień dobry, ze mną jest kurator tej wystawy, Patrycja Gwoździewicz, witam serdecznie.
8: Witam panią redaktor, witam wszystkich państwa.
7: Do Wiedeńskiej czy do Sznapki, taki tytuł nosi ta wystawa. Skąd on się wziął? Co znaczy w ogóle Sznapka?
8: Samo słowo Sznapka to jest oczywiście nazwisko, które ma takie ciekawe pochodzenie od słowa niemieckiego Schnaps, czyli kieliszek wódki po prostu, więc nazwisko bardzo adekwatne do posiadacza kawiarni, w ogóle lokalu, w którym można było coś zjeść i coś wypić. Na początku niekoniecznie w kawiarniach podawano kawę czy herbatę, to znaczy nazwa kawiarnia już obliguje, ale były to wszystko cukiernie tak naprawdę, czy tak zwane po niemiecku konditorei, w których podawano też likiery i na to wszystko trzeba było mieć koncesję. bo w państwie pruskim wszędzie panował porządek, więc koncesja musiała być. I na podstawie badań tych koncesji, które zachowały się po dzień dzisiejszy w Archiwum Państwowym w Gliwicach, udało się ustalić, że na przełomie przez XIX i na początku XX wieku w Gliwicach było około 80 lokali, więc całkiem sporo. Ta liczba rosła oczywiście wraz z rozwojem miasta. Kawiarnie, restauracje często towarzyszyły budowie czy budowanym hotelom, no bo to było przede wszystkim miasto przemysłu, miasto biznesu, no i tak to się rozwijało. A rozwinęło się być może w taki najciekawszy dla muzealników i dla zwiedzających sposób w osobie Edwarda Sznapki, który założył kafę Sznapka, gdzie bywali artyści związani z Gliwicami, z muzeum w Gliwicach. Bywała tam dyrekcja muzeum, kustosze, kuratorzy, a ponieważ muzeum w latach 20. przeżywało swój rozkwit, więc przywoziło również z Berlina wystawy bardzo ciekawych artystów, między innymi Maxa Liebermana, Otto Antuana. No, była to śmietanka ówczesnych wydarzeń artystycznych na terenie Niemiec, na terenie Berlina. No i o sprawności ówczesnego muzeum świadczy właśnie to, że to środowisko lokalne takich artystów jak Erich Johannes Gottschlich, chyba taka czołowa postać, Hannes Breitenbach, Myrtek, wielu rzeźbiarzy, którzy byli związani też z Odlewnią, z Hutą Gliwicką, no zapewne w tej kawiarni bywało i na naszej wystawie są pamiątki z samej kawiarni, natomiast pamiątki pobytu artystów i ich działalności w Gliwicach są w naszych zbiorach i to również na wystawie prezentujemy.
7: To jacy artyści bywali w tych gliwickich kawiarniach?
8: Może taką najciekawszą postacią jest właśnie Erich Johannes Gottschlich, który parał się i malarstwem olejnym, i rzeźbą, której wcale się nie uczył, ale która przychodziła mu z łatwością, co widać po tych takich jego bardzo ekspresyjnych głowach, które są w naszych zbiorach. Świetnie rysował. Jego nauczycielem rysunku był Karl Dokupil, również związany z Gliwicami, bardzo ceniony za to, że utrwalał piórkiem i w litografii, w jakichś drobnych grafikach zaułki gliwickie, które dzisiaj już właściwie nie istnieją. Mamy w naszych zbiorach kilka takich przykładów właśnie zaułków, widoków starego gimnazjum, starego klasztoru, ale też bardzo lubił zwierzęta. Mamy takie przedstawienie trochę bajkowe, zając i żaba w zaroślach Dokupila. No i tu taka ciekawostka, Dokupil zajmował się też wypychaniem zwierząt, czyli to jest sztuka maruflażu, tak to się zdaje się nazywa, co oczywiście prowokuje do doskonałej znajomości anatomii zwierząt, no i takiej pewnej, powiedziałabym, też subtelności w odbiorze natury i to się pewnie udało z Dokupila na Gottschlicha przekazać. Gottschlich był też taką postacią wiodącą w środowisku lokalnym, dlatego że on był i przewodniczącym Związku Artystów tu na Górnym Śląsku. Zapewne no, działał może nie tak głośno jak Przybyszewski w Krakowie, bo to już jest też czas trochę późniejszy i zapewne Gottschlich nie był aż tak utalentowany jak Wyspiański, ale z pewnością miał poważne grono odbiorców. Jego sztuka jednak w latach 30. po dojściu Hitlera do władzy została uznana za zdegenerowaną i to praktycznie spowodowało, że stał on się niewidzialny, zapomniany i stąd ta jego twórczość często też niszczona, bo był ilustratorem książek, a takie książki ilustrowane sztuką zdegenerowaną, czyli pod wpływem ekspresjonizmu, fowizmu, tych różnych francuskich wyrodnych kierunków, jak to wówczas uważano, no nie był mile widziany, ale niewątpliwie był to wielki talent, co widać po tych kilku nawet jego zachowanych dziełach. Także takie to były postaci. Wspomniałam jeszcze o Breitenbachu, też znakomity rzeźbiarz. No, wykonał wiele popiersi, wykonywał też plakiety. To wszystko działo się oczywiście nie bez istotnego wpływu Odlewni Gliwickiej, Odlewów artystycznych. Zapewne, tu ze znakiem zapytania, ale możemy założyć, że bywał w tej kawiarni Hans Zimbal, którego mamy bardzo ciekawe też przedstawienia w naszych zbiorach i on też miał swoją własną wystawę. Na pewno bywał Walter Tuckerman, również rzeźbiarz, od którego muzeum też kupiło kilka prac, które znajdują się w zbiorach. Także mogłabym wymieniać te może mało znane niemieckie nazwiska, zapomniane, ale tym bardziej chcielibyśmy je przypomnieć, dlatego też umieszczamy niektóre reprodukcje w publikacji, która towarzyszy wystawie.
7: Tak, ja ją dostałam, dziękuję, jest przepięknie wydana, kolorowa, ale tutaj te zdjęcia są takie w takim stylu retro.
8: No bo to jest wystawa retro. Gliwice à la carte, taki jest tytuł tej publikacji, składa się właściwie z dwóch części. Jedna część jest poświęcona temu, co pokazujemy na wystawie, a pokazujemy tam artystyczne krakowskie kawiarnie oraz kawiarnie gliwickie. I w drugiej części jest to przedruk z publikacji, które ukazywały się już kilka lat temu po Gliwickich Dniach Dziedzictwa Kulturowego. Mamy takie opracowania hoteli, kawiarni, które znajdowały się w samym centrum Gliwic, różnego rodzaju winiarni, piwiarni, więc myślę, że ci, którzy dorośli już przez te kilkanaście lat, na pewno chętnie zapoznają się z historią tego pięknego miasta.
7: Czy to jest tak, że jak my przyjdziemy na tą wystawę, to my po prostu wejdziemy tak jak do kawiarni, będziemy te różne wystroje kawiarni oglądali, chodzili sobie od kawiarni do kawiarni w tej willi Caro, tak to wygląda?
8: Trochę tak i trochę nie. Wiadomo, że posługujemy się pewnym kodem takim kulturowym. Posługujemy się tutaj, żeby przybliżyć tę atmosferę sprzed 100 lat, proszę Państwa, archiwalną fotografią, troszkę podkolorowaną przez AI, co bardzo dużo życia wnosi. Mamy takie widoki z kafy Zurpost, Konditorei Arnolds. No, to są takie kawiarnie, powiedziałabym, w stylu wiedeńskim. Na czym ten styl wiedeński polegał i dlaczego właściwie każde miasto, bo czy Lwów, czy Warszawa, czy Kraków, czy oczywiście też Gliwice miało swoją wiedeńską kawiarnię. Otóż przede wszystkim styl krzeseł, styl mebli, stolików narzucał to, ponieważ taka pierwsza kawiarnia powstała w Wiedniu i na szeroką skalę była urządzona meblami wykonanymi w technologii Toneta, która, przypomnę, polega na tym, że Tonet opracował technologię gięcia mebli na gorąco. To było drewno brzozowe, bukowe, liściaste, generalnie, które pod wpływem pary i ciśnienia można było wyginać. Na przykład fotele bujane, które miałam okazję oglądać w przepięknej kolekcji pana Pawła Michalskiego, od którego użyczyliśmy kilkanaście sztuk mebli, takich właśnie tonetowskich. On ma w swojej kolekcji fotel gięty, bujany, którego jedno takie zawinięcie poręczy z jednej strony ma około 3,5 metra. Więc proszę sobie wyobrazić, jaka to musiała być gałąź, czy no fragment po prostu drzewa, który jest w takiej formie przekroju w okrągłej i wygiętej kilkanaście razy po to, żeby uzyskać taką fantazyjną, giętą linię i stworzyć z tego konstrukcję bujanego fotela. Więc jest to naprawdę imponująca historia. No i krzesła, a szczególnie krzesło numer 14 Toneta, podbiło cały świat, bo to są krzesła znane i w ciemniejszych lokalach, powiedziałabym, argentyńskich, tam gdzie tango tańczono. Zresztą bardzo często przecież tango tańczy się też siadając na tym krześle numer 14. I w Ameryce Północnej, i do Azji trafiało, i oczywiście podbiło kontynent europejski ze wszystkimi słynnymi kawiarniami francuskimi, niemieckimi, wiedeńskimi właśnie, z austriackimi. No i trafiło też do Polski, do Lwowa, do Gliwic.
7: No i macie też niecodzienne zbiory związane z krakowską bohemą, a tamtych nazwisk to było sporo.
8: Tak, właściwie powinnam zacząć od Krakowa, dlatego że pomysł samej wystawy też narodził nam się w Krakowie. Rozmawiałyśmy kiedyś z koleżankami, które są współkuratorkami tej wystawy, z Magdą Laskowską i Katarzyną Podniesińską, o tym, jakie nasze muzea mają ciekawe zbiory, których właściwie nie ma w jakim kontekście pokazać, albo że po prostu latami leżą w magazynach. No i zaczęły panie opowiadać o serwetkach oryginalnych z Jamy Michalikowej, o kopertach osobiście przez Wyspiańskiego adresowanych do Feliksa Jasińskiego z zaproszeniem. Koperty, które są ręcznie ozdobione przez tego wybitnego artystę. To wszystko pokazujemy na naszej wystawie.
7: Wystawie do Wiedeńskiej czy do Sznapki kawiarnie 100 lat temu. Ja przypomnę, że tą wystawę możecie Państwo oglądać w Willi Caro w Gliwicach. Patrycja Kłościewicz.
9: Rozmawiała Magda Mleczko, Edyta Czekaj. Dziękuję.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Edyta Czekaj, wspólnie dla bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony środowiska brzmi jak hasło, ale to sama prawda. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał 4 umowy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na kwotę 10 milionów złotych. Prawie. Pozwoli to na zakup specjalistycznych pojazdów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu hydraulicznego czy wyposażenia ochronnego dla naszych strażaków. Mateusz Pindel, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu.
3: Na przestrzeni ostatnich przynajmniej 3 lat, bo te mogę pamiętać jako prezes Wojewódzkiego Funduszu, to są właśnie środki, które przekazujemy w granicach 8 do 10 i nawet więcej milionów rocznie. To, tak jak powiedziałem, realne wsparcie, które pomaga z jednej strony zakupić sprzęt niezbędny, bo szanowni Państwo, pamiętajmy, sprzęt, środki ochrony indywidualnej, środki pianotwórcze, czy też narzędzia hydrauliczne mają tylko pomagać osobom, strażakom, tak naprawdę bohaterom naszych czasów w ratowaniu zdrowia, mienia i życia ludzkiego. I szanowni Państwo, to wsparcie dlatego nie ustaje, tylko w dalszym ciągu przekazujemy corocznie bardzo duże środki, ponieważ żyjemy w trudnych czasach, niebezpiecznych. Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Są różne również zdarzenia hybrydowe, które mają odzwierciedlenie w działaniach na terenie naszego kraju. I dlatego wsparcie dla służb ratowniczych i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który, tak jak wspomniałem już w wcześniejszej wypowiedzi, wspiera wszystkie służby ratownicze i współpracuje ze wszystkimi, dlatego abyśmy wszyscy jako mieszkańcy tego województwa czuli się po prostu bezpiecznie. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych, to są konkretne liczby. Myślę, że tutaj też pan komendant o tym powie, bo to wszystko zależy od przetargu, jak się uda wykonać. I również, jeżeli chodzi o środki ochrony indywidualnej, środki pianotwórcze czy narzędzia hydrauliczne, to są te sprzęty, które są niezbędne i one tak naprawdę dodatkowo wspierają zabezpieczenie nas wszystkich, a efektem jest zapobieganie poważnym awariom w środowisku poza ratowaniem zdrowia, mienia i życia ludzkiego. Mam tutaj na myśli kwestie pożarów, kwestie skażenia różnego rodzaju środkami chemicznymi. Są pożary tych również nielegalnych wysypisk, które w ostatnich latach mieliśmy. To właśnie funkcjonariusze i funkcjonariuszki Państwowej Straży Pożarnej i ochotnicy byli pierwsi na miejscu i właśnie dokonywali niezbędnych tutaj czynności. Cieszę się, że możemy w tak dobrej atmosferze tę współpracę prowadzić. Wiemy, że środki, które byśmy przeznaczali corocznie, one nie są wystarczające, ale naprawdę w sposób taki dość wyraźny wspierają wszystkie służby i mogą dawać taką nadzieję i takie podejście nam jako mieszkańcom, że możemy się czuć bezpiecznie. Naszymi przychodami funduszu, dzięki czemu możemy udzielać tych dofinansowań, to są przychody z opłat za korzystanie ze środowiska, to są kary i to są również środki finansowe, które my pozyskujemy na podstawie dźwigni finansowej, czyli uruchamianych form finansowania, na przykład pożyczkowego. Niemniej jednak to są środki nas wszystkich jako mieszkańców, dlatego one są przeznaczane na te działania i na te obszary, dzięki którym możemy się czuć bezpiecznie, a nie ma ważniejszego wsparcia jak właśnie zakup tych rzeczy, o których dzisiaj rozmawiamy, na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej, czego efektem my czujemy się bezpiecznie, a również fragmenty naszego środowiska mogą po prostu zostać uratowane z korzyścią dla nas i dla przyszłych pokoleń.
10: Nie pozostało mi nic innego, jak uzupełnić te wypowiedzi pana prezesa. My od wielu lat budujemy potencjał Państwowej Straży Pożarnej w województwie śląskim, ale również ochotniczych straży pożarnych z różnych programów. Staramy się rozbudowywać możliwości ratownicze również krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jak Państwo wiecie, od zeszłego roku również staramy się bardzo mocno budować zasoby związane z ochroną ludności. I to wymaga, dodając na to obecną sytuację geopolityczną, ale też zmieniający się klimat, powoduje, że te nasze zasoby i ludzkie, i sprzętowe muszą być coraz bardziej nowoczesne, ale też coraz bardziej sprawne. Jednym z zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Ochrony Ludności oraz Ochrony Przeciwpożarowej jest ratownictwo chemiczno-ekologiczne, gdzie tam, gdzie możemy jako Państwa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne również prowadzić działania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego. W tym programie te pieniążki, które dzięki uprzejmości pana prezesa i wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możemy przeznaczyć na zakup i chcemy przeznaczyć przede wszystkim na zakup samochodów pożarniczych, pojazdów pożarniczych, które będą wyposażone również w komponenty związane z ratownictwem i usuwaniem zagrożeń ekologicznych, środkami ochrony indywidualnej dla strażaków, ponieważ żeby oni mogli właściwie i dobrze prowadzić swoje działania ratowniczo-gaśnicze, to muszą być dobrze wyposażeni. Zakupujemy również środki gaśnicze i neutralizujące, najbardziej nowoczesne w celu jak najszybszego i jak najbardziej efektywnego usuwania środków i substancji toksycznych, które wnikają do środowiska, oraz sprzęt hydrauliczny do przede wszystkim działań ratowniczych na drogach podczas wypadków komunikacyjnych. Podam taki efekt namacalny takiego nowoczesnego sprzętu. Oczywiście to jest sprzęt, który służy do ratowania życia ludzkiego i zdrowia ludzkiego, przepraszam, ale w pewnym kontekście mienia również przede wszystkim podczas wypadków drogowych, ale również innych zdarzeń, takich powiedzmy katastrof budowlanych. Dotyczy to tego, że jeżeli, szanowni Państwo, mamy na drodze czy wokół drogi, jak wiecie Państwo, po wypadku również różne substancje szkodliwe, które wydostają się po prostu tych samochodów, które uległy wypadkom. Są to również, ale nie tylko samochody osobowe, ale również cysterny, jakieś substancje stałe, niebezpieczne, to ten sprzęt hydrauliczny bardzo nowoczesny pozwala nam na jak najszybsze dotarcie do tych osób poszkodowanych. Szybkość udzielenia tej naszej pomocy tym osobom powoduje to, że my możemy szybciej to zdarzenie usunąć po prostu, czyli czas penetracji tych substancji wszelkich szkodliwych wtedy jest krótszy. To nam pozwala zdobyć ten efekt, mówimy o efekcie ekologicznym.

0: środki neutralizujące są właśnie tymi, które na tych samochodach są przewożone. A tak jak powiedziałem wcześniej, żeby strażak, ratownik mógł te zdarzenia usuwać, te zagrożenia usuwać w sposób sprawny, ale też bezpieczny dla siebie, no musi być odpowiednio zabezpieczony pod kątem ubrań specjalnych. Staramy się, to nie jest tak, że my jakby czekamy tylko na to, jeżeli jakieś finanse z budżetu państwa, które są też niemałe, do nas spływają, ale staramy się właśnie współpracować i chociażby ten przykład tej wzorowej współpracy, o której pan prezes powiedział, ją potwierdzam z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, ale my również współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim, z Wojewodą, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i staramy się pozyskiwać również te środki finansowe tam, gdzie możemy to robić. Bardzo ważny proces to jest ten proces doskonalenia zawodowego, który toczy się codziennie w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, nieustająco w województwie śląskim, gdzie strażacy są szkoleni właśnie w tych wszystkich obszarach. W tym również bardzo mocno jesteśmy zaangażowani w szkolenie i chemiczne, i ekologiczne. Musimy to umieć robić, musimy się na tym znać. Takie są po prostu czasy i od tego wymaga też, tego wymaga od nas też społeczeństwo.
1: Damian Legierski, śląski komendant wojewódzki PSP w Katowicach, a teraz o naszym zdrowiu przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska.
2: Na zwolnieniach lekarskich spędziliśmy w ubiegłym roku aż 290,5 miliona dni. To o pół miliona dni więcej niż rok wcześniej i aż o 8 milionów dni więcej niż w 2021 roku. Statystycznie co drugi ubezpieczony Polak otrzymał zwolnienie lekarskie, a średnia długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Jak wynika z raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pogarsza się stan naszego zdrowia psychicznego. Zjawisko rosnącej absencji chorobowej w Polsce przybiera na sile. Jak wynika z najnowszego podsumowania, w ubiegłym roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiło ponad 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 290,5 miliona dni. To ogromna liczba i czasami trudno sobie to wyobrazić, ale jeśli ją przełożymy na lata, to wychodzi, że w ubiegłym roku łącznie spędziliśmy na zwolnieniu lekarskim 795 tysięcy lat. Tak więc w 2025 roku spędziliśmy na chorobowym 290,5 miliona dni, czyli te 795 tysięcy lat na około. To więcej o pół miliona dni niż w 2024 roku i aż o 8 milionów dni więcej w porównaniu z rokiem 2021. W minionym roku do rejestrów ZUS trafiło 27,5 miliona zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Statystycznie otrzymał je co drugi ubezpieczony Polak, a przeciętna długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Dane wskazują na stabilny wzrost liczby wystawionych dokumentów w porównaniu z 2024 roku, bo zwiększyło się o 0,1%. Ale w porównaniu z 2021 rokiem jest to skok o blisko 12%, a dokładnie 11,8%. Choć ogólny czas trwania absencji rośnie, to coraz częściej korzystamy ze zwolnień krótkoterminowych. W 2025 roku wystawiono 9 800 000 zwolnień trwających do 5 dni i to wzrost o 0,2% w porównaniu do roku 2024, z czego 1 800 000 stanowiły zwolnienia jednodniowe. Łączna liczba 290,5 miliona dni absencji obejmuje zarówno choroby własne i tutaj to obejmuje 277 milionów 600 tysięcy dni, jak i opiekę nad dziećmi czy innymi członkami rodziny. W przypadku osób ubezpieczonych w samym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych absencja wyniosła 254,5 miliona dni, z czego 242 miliony dni to choroby własne. Ranking najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy otwiera kategorię schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, ale niepokojącym trendem jest gwałtowny wzrost liczby dni na zwolnieniu związanych z kondycją zdrowia psychicznego. Jeśli chodzi o statystykę chorób pod względem liczby dni na zwolnieniu lekarskim, to będę podawała je w kolejności jakby najdłuższych liczby dni na zwolnieniu lekarskim. Na pierwszym miejscu są choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, łącznie 42,4 miliona dni. Na drugim miejscu zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, 34 miliony 100

0: tysięcy dni, choroby układu oddechowego 32 miliony 900 tysięcy dni, na czwartym miejscu urazy i zatrucia 31 milionów i 700 tysięcy dni, ciąża, poród i połóg 31 milionów 600 tysięcy dni i COVID-19 milion 200 tysięcy dni. Jest to znaczący spadek, bo w 2024 był to 1 700 tysięcy. Absencja chorobowa to zjawisko dynamiczne, zmienne sezonowo i zależne od uwarunkowań środowiskowych, a jego analiza dostarcza informacji o przyczynach chorobowych, ich zróżnicowaniu na przestrzeni lat oraz o czasie trwania niezdolności do pracy. Jak wynika z danych ZUS, absencja chorobowa coraz częściej spowodowana jest czynnikami psychicznymi lub przeciążeniem. Jako jej przyczynę wskazuje się także wypalenie zawodowe, przeważnie wynikające z nadmiernego obciążenia obowiązkami, brakiem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz ewentualnie niewłaściwymi relacjami w miejscu pracy.
1: Mówiła Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim. To teraz dla zdrowia poruszamy się trochę na basenie. Z sukcesami udajemy się do Katowic.
2: Wojciech Grabakczyk, Katowicka Agencja Wydawnicza. Katowickie baseny cieszą się ogromną popularnością. No, milionowy klient na basenie Zadole. Z jednej strony symboliczny moment, a z drugiej bardzo konkretny sygnał, że mieszkańcy, ale nie tylko, bo baseny odwiedzają również mieszkańcy okolicznych miast, naprawdę chętnie korzystają z miejskich obiektów. Przez bramki na Zadolu przeszło już ponad 1 000 000 osób i to tylko jeden z 3 obiektów wchodzących w skład katowickich basenów, bo łącznie od początku ich działalności mówimy już o prawie 4,5 miliona na osób, które odwiedziły te obiekty. Co ciekawe, prawie połowa wszystkich wejść to użytkownicy katowickiej karty mieszkańca, co dobrze pokazuje, jak ważne są te miejsca w codziennym życiu katowiczan. Wierzymy, że już niedługo dobijemy do 5 milionów na wszystkich 3 obiektach.
1: Tyle Wojciech Grabarczyk z Katowickiej Agencji Wydawniczej.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Mieszkańcy będą mogli łatwiej odnaleźć swojego czworonoga. O co chodzi? Za chwilę zdradzi to materiał Pauliny Kozioł.
4: AI pomoże Ci odnaleźć zaginionego kota lub psa. Małżeństwo stworzyło specjalny portal zagubionełapki.pl, który pomaga odnaleźć pupila. Ze mną są twórcy tej strony.
5: Katarzyna Dworaczek, współtwórca portalu Zagubione Łapki.
6: Rafał Dworaczek, współtwórca Zagubione Łapki.
4: Na czym zatem to wszystko polega?
6: To może zacznę, skąd w ogóle pomysł. Mieliśmy taką sytuację, że zaginął nam piesek. No nie bardzo wiedzieliśmy, jak go odnaleźć. Jednocześnie jeździliśmy w terenie i przeszukiwaliśmy fora. Takie grupy na Facebooku, gdzie można zgłosić zaginięcie zwierzaka. Po krótkiej chwili okazało się, że jest ich całkiem sporo. A drugim problemem jest to, że należy czekać na zatwierdzenie administratora na niektóre z tych grup, żeby w ogóle dodać post. Czyli ten proces jest troszeczkę czasochłonny. Stąd właśnie pomysł, aby stworzyć taką stronę, gdzie za pomocą paru tak naprawdę kliknięć będziemy w stanie stwierdzić, czy ktoś już odnalazł naszego zwierzaka i możemy jechać go odebrać, czy też nie. Tak, aby zminimalizować ten czas.
4: To jest taka specjalna baza, która działa z wykorzystaniem AI. Jak to działa zatem? Proszę wytłumaczyć.
6: Jak to działa? Mamy 2 formularze. Jeden to jest zwierzęta znalezione i drugie zwierzęta zaginione. Czyli tak od początku mówiąc, mamy formularze, czyli na przykład zaginęło nam zwierzątko. Wchodzimy na zakładkę zaginione, wypełniamy formularz. Z czego składa się taki formularz? Danych kontaktowych, czyli to będzie numer telefonu lub adres e-mail, danych szczegółowych. I tutaj możemy opisać szczegóły tego zaginięcia, na przykład konkretne miejsce, znaki szczególne zwierzaka, tego typu informacje, które będą jak najbardziej użyteczne dla osoby, która potencjalnie znajdzie tego zwierzaka. No i takim kolejnym, najważniejszym tak naprawdę polem są to zdjęcia naszego zwierzaka. 3 zdjęcia, to muszą być dość wyraźne zdjęcia, najlepiej jakby były wyraźne, bo wtedy ten system będzie działał najlepiej. W różnych pozycjach to najlepiej, żeby była głowa, też tułów, tak żeby to ten zwierzak był jak najlepiej widoczny.
4: Trochę tak jak aresztant w więzieniu.
6: Tak, tak. I w tym momencie, jeżeli klikniemy przycisk szukaj, to system dopasowuje nam nasze zdjęcia do zdjęć, które mamy już aktualnie w bazie. Czyli tak naprawdę próbuje dopasować jak najlepsze dopasowania do tego naszego zdjęcia, czyli tak potencjalnie, tak docelowo, najlepiej jakby był to nasz zwierzak. Natomiast czasami zdarzają się też pomyłki, to znaczy system nie działa w 100% dokładnie, natomiast ta skuteczność jest dość spora.
4: Czyli AI po pyszczku tego kota albo psa porównuje, przeszukuje bazę i porównuje porównuje, który najbardziej pasuje, tak? Robi takie dopasowanie.
6: Tak, tak. To są właśnie tego typu dopasowania, nie tylko po pyszczku, ale też po różnych, można powiedzieć, częściach ciała tego zwierzaka. Ale tak, tak naprawdę tak to działa. Dzięki temu możemy bardzo szybko przeszukać sporą bazę w bardzo krótkim czasie, tak naprawdę jednym, dwoma kliknięciami.
4: Jak bardzo inteligentna jest ta sztuczna inteligencja? Na podstawie czego już może jakby porównać te zwierzaki? No bo zdjęcie ogona to by było za mało, czyli musi być właśnie dokładnie, tak, ten zwierzak fotografowany.
6: Tak, tak, musi być dokładnie. No zdjęcie ogona to będzie zdecydowanie za mało. Najlepiej twarz, czyli pyszczek, tułów, ewentualnie z dalszej perspektywy. Też dobrze by było, aby w centralnych obszarach tego zdjęcia nie było żadnych ludzi. No i przede wszystkim, żeby nie było tekstu na tych zdjęciach.
4: I żeby ta baza działała, żeby miała sens, to osoby, które znalazły psy i osoby, które zgubiły psy, powinny tam to zgłaszać, dodawać te ogłoszenia.
6: Dokładnie tak. Dlatego tylko w takiej sytuacji system dopasuje te zwierzę znalezione do zaginionego.
4: Pani też chce dotrzeć do schronisk, tak? Żeby schroniska też się w to zaangażowały i też dodawały, tak? Takie zwierzaki, które do nich trafiają, które u nich są może już latami.
5: Tak, zgadza się. Aktualnie jesteśmy na etapie zachęcania schronisk, aby dodawały ogłoszenia na naszym portalu. Chcemy dotrzeć również do organizacji prozwierzęcych, fundacji, tak naprawdę do wszystkich potencjalnych osób, które zgubiły lub znalazły zwierzaka.
4: Dlaczego to jest takie ważne, żeby właśnie jak najwięcej osób, organizacji się o tym dowiedziało?
5: Chcemy zbudować jedną centralną bazę ogólnopolską, tak aby osoba, która zgubi zwierzaka lub znajdzie zwierzaka, od razu pomyślała o naszej platformie. Obecnie jest bardzo dużo forów, których trzeba przeszukiwać i to jest bardzo problematyczne, bardzo czasochłonne, a tutaj tak naprawdę liczy się czas poszukiwań. Mieliśmy ostatnio taką sytuację, że zwierzak przyjmował leki, więc jeżeli ktoś go odnajdzie, to bardzo szybko może oddać go właścicielowi i wtedy właściciel wie, jak się zaopiekować takim chorym zwierzakiem. A jeśli będzie musiał dodawać kolejne posty, oczekiwać na zatwierdzenie tych postów, to mijają kolejne godziny, a takie kolejne godziny mogą być szkodliwe dla zwierzaka.
4: Czyli to może przyspieszyć ten czas, to odnalezienie zwierząt?
5: Odnalezienie może nie, ale samo przekazanie i odnalezienie właściciela. Nasz portal nie przyspiesza samych poszukiwań, a czas poszukiwania właściciela.
6: Żaden portal chyba na świecie nie jest w stanie znaleźć zwierzaka, bo to chyba musi być jakieś roboty chodzące po mieście.
5: Dokładnie.
6: Tylko jakby zmniejsza ten czas już w momencie, kiedy ktoś znajdzie tego zwierzaka i...
4: Tak, tak, tak, dokładnie.
6: Właściciel będzie w stanie szybciej go znaleźć.
4: To skomunikowanie takie
6: tak,
4: ułatwia.
6: Tak.
4: Między kimś, kto odnalazł zwierzaka, a kimś, kto zgubił zwierzaka.
6: Czyli ten czas jest tutaj zminimalizowany, właśnie tak jak tutaj żona powiedziała, bo mieliśmy takiego właśnie Kubusia, pieska rasy Shih Tzu, który miał padaczkę. No i my oczywiście wiedzieliśmy, jak się takim pieskiem zaopiekować. Był pod opieką weterynarza, brał leki i wszystko było tak naprawdę w porządku, ale bardzo ważne było, aby te leki były brane w konkretnych godzinach i nie było żadnych przerw między tabletkami. W momencie, kiedy ktoś znalazłby naszego Kubusia, tak zakładając, no to mógłby nie wiedzieć tak naprawdę. Po pierwsze, no najprawdopodobniej nie wiedziałby, że w ogóle ma ataki padaczki. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, no w ogóle mógłby nie wiedzieć, jak postępować z tym. Więc tutaj ten czas by był zminimalizowany. To znaczy właściciel mógłby szybciej odnaleźć swojego zwierzaka, no i w tym momencie nim się zaopiekować.
4: Czyli to takie też państwa doświadczenia wpłynęły na to, że ta baza powstała po prostu.
5: Tak, przede wszystkim osobiste doświadczenia i obserwacje zainspirowały nas do stworzenia portalu.
4: A udało się odnaleźć tego pieska?
5: Tak, na szczęście tak. Na szczęście szybko udało się odnaleźć pieska. Mąż tutaj kierował samochodem, jeździliśmy po najbliższych miejscach, ulicach w naszym mieście. Ja przeszukiwałam fora internetowe, stąd właśnie też powstał ten pomysł.
4: Ta baza jest ogólnodostępna. Czy ona jest bezpłatna? Czy żeby umieścić ogłoszenie trzeba jakąś tam kwotę wpłacić? Jak to wygląda?
5: Portal Zagubione Łapki jest całkowicie bezpłatny i dostępny naprawdę dla każdego. Każdy, kto zgubił lub odnalazł zwierzaka, może dodać tam ogłoszenie.
4: Zagubionełapki.pl, to tam można wejść, tam można właśnie dodać swojego zwierzaka, psa, kota, który się zagubił albo którego znaleźliśmy, i takie ogłoszenie zgłoszenie, potem można też jakby opublikować dalej, można je udostępnić, żeby ono też szło w świat, jak to jest?
5: Tak, po dodaniu ogłoszenia jest taki przycisk udostępnij w mediach społecznościowych.
4: Ja już weszłam właśnie na zagubionełapki.pl i tam już jest sporo tych ogłoszeń.
5: Tak, obecnie w bazie mamy około 450 zgłoszeń, także coraz więcej osób dowiaduje się o naszym portalu i z chęcią dodaje na ogłoszenie.
4: A czy już są jakieś happy endy?
6: To znaczy tak, tutaj trzeba by wyjaśnić, jak działa nasz portal, że jest to portal z ogłoszeniami i jakby nie pośredniczymy w przekazywaniu tych zwierząt, to znaczy mamy taki przycisk w momencie, kiedy ktoś usuwa ogłoszenie. Jest pole, aby zaznaczyć, czy zwierzę się odnalazło, czy już zostało przekazane. I tylko dzięki temu wiemy, że faktycznie no, sporo zwierzaków się odnalazło, natomiast nie mamy na razie ankiety, która, dzięki której moglibyśmy zrozumieć, czy dzięki naszemu portalowi. Natomiast dostajemy sporo wiadomości, również z podziękowaniami, więc wiemy, że tak, natomiast nie wiemy, jaki to jest odsetek osób.
4: Czyli żeby sprawdzić, czy to działa, czy się sprawdza.
6: Planujemy taką ankietę, w której no, użytkownik na samym końcu mógłby zaznaczyć, że okej, dzięki portalowi Zagubione Łapki odnalazłam zwierzaka.
4: Tak sobie myślę, że to jest takie uzupełnienie do chipów, bo no, generalnie jeśli pies, kot ma chipa, no to wtedy łatwiej go jest znaleźć, ale jeśli któryś nie ma, nie można tego chipa sczytać, no bo go nie ma po prostu, nie można się z tym właścicielem skontaktować, no to zaczyna się takie właśnie szukanie.
6: Oczywiście, jeżeli zwierzak ma chipa, jest to duże ułatwienie, bo można jechać do weterynarza, sczytać numer chip, jeżeli jest zarejestrowany, to znajdziemy właściciela. U nas system działa również tak, że w formularzu wprowadzamy numer chip. Nawet jeżeli on nie jest zarejestrowany, to jeżeli osoba, która znajdzie zwierzaka, pisze ten sam numer chip, to dokładnie dopasuje tylko i wyłącznie to jedno zdjęć. Czyli ten chip nie musi być zarejestrowany, wtedy to dopasowanie również będzie. Oczywiście musimy mieć w bazie. Natomiast jeszcze jedna tutaj kwestia, no jest to w pewnym sensie uzupełnienie i oczywiście zachęcamy przede wszystkim do chipowania zwierząt, to jest bardzo pomocne. Natomiast no też ten czas, o którym tutaj wspomnieliśmy wcześniej, bo zwierzak, jeżeli ma chip, to ta procedura sprawdzenia tego chipu może być bardzo krótka i nieczasochłonna, no ale jeżeli na przykład jest piątek, godzina 22 i jesteśmy być może w miejscowości, gdzie nie ma żadnej kliniki, która by mogła taki chip sczytać, no to jak w Katowicach są kliniki 24-godzinne, otwarte cały czas, natomiast w mniejszych miejscowościach może tak nie być, więc tutaj moglibyśmy być może no, nawet nie jechać do weterynarza, jeżeli ten zwierzak już by był w bazie, wtedy no, po prostu dostalibyśmy numer telefonu, zadzwonilibyśmy sobie i przekazali tego zwierzaka.
4: Dlatego tak ważne jest, żeby osoby, które na przykład znalazły psa albo kota, albo zgubiły psa albo kota, żeby właśnie weszły na zagubionełapki.pl.
6: Tak, zachęcamy oczywiście do dawania ogłoszeń. Im większa baza, tym na pewno będzie więcej tych dopasowań i ten formularz jest tak naprawdę bardzo krótki. To nie powinno zająć więcej niż minutę wypełnienie takiego formularza. Tam jest dosłownie parę informacji podstawowych, które już powinny nam pomóc w identyfikacji potencjalnego właściciela.
4: Strona bardzo prosta, intuicyjna, a ile trwały prace nad tym projektem?
6: Prace trwały około pół roku. Takie pierwsze rozpoczęcie prac można tutaj datować na koło wrzesień tamtego roku. Oczywiście prace, można powiedzieć, trwają cały czas. Jest to proces, ponieważ też, jak z każdym chyba projektem informatycznym, na którym pracowałem do tej pory, też obserwujemy, w jaki sposób działają nasi użytkownicy. I też te algorytmy dopasowujemy do tego, w jaki sposób te zdjęcia są dołączane, że czasami są mniej wyraźne, też są dodatkowe filtry budowane, więc to jest proces ciągły i na pewno jeszcze potrwa sporo czasu do momentu, kiedy wszystkie takie przypadki, które mogą wystąpić, czy na przykład nieprawidłowych danych, będą zaprogramowane w sposób odpowiedni.
4: Czyli trzeba to cały czas jakby weryfikować, no i być może też udoskonalać.
6: Tak, dokładnie. No na przykład jedną z takich dodatkowych rzeczy, która była dodana już po rozpoczęciu projektu, jest plakat, czyli po wypełnieniu formularza możemy wydrukować plakat.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękujemy bardzo.
3: Zmieniamy temat.
1: Teraz coś dla płatników ZUS w województwie śląskim. Regionalna rzecznik prasowa ZUS Beata Kopczyńska.
0: Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył ponowne ustalanie wysokości emerytur czerwcowych. Zgodnie z przepisami dotyczyło to świadczeń przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009-2019 oraz powiązanych z nimi rent rodzinnych. W województwie śląskim było najwięcej świadczeń do przeliczenia, bo 28 800. Łącznie ZUS przeliczył 219,5 tysiąca świadczeń. świadczeń z 220 200 zaplanowanych spraw. W niewielkiej liczbie spraw postępowanie o ponowne przeliczenie świadczenia pozostaje zawieszone z powodu trwających postępowań sądowych bądź też administracyjnych. W wyniku przeliczenia 133 100 osób, czyli 61%, otrzymało wyższe świadczenie. W przypadku 86 400 osób wysokość świadczenia nie zmieniła się. Świadczenia nie wzrosły m.in. w sytuacji, gdy emerytura po przeliczeniu nadal była niższa niż minimalna lub gdy obowiązywały limity wypłaty świadczeń, na przykład w przypadku renty wdowiej. Średnia podwyżka świadczenia to 163 zł 36 groszy miesięcznie. Dzięki przeliczeniu świadczenia wzrosły łącznie o ponad 21 milionów 700 tysięcy złotych miesięcznie. Podwyżki mieściły się najczęściej w przedziale od 100 do 200 zł. Przeliczenie objęło przede wszystkim emerytury, stanowiły 91% wszystkich spraw, renty rodzinne tylko 9%. W większości świadczeniobiorców stanowiły kobiety, 72%. Najliczniejszą grupą, której dotyczyło przeliczenie, były osoby w wieku od 70 do 74 lat. Województwo śląskie wyróżnia się na tle kraju zarówno pod względem liczby spraw, jak i kwot. To tutaj pracownicy ZUS mieli do przeanalizowania aż 28 800 wniosków o ponowne przeliczenie, czyli najwięcej w kraju. W naszym regionie była też najwyższa liczba świadczeń, 12 400, w których przeliczenie nie miało wpływu na jego wzrost. Można powiedzieć, że Śląsk w tym obszarze stał się liderem statystyk, bo nie tylko odnotowaliśmy rekordową liczbę spraw do opracowania, ale też wyższą niż w innych regionach kwotę podwyżki. Średnie świadczenie w naszym województwie wzrosło około 173 zł 90 groszy miesięcznie, co jest wynikiem o ponad 10 zł wyższym od średniej ogólnopolskiej.
1: Ja o tym wszystkim mówiła regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska. Na krótko teraz Gliwice. Zniszczona ulica architektów przejdzie gruntowny remont. Prace ruszą po majówce, dokładnie we wtorek 5 maja. Przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, aby uniknąć podtopień. Inwestycja pochłonie ponad 14 milionów złotych i potrwa do grudnia przyszłego roku.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka.

0: Śląsk.
1: Edyta Czekaj, zapraszam na program i zaczynamy bardzo kulturalnie. Magda Mleczka zaprosi nas do kina.
2: Zapraszam Państwa do Kinoteatru Rialto, ale oczywiście nie sama, tylko z moim gościem Krzysztof Ociepa z Kinoteatru Rialto w Katowicach. Witam Cię serdecznie. Z tonami dokumentów, papierów i wiedzy w głowie o tym, co będzie się tam, moi drodzy, działo. Tak przy okazji miałam być okazję na dokumencie o Tamarze Łempickiej u Was i powiem Ci, że naprawdę jestem oczarowana tym dokumentem. Dowiedziałam się, że Madonna w jednym z teledysków wykorzystała obrazy Tamary Łempickiej i w kilku amerykańskich filmach także były częścią scenografii. W jakich filmach to Państwo sobie wygooglują, jeśli chcecie
3: teledysk
2: wiedzieć?
3: Do piosenki Vogue, niewątpliwie tam się pojawiły obrazy Tamary Łempickiej. No rzeczywiście Hollywood jest w niej zakochany, bo w swoich kolekcjach obrazy Tamary mają i Jack Nicholson, i Barbara Streisand.
2: I to od Barbara Streisand się właśnie zaczęło to wszystko, kiedy ona kupiła, to potem to wszystko jakoś poszło dalej.
3: Jest to rzeczywiście biografia i bohaterka, która zasługuje też na film fabularny. Zresztą
2: zapraszamy Państwa do Kinoteatru Rialto na Innet. Bardzo ciekawe wydarzenie i żeby to Państwu jakoś tak sprytnie i dobrze uszeregować, to postanowiliśmy podzielić tą naszą rozmowę na takie bloki tematyczne i ustaliliśmy, że zaczniemy od klasyki.
3: Tak, tej klasyki rzeczywiście w kinach jest dużo, mam wrażenie, że jest jej coraz więcej i co ciekawe, ludzie tą klasykę chcą oglądać, tą klasykę, którą znają, ale niekoniecznie z kina, bo wiadomo, że no, ludzie chociażby w moim wieku, nie będziemy zdradzać w jakim, ale już na przykład Pikniku pod Wiszącą Skałą nie miałem okazji oglądać na dużym ekranie, a rok temu film wszedł i taka okazja się pojawiła. Nie miałem też okazji oglądać na dużym ekranie Żywotu Briana.
2: Ja też
3: to
2: nie.
3: Jest, no to widzisz, no to tą zaległość można nadrobić 23 maja w sobotę o 14:30 w Rialcie. Pokaz filmu, który no, został w całości zrealizowany przez grupę Monty Pythona ze wsparciem finansowym George'a Harrisona, więc Beatlesi swój udział w tym mieli. No a film jest, no to już jak kto uważa, parodią historii biblijnej, parodią historii Jezusa, być może. Niektórzy twierdzą nieco inaczej, że jest to parodia w ogóle opowieści biblijnych, tych hollywoodzkich gigantów, które przede wszystkim w latach 50., potem trochę w latach 60., one rzeczywiście zalewały kino. Był to czas, kiedy Hollywood konkurowało z telewizją, więc co można zaproponować lepszego niż telewizja? Wiadomo, że telewizory były wtedy niewielkie, no więc można było zaproponować wielkie, olśniewające widowiska, kolorowe, prawda? Telewizja była wtedy jeszcze czarno-biała, no i te tłumy statystów przewalały się przed ekranem. To rzeczywiście wtedy robiło duże wrażenie, wszystko w technikolorze, czyli takie podkręcone ostre barwy. No i w tych opowieściach ze starożytności, starożytnego Egiptu, było też sporo historii biblijnych. No to chociażby 10 przekazań Cecila B. DeMille'a, taka sztandarowa hollywoodzka opowieść biblijna, oczywiście nie z czasów Chrystusa, tylko z wcześniejszych. Natomiast oczywiście sam Chrystus tutaj wielokrotnie był bohaterem, no i ten film to jest taka no, złośliwa polemika z tą historią, alternatywna historia Briana, który urodził się w tym samym czasie, co Chrystus.
2: Jest rówieśnikiem Jezusa, tak, jest, tylko tak, się tak. Urodził w sąsiedniej stajence, w tej samej nocy w Betlejem.
3: Zostaje wzięty za Zbawiciela po prostu. Jego koniec jest niby bardzo ponury, jednocześnie bardzo przewrotny i optymistyczny. Kto nie widział, niech zobaczy. Klasyka dla tych, którzy lubią bardzo, bardzo przewrotne historie i taki ton może nieco ironiczny i kpiarski. Natomiast...
2: No, ten humor po prostu trzeba lubić.
3: Tak. Jak ktoś jest odporny na Pythona, uważa, że są niefajni, niesmaczni,
2: zapraszamy na inne seanse.
3: Tej klasyki jeszcze trochę jest, bo oprócz Żywotu Briana mamy dwie propozycje, właściwie to są dwie propozycje, ale trzy seanse filmów niemych. To są Rozkosze Gościnności, film z Busterem Keatonem, więc Buster Keaton, ikona kina niemego, człowiek o nieruchomej twarzy, który swoją karierę zaczynał od cyrku, stąd te wszystkie jego niezwykłe akrobacje i niesamowite historie, które mu się przydarzają w jego filmach, a Rozkosze Gościnności, które pokażemy 14 maja, seans z muzyką na żywo w wykonaniu Jacka Biesa i Adama Jędrysika. Rozkosze Gościnności są stworzone na bazie historii XIX-wiecznej, dobrze znanej w Stanach Zjednoczonych, Hatfield and McCoy, czyli historia dwóch rodów, które wzajemnie się nienawidzą, które ze sobą sąsiadują. Oczywiście w coś jak Nasza zemsta. Odesłałbym do nieco bliższej naszym czasom pozycji, czyli takiego miniserialu z Hatfield and McCoy z Kevinem Costnerem w roli głównej. Tą historię przybliżę tak zgodnie z realiami, natomiast oczywiście w ujęciu Bustera Keatona jest to komediowe. Jest to świetna zabawa. On przyjeżdża do swojej rodziny, gdzie dziedziczy majątek, no i okazuje się, że właśnie ci sąsiedzi to są ci, którzy najchętniej wysłaliby go na tamten świat, ale mają, zgodnie z polskim tytułem rozkosze gościnności, no mają, to są ludzie zasad. Oni są w stanie go pozbawić życia, ale nie we własnym domu. Przez cały film Buster Keaton, zaproszony do ich domu, czyni starania, żeby tego domu nie opuścić, prawda? Resztę zobaczycie w kinie. Druga pozycja kina niemego, no to legendarny Metropolis Fritza Langa. Film, który w przyszłym roku będzie obchodził stulecie, więc na pewno też z tej okazji coś w przyszłym roku wymyślimy większego przy okazji tego filmu. Natomiast tym razem dwie projekcje, to w obydwu przypadkach będą seanse z muzyką na żywo. 22 maja muzykę wykona Paweł Gwóźdź na pianinie. Natomiast 28 maja to będzie seans w cyklu Lekcje filmowe. Ten seans poprzedzony będzie rozmową Mariusza Ciszewskiego z profesorem Ryszardem na Koniecznym, więc ten kontekst architektoniczny tutaj będzie niezwykle ważny. No jako, że Metropolis to jest film z 27 roku, który jest taką śmiałą wizją miasta przyszłości. Prawda? Miasta pełnego bardzo wysokich budynków. Wizja, która się chyba nie do końca sprawdziła, bo między tymi budynkami wszyscy latają takimi taksówkami, prawda? To się po 100 latach jednak nie ziściło. Natomiast ten film stał się niezwykle inspirujący dla twórców filmowych, dla twórców teledysku. No na pewno z tego filmu korzystał Ridley Scott podczas kręcenia Łowcy Androidów. Na pewno Luc Besson podczas tworzenia piątego elementu. No i na 100% to widać oczywiście w teledysku z połu Queen do piosenki Radio Gaga. Więc ten film pokażemy dwa razy, 22 maja, 5 o 10 i 28 maja o 19 w cyklu Lekcje filmowe. I ostatnia pozycja klasyczna w naszym majowym repertuarze. Kończymy przegląd, taki mini przegląd filmów Louisa Buñuela. 7 maja pokażemy Piękność dnia z Catherine Deneuve, która gra tutaj młodą kobietę, która właśnie wyszła za mąż, no ale przewrotnie u Buñuela, mimo że ona jest taka piękna, wspaniała i znakomita i grają Catherine Deneuve, no to ona nie potrafi się spełnić w małżeńskim łożu. Tak. Najprościej rzecz ujmując. Natomiast no właśnie, czy to się dzieje naprawdę, czy to jest może jej fantazja? Za dnia jest pracownicą domu publicznego, cały Louis Buñuel. Czy to się rozgrywa naprawdę, czy to jest jej fantazja wynikająca z nieudanego życia małżeńskiego, no to decyzja o tym należy do widzów. Więc ten seans 7 maja, oczywiście z prelekcją Mariusza Ciszewskiego. To tyle, jeżeli chodzi o klasykę, ale oczywiście mamy dużo, dużo więcej, bo nie jesteśmy w stanie samą klasyką repertuaru zapełnić.
2: Nie jesteśmy, a jeszcze sporo przed nami, więc teraz cykle stałe.
3: Więc zapraszamy na pokazy przedpremierowe. Znaczy, pierwsza pozycja to Milcząca przyjaciółka. Ten film pokażemy 12 maja, we wtorek o 19, a przed seansem zapraszamy na projekcję doktora Jerzego Paruzela. Prelekcja pod tytułem Milczenie roślin. Bardzo wymownym tytułem, no bo w tym filmie, który składa się z trzech opowieści, wszystko koncentruje się wokół drzewa, wokół miłorzębu japońskiego, który rośnie w uniwersyteckim ogrodzie botanicznym, no i otrzymujemy trzy historie, które czasowo są od siebie mocno, mocno oddalone, ale które w jakiś sposób koncentrują się wokół tego pięknego drzewa. Reżyserką tego filmu jest Iliko Niedi. Ona kilka lat temu stworzyła taki film Dusza i ciało, był bardzo, bardzo popularny, a tym razem powraca no, w pewien sposób z podobnym projektem. Jak wspomniałem, ten film jest rozbity na trzy historie, które rozgrywają się w różnej przestrzeni czasowej. Pierwsza gdzieś w XIX wieku, kiedy młoda kobieta chce zostać zatrudniona na uczelni i zderza się z tym męskim murem, prawda, który wykładowcy, profesorowie, którzy próbują jej wykazać, że no, jako kobieta no, niekoniecznie się nadaje do tej pracy. No, w wątku bardziej współczesnym, bliższym naszym czasom w latach to są lata 60. lub 70. No, to jest ten czas studentów, którzy się buntują. No i mamy historię młodego człowieka, który, no właśnie, którego taki racjonalny pogląd na to, jak wygląda życie, zostaje wystawiony na próbę przez jego koleżankę, która właśnie bada to, czy te rośliny w jakiś sposób reagują, że żyją, to wiemy, ale czy w jakiś sposób odbierają bodźce, czy może jakieś bodźce też do nas wysyłają, a tylko my niekoniecznie potrafimy je właściwie odczytać. No i trzecia historia profesora neurologii, którego gra Tony Leung. To jest aktor znany z filmów Wong Kar-wai, Spragnionych miłości, ale też z filmu Ostrożnie pożądanie Angeli. No i tenże Tony Leung wciela się w profesora, w rolę neurologa, który, no właśnie, zostaje zostaje uwięziony na terenie kampusu uniwersyteckiego, bo to się rozgrywa w czasie pandemii i także musi zakwestionować swoje dotychczasowe, swoje naukowe przekonania. Film moim zdaniem niezwykły, którego nie jest łatwo opowiedzieć, na czym polega niezwykłość tego filmu, na czym polega jego magia, dość, że narracja nie jest specjalnie pospieszna, natomiast ten film wciąga. To nie jest jakieś klasyczne slow cinema, natomiast jest to historia, która intryguje na wszystkich trzech poziomach czasowych i myślę, że tutaj wprowadzenie doktora Paruzela właśnie o milczeniu roślin, ten tytuł wywiedziony jest z wiersza Wisławy Szymborskiej, no będzie dla nas bardzo, bardzo, bardzo pomocny. Dwa kolejne pokazy przedpremierowe to film Drugie Życie. Ten film pokażemy 13 maja w cyklu Kobiety oblegają kino i potem 26 maja, a to oczywiście z okazji Dnia Matki. Mhm. Ponieważ tutaj figura kobiety, figura matki jest w centrum uwagi reżyserki tego filmu, a tą reżyserką jest Marian Tuzani, marokańska reżyserka, która zabłysnęła kilka lat temu filmem Turkusowa Suknia. No, niezwykły obraz, historia takiego krawca, który ręcznie wyszywa piękne hafty na suknię. Właśnie to się dzieje w północnej Afryce. No i tym razem w Drugim Życiu także ta historia rozgrywa się w Tangerze, a bohaterką jest 80-letnia starsza kobieta, którą gra Carmen Maura. No, historia rozgrywa się wokół jej, można powiedzieć, takiego konfliktu z córką, która chce sprzedać mieszkanie, w którym ta matka spędziła właściwie całe życie, no ale wiadomo, starych drzew się nie przesadza, więc matka podejmuje heroiczną walkę o utrzymanie tego swojego miejsca na ziemi, o utrzymanie tego mieszkania. Znakomite kino, Carmen Maura ma rzeczywiście 80 lat, absolutnie w tym filmie błyszczy, absolutnie jest piękna, mówię to bez cienia jakiejkolwiek ironii, więc ten film polecam nie tylko paniom, bo myślę, że każdy powinien ten film zobaczyć, a u nas na dwóch pokazach przedpremierowych.
2: To teraz możemy już przejść do wielkiej sztuki w kinoteatrze.
3: Teraz możemy przejść do wielkiej...
2: Rialto, tutaj między innymi arcydzieła Niepokornego Geniusza, o którym spektakl niedawno w Teatrze Śląskim robiła też Agata Duda-Gracz, prawda? Czyli mam na myśli Caravaggia.
3: Tak, Między nogami Leny, czyli Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny. Widziałaś już spektakl?
2: Nie, wiesz, jeszcze nie zdążyłam.
3: No widzisz, mamy zaległości. Bo mamy powód, żeby gdzieś wyjść. Tak,
2: tak, na Caravaggia mam zamiar się wybrać.
3: No więc według deklaracji reżyserki, to od 8 do 10 maja, mówiąc językiem Monty Pythona, coś zupełnie innej muzycznej beczki, czyli Billie Eilish. Hit Me Hard and Soft, The Tour. Film, który Billie Eilish nakręciła razem z Jamesem Cameronem. Czyli można powiedzieć, że spotkało się kilka Oscarów na tym planie, bo James Cameron dostał Oscara za Titanica, a Billie Eilish dwa Oscary za piosenki do filmu Barbie i do Bonda, No Time to Die. No, tym razem James Cameron filmuje Billie Eilish podczas jej tournée. No, kto nie zna Billie Eilish, proponuję jednak poznać, bo można powiedzieć, że jest to pop, ale taki bardziej ambitniejszy, bardziej taki alternatywny, gdzieś połączony z muzyką elektroniczną. Billie Eilish, można powiedzieć, że bardziej niż śpiewa, to momentami szepcze takie bardzo introwertyczne teksty. Także Billie Eilish też na naszym ekranie od 8 do 10 maja.
2: A jeśli lubią Państwo słoneczną Italię, gorący klimat, wszystko to, co włoskie piękne, to przegląd nowego kina włoskiego Cinema Italia Oggi powraca do Kinoteatru Rialto w Katowicach. Start 15 maja. Do końca maja będą seanse. Nie wiem, czy dobrze policzyłam. To będzie w sumie 11 filmów.
3: Ja zachęcam do zapoznania się z repertuarem. Jest on obecny i na naszej stronie internetowej, i na Facebooku.
2: Przeczytał się pas Kinoteatru Rialto.
1: Rozmawiała Magda Mleczko. Magdo, bardzo Ci dziękuję, a Wy zostańcie z nami. Biblioteka do remontu. Katowice ruszyły z remontem dwóch filii. Jedna z nich zostanie odświeżona, druga przeniesiona do dwa razy większego pomieszczenia, które zostanie też przystosowane do prowadzenia warsztatów czy spotkań literackich. Przy okazji remontów miasto chwali się zakupem blisko 40 tysięcy książkowych nowości. Najwięcej nowości w katowickich bibliotekach stanowi literatura piękna dla dorosłych i książki dla młodzieży. Kupiono też komiksy, planszówki i audiobooki.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: programie przejrzymy karty historii. Bytom charakteryzuje się nie tylko wielokulturowością, ale także bogatą historią. To tu zapadały ważne decyzje dotyczące wybuchu Powstania Śląskiego. To z tym właśnie miastem związane są postaci, które do dziś są w pamięci. O niektórych z nich czytamy w książkach, jak na przykład o śląskim Kopciuszku. Kto to taki? Od tego zaczniemy. A na nasze pytania odpowiadać będzie Tomasz Sanecki, bytomski historyk, zresztą znany nam już z kilku programów.
4: Jest to wyjątkowa postać. Mówimy o niej śląski Kopciuszek, bo faktycznie jest to postać prawdziwa, ale jak z bajki o Kopciuszku. Dlatego, że Joanna Gryzik, która urodziła się w 1842 roku, została oddana na wychowanie do jednego z najbogatszych ludzi ówczesnej Europy w połowie XIX wieku, Karola Goduli. Tak wpadła, można powiedzieć, w oko Karolowi Goduli, że stała się jego przyjaciółką. Karol Godula, umierając, zdecydował się przekazać i zapisać cały majątek 6-letniej dziewczynce. Ten majątek oczywiście jako 6-letnia dziewczynka nie mógł być przez nią rozdysponowany. Prowadził to specjalnie na jej rzecz, prowadziła to osoba wyznaczona przez Karola Godulę. Ale historia Joanny Gryzik potoczyła się bardzo dynamicznie, dlatego że kiedy już była dorosłą dziewczyną, mogła już mieć swoje zdanie w sprawie ogromnego majątku, który zostawił jej Karol Godula, a przypomnijmy, że był to magnat przemysłowy, mający huty, kopalnie i wielkie posiadłości, między innymi w Bytomiu czy też Rudzie Śląskiej. Joanna Gryzik wyszła za mąż za przedstawiciela jednego z najznakomitszych rodów na Śląsku. Był to ród Szafgoczów. Joanna Gryzik wyszła za mąż za Hansa Ulryka Szafgocza. Tym samym zapoczątkowali oni nową linię dynastyczną. No i razem z mężem zaczęła nie tylko rozbudowywać swój majątek przemysłowy, ale między innymi wiele kwestii społecznych poruszali. Między innymi Joanna Gryzik miała na celu ochronę praw robotników, jak i też chciała przede wszystkim zapewnić im dogodne warunki życia. Bardzo ważne jest to, że Joanna Gryzik wraz z mężem nie tylko tutaj powiększyła majątek, ale między innymi do dzisiaj pozostałościami po jej tutaj działalności jest między innymi ufundowany kościół w Bytomiu Bobrku, kościół w Bytomiu Szombierkach. W Bytomiu Szombierkach warto wspomnieć o tym właśnie kościele, to jest kościół Najświętszego Serca Jezusa. Właśnie w tym kościele znajdują się w krypcie szczątki Karola Goduli, które sprowadził właśnie tutaj. Bardzo ważne jest również w życiu Joanny Gryzik kwestia zakupienia wraz z mężem pałacu w Kopicach, jednego z najpiękniejszych pałaców tutaj na Śląsku. Pałac został niestety w 1945 roku zniszczony i spalony przez żołnierzy Armii Czerwonej. Do końca życia Joanna Gryzik wraz z mężem zamieszkiwała w tym pałacu i była to ich rodowa siedziba. Joanna Gryzik jest dzisiaj postacią, o której warto wspomnieć przede wszystkim nie tylko ze względu na fakt, że jako mała dziewczynka odziedziczyła wielką fortunę, przede wszystkim z tego powodu, że działała na rzecz lokalnej społeczności.
1: Zawsze Joanna mi się kojarzyła z Rudą Śląską, bo tam można powiedzieć, że jest wręcz kult tego Kopciuszka.
4: Tak, Joanna Gryzik jakby jest głównie związana z Rudą Śląską. Warto wspomnieć między innymi, że Karol Godula, przecież mamy dzisiaj dzielnicę Rudy Śląskiej Godula, są to postacie związane z Rudą Śląską, ale także Joanna Gryzik jest związana właśnie z Szombierkami. To tutaj właśnie ufundowała kościół, który do dzisiaj stoi w Szombierkach. W Szombierkach był również pałac Karola Goduli. Warto dodać, że Joanna Gryzik również tutaj ufundowała kościół w Bobrku, ale również miała swój wpływ na to, że powstała między innymi kolonia Zgorzelec, a więc piękne zabytkowe kamienice, które dzisiaj są rewitalizowane.
1: Mówiąc o postaciach historycznych tu na Śląsku, nie w sposób uciec od osób związanych z powstaniami śląskimi. A że było aż trzy, trochę tych postaci jest.
4: Warto wspomnieć, że nierozerwalną postacią związaną z powstaniami śląskimi jest oczywiście Wojciech Korfanty. No i z powstaniami śląskimi oczywiście miastem, które odegrało tutaj szczególną rolę, jest Bytom. To właśnie w Bytomiu w lutym 1920 roku powstał Polski Komisariat Plebiscytowy. a naczelnik państwa Józef Piłsudski mianował polskim komisarzem plebiscytowym właśnie Wojciecha Korfantego. Siedziba polskiego komisariatu plebiscytowego mieściła się w nieistniejącym już hotelu Lomnitz, który był na ulicy Gliwicerstrasse. Dzisiaj to oczywiście też ulica Gliwicka. Z budynku niestety nic nie zostało. Stoi tam teraz nowa kamienica, ale są dwie tablice upamiętniające zarówno hotel Lomnitz, jak i też Wojciecha Korfantego. Jeśli chodzi tutaj o działalność polskiego komisariatu plebiscytowego, miał on na celu przekonanie ludności na Górnym Śląsku za głosowaniem na Polskę w czasie plebiscytu, który odbył się w 1921 roku. Plebiscyt okazał się niestety dla strony polskiej niezbyt dobrze się te głosy rozeszły i tutaj podjęto decyzję, głównie Brytyjczycy i Włosi chcieli podjąć decyzję, aby Polska otrzymała mniejszy obszar, o który żądał Wojciech Korfanty. Korfanty zdecydowanie nie chciał iść na ustępstwa i zdecydował się właśnie tutaj w hotelu Lomnitz 30 kwietnia podczas spotkania z działaczami Polskiej Organizacji Wojskowej. Podjął w Bytomiu decyzję o wybuchu III Powstania Śląskiego. III Powstanie Śląskie, które można powiedzieć zadecydowało o tym, że jednak większa część Górnego Śląska, która przypadła Polsce w 1922 roku, trafiła tutaj w ręce Polaków. Warto również dodać, że Wojciech Korfanty tutaj działał również na Śląsku, nie tylko pod względem politycznym, ale również on tutaj rozwijał działalność kulturową. Duże znaczenie tutaj miało właśnie miasto Bytom, które było jakby ośrodkiem kulturalnym, społecznym, ale też i sportowym, bo tutaj między innymi w 1920 roku powstał klub Polonia Bytom, no, który później oczywiście został rozwiązany ze względu na fakt, że Bytom pozostał w granicach niemieckich. No i właśnie ten fakt miał również ogromne znaczenie, bowiem Bytom, który był tutaj jednym z głównych ośrodków polskości na Górnym Śląsku, decyzją Rady Ambasadorów tworzonej przez państwa zwycięskie w I wojnie światowej, głównie Francję i Wielką Brytanię, został w 1922 roku pozostawiony w granicach Niemiec.
1: Obok Korfantego?
4: Obok Korfantego warto również wspomnieć o żołnierzach 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Mało osób wie, że tym wielkim zwycięstwie, które uratowało niepodległość Polski, ale też zahamowało pochód komunizmu na zachód, mieli udział żołnierze 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Żołnierze ci wywodzili się tutaj głównie z powiatu bytomskiego, ale też również z innych miast na terenie Śląska. Warto dodać, że wśród żołnierzy byli również młodzi żołnierze, którzy przybywali tutaj z zagranicy i wstępowali właśnie do tego pułku.
3: Udało mi się wydać książkę, monografię dotyczącą historii 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Jest to książka, która opisuje jakby całą historię od powstania aż do zakończenia całej historii tego pułku. Pułk ten był chlubą naszego miasta. Powstał na początku 1919 roku, dokładnie w maju, zapadła decyzja w Warszawie. Z takich ciekawostek, które można tutaj przytoczyć, to między innymi to, że jednym z żołnierzy Pułku Bytomskiego był jeden z najsłynniejszych tenorów, można powiedzieć, w Polsce, na świecie, Jan Kiepura. Został on ochotnikiem Pułku Bytomskiego w lecie 1919 roku, mimo że w tym pułku był to jego epizod, ale jest odnotowany jako jeden z ochotników, który wstąpił do tego pułku. Kolejnymi ciekawostkami, o których być może mieszkańcy tutaj nie tylko Bytomia, ale też w Polsce nie wiedzą, jest fakt, że oficerami Pułku Bytomskiego, który później zmienił nazwę, bo najpierw to był Pułk Strzelców Bytomskich, później przemianowano go na 167 Pułk, a kiedy była już wolna Polska, był to 75 Pułk. On siedzibę miał w Chorzowie, dlatego że Bytom był po stronie niemieckiej. Ale właśnie oficerami tego pułku, 75 Pułku Piechoty, byli między innymi późniejszy, ostatni dowódca Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki. Oficerem był również generał Stanisław Sosabowski, organizator i dowódca Brygady Spadochronowej, która brała udział w 1944 roku w walkach o Arnhem w Holandii. Jednym z oficerów i dowódcą był też Wacław Klaczyński, który brał udział w walkach o Górny Śląsk w 1939 roku.
4: No i dowódcą pułku bytomskiego był też Władysław Langner, który wsławił się bohaterską obroną Lwowa w 1939 roku. Książka się zaczyna od momentu, kiedy Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku. Był to jakby moment, który dla wielu Górnoślązaków dawał szansę, że mogą oni włączyć się w walkę nie tylko o niepodległą Polskę, ale też o przyłączenie Śląska do Polski. W ten sposób ziściło się ich marzenie. Oni przekraczali często nielegalnie granice. Przekraczali ją na przykład, powiedzmy, Bytomiacy przechodzili do Sosnowca, który leżał już jakby po stronie polskiej. No i tam w Sosnowcu, a później w Częstochowie byli oni zbierani i zorganizowano dla nich batalion. Jednak było ich tak dużo, że wówczas, kiedy przeniesiono ich do Wielkopolski, w maju 1919 roku sztab w Warszawie podjął decyzję o utworzeniu z tych wszystkich ochotników pułku, któremu dano nazwę Pierwszy Pułk Strzelców Bytomskich. Następnie żołnierze Pułku Bytomskiego brali udział w obsadzaniu granicy zachodniej. Brali udział m.in. w walkach z Grenczucem. To były oddziały niemieckie, które jakby za cel miały m.in. zwalczać polskie dążenia niepodległościowe. Kilka potyczek m.in. na granicy zachodniej stoczyli żołnierze Pułku Bytomskiego, ale kluczowym momentem dla nich była decyzja dowództwa o przyłączeniu do 7 Brygady Rezerwowej. Ta brygada została wysłana na wojnę polsko-bolszewicką na przełomie maja i czerwca 1920 roku. Tam między innymi w czerwcu i w lipcu pod Rybczanami, pod Filipowem, nad Autą i nad Niemnem Bytomianie stoczyli kilka ważnych bitew, które pozwoliły jakby oddziałom polskim zająć dzisiejsze tereny Litwy i Białorusi, które wówczas po traktacie ryskim, który został później zawarty z Rosją Radziecką, zostały przyłączone do odrodzonej Rzeczypospolitej. No a takim momentem przełomowym był na pewno udział w wojnie polsko-bolszewickiej, ale w czasie Bitwy Warszawskiej. Tak jak wspomniałem, walczyli oni właśnie w rejonie Modlina, Zegrze i Fortu Dębę. Był to tak zwany trójkąt warszawski, tak to nazywano. Powstrzymali tam armię radziecką, która chciała się od północy wedrzeć do Warszawy. Był także krótki epizod Pułku Bytomskiego w czasie powstania śląskiego, trzeciego powstania śląskiego. Brali udział również w walkach w powstaniu Bytomiacy. No a później, kiedy już nastała odrodzona Polska, jakby dla wielu tych żołnierzy, którzy przelewali krew zarówno na granicy zachodniej, jak i też na wschodzie, dla nich wielkim, jakby można powiedzieć, sukcesem było to, że zostali wytypowani między innymi do zajmowania polskich miast, które zostały przyłączone do Polski na Górnym Śląsku. Między innymi żołnierze Pułku Bytomskiego zajmowali Katowice, Królewską Hutę, czyli późniejszy Chorzów, a także tutaj inne miasta, czy też gminy, między innymi Wielkie Hajduki, które później zostały przyłączone do Chorzowa. No i siedzibą do 1939 roku 75. Pułku Piechoty, czyli następcy Pułku Bytomskiego, był Chorzów. Tam mieli oni swoją główną siedzibę. Część batalionu była rozlokowana również w Rybniku. No a kiedy nastała II wojna światowa, żołnierze Pułku Bytomskiego również wzięli udział w walkach obronnych na Górnym Śląsku. Najważniejszym epizodem w czasie kampanii wrześniowej była walka pod Tomaszowem Lubelskim. Była to ostatnia bitwa, w której Bytomiacy wzięli udział. Tam zostali oni otoczeni przez oddziały Wehrmachtu i zmuszeni do kapitulacji. Wielu z Bytomiaków emigrowało poza granice kraju, brali udział w tworzeniu jednostek na zachodzie, w tworzeniu samodzielnej Brygady Karpackiej, część oficerów wyjechała do Francji, no część niestety także zginęła w obozach koncentracyjnych. To jest fakt niepodważalny, bo są na to dowody, że nie tylko oficerowie, ale też żołnierze byli ofiarami reżimu nazistowskiego.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
1: O tym wszystkim mówił nam Tomasz Sanecki, bytomski historyk, a już się z Wami żegnam, Edyta Czeka, i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Edyta Czakaj, więcej nowych zadań będzie mogła zrealizować Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Ma to umożliwić nowelizacja ustawy o Związku Metropolitalnym. Gliwice sadzą drzewa w programie pilotażowym. Tym razem to drzewa na cześć najmłodszych mieszkańców. Targi pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Jeszcze w maju, również w Gliwicach. Tyle na początek i od razu sprawdzamy, co dzieje się w naszej metropolii. Paulina Kozioł.
5: Więcej nowych zadań będzie mogła realizować Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Ma to umożliwić nowelizacja ustawy o Związku Metropolitalnym. Wojewoda Śląski Marek Wójcik.
6: Najważniejsza jest możliwość realizacji kolejnych zadań. Metropolia od wielu lat postulowała rozszerzenie katalogu zadań. Dziś to staje się faktem. Uchwała Rady Ministrów przyjmująca nowy projekt ustawy metropolitalnej pozwala na realizację zadań w bardzo szerokim obszarze. To są kwestie związane z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, planowaniem transportu publicznego, w tym infrastruktury transportowej, ale także szereg zadań, które będą mogły być przekazywane metropolii, dotyczących na przykład kultury, edukacji, centrów usług społecznych, centrów usług wspólnych. To wszystko powoduje, że metropolia może być wykorzystywana jako taki organizm, który będzie rzeczywiście odpowiadał za podnoszenie jakości usług publicznych, z których korzystają mieszkańcy naszej aglomeracji. To jest bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich. Kiedy lata temu rozmawialiśmy o tworzeniu metropolii, bardzo często podnoszono, że właśnie metropolia powinna przejmować wiele funkcji z gmin po to, żeby realizować je w sposób po prostu tańszy i bardziej efektywny. I dziś w oparciu o tą nową ustawę będzie to możliwe. Współczesny świat wymaga w administracji pracy bardzo wielu specjalistów. Są działy IT, działy związane z planowaniem przestrzennym. To są wszystko usługi, których organizacja w danym terenie, w danej gminie często bardzo dużo kosztuje. W związku z czym dzięki tej nowelizacji będzie można je przejmować, będzie można je wyciągać poza nawias i przekazywać po prostu metropolii. To jest tylko jeden z obszarów, którego dotyczy ta nowelizacja. Natomiast ta nowelizacja rzeczywiście umożliwia realizację nowych zadań, ale także poprawę jakości usług publicznych na terenie całej metropolii, między innymi dzięki możliwości wykorzystania właśnie środków budżetowych, którymi dysponuje metropolia. No i wzmacnia również metropolię, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju funkcje koordynacyjne, dlatego że to metropolia będzie miała znacznie więcej możliwości, jeżeli chodzi o wskazywanie pewnych obszarów rozwoju na terenie naszej aglomeracji.
5: Nowe przepisy pozwoliłyby Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zbudować spalarnię odpadów.
7: Maciej Gramatyka, prezydent miasta Tychy. To bardzo ważne zadanie, dlatego że właściwie metropolia już parę lat temu chciała zająć się budowaniem kompleksowego systemu gospodarki odpadami. Mówiąc też kolokwialnie, chodziło o budowę spalarni odpadów, tylko takiej, która będzie obsługiwać większą liczbę miejscowości. Wtedy okazało się, że ówczesny wojewoda uchylił uchwałę zarządu w tej sprawie, ponieważ właśnie takie zadanie nie było w katalogu zadań, które ustawa metropolitalna przewidywała jako to, czym powinna zajmować się metropolia górnośląsko-zagłębiowska. To niewątpliwie zagadnienie, które dotyczy tak naprawdę każdego z nas w miastach, które tworzą Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w 2030 roku tylko niewielki procent śmieci, które produkujemy każdego dnia, może trafić na składowiska odpadów. Co więcej, te składowiska są już coraz bardziej wypełnione i tak naprawdę bez budowy takiego zakładu termicznej przeróbki odpadów będziemy mieli spory problem. Metropolia pracuje nad tym zagadnieniem, ale zdecydowanie wpisanie tego do katalogu zadań metropolii ułatwi możliwość realizacji tego projektu. No teraz już nie będzie usprawiedliwienia, dlatego że do tej pory właśnie mówiliśmy, zajęlibyśmy się budową spalarni odpadów, ale to nie jest zadanie metropolii. Zajęlibyśmy się między innymi inwestowaniem, czy też integrowaniem placówek oświatowych, no ale to nie jest zadanie metropolii. Teraz to będzie zadanie metropolii, no i nie będzie usprawiedliwienia. A rzeczywiście, tak naprawdę dziś powinniśmy myśleć o tym, o jakości życia na terenie metropolii, o tym, w jaki sposób zachęcać ludzi do tego, by przyjeżdżali do metropolii, czy to studiować, czy po prostu tutaj się osiedlać. Wszyscy w miastach metropolii, przynajmniej w tych większych, mamy problem z wyludnianiem się tych miejscowości. W związku z tym powinniśmy robić wszystko, żeby przyciągać tutaj ludzi, którzy będą chcieli tworzyć przyszłość metropolii. Myślę, że ten katalog zadań związany między innymi z edukacją i z optymalizacją placówek oświatowych jest jednym z ważniejszych. Dziś mówimy o tym, że trzeba likwidować przedszkola, bo jest coraz mniej dzieci. Za chwilę ten problem będzie dotyczył także szkół podstawowych, a ostatecznie szkół ponadpodstawowych, czy w ogóle szkolnictwa wyższego. Tym też metropolia w przyszłości powinna się zająć.
5: Jeśli chodzi na przykład o kulturę, bo tutaj już metropolia chyba robiła noc teatrów, czyli będzie to rozszerzenie też tych działań.
7: Tak, to była noc teatrów, ale proszę proszę zauważyć, że to było takie wspólne działanie, gdzie miasta umawiały się, że w jeden konkretny dzień realizują projekt, który częściowo wspierany jest finansowo przez Metropolię, no i ustalają pewien program tych różnych wydarzeń. I myślę, że to nie ma problemu, żeby dalej się odbywało. Natomiast tutaj mówimy o tym, że Metropolia może w pewnym sensie finansować, organizować instytucje kultury, które mają rzeczywiście charakter ponadlokalny. I myślę, że to jest obszar, który rzeczywiście jest czymś, co powinno nam dać do myślenia. To w ogóle jest pytanie tak naprawdę o to, w jakim zakresie część zadań, które realizowane są przez Marszałka Województwa Śląskiego, powinny mieć charakter metropolitalny. Dlatego, że Park Śląski oczywiście jest w Województwie Śląskim, ale przede wszystkim tak naprawdę służy mieszkańcom takiego ścisłego centrum metropolii, czyli Katowic, Chorzowa, Siemianowic, Świętochłowic. Więc pewnie po przyjęciu tej ustawy i podpisaniu przez prezydenta otworzy się dopiero temat związany z tym, jakie zadania powinny otrzymać Metropolia, być może też od Marszałka Województwa, a po drugie, na jakie samorządowcy, którzy tworzą Metropolię, zgodzą się, żeby przekazać je właśnie do tego organizmu.
8: Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
5: Metropolia będzie mogła utworzyć spalarnię odpadów.
8: Po 6 latach pracy nad zmianą przepisów potwierdzam, w końcu nasze prośby zostały wysłuchane i taka możliwość się pojawi. Oczywiście ustawa musi jeszcze przejść przez Sejm, Senat i uzyskać podpis prezydenta, ale najważniejsze, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który wychodzi naprzeciwko naszym prośbom.
5: Gdzie taka spalarnia mogłaby powstać i jak by to funkcjonowało?
8: Niedawno utworzyliśmy grupę zakupową gmin zainteresowanych współpracą w rozwiązaniu problemów z odpadami i to opracowanie, które zamawiamy wspólnie, wskaże lokalizację i wskaże też model, w którym taka spalarnia mogłaby powstać. Wydaje się, że pewnie w tych miejscach, w których dzisiaj są już instalacje tak zwane elektrociepłownie opalane węglem, które często są strasznym sąsiedztwem dla wielu mieszkańców. W ich zastępstwie mogłaby powstać na przykład spalarnia, która jest ekologiczna i dużo mniej oddziałuje na środowisko jak to, co już istnieje obecnie.
5: Czyli ciepło można by było uzyskać z tych śmieci?
8: Takim ekonomicznym przesłanką do budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych jest właśnie uzyskanie ciepła i energii elektrycznej, kogeneracji. Tak więc jeżeli te śmieci mają trafić do składowiska i mamy płacić kary do Unii Europejskiej za to, że nie ma z tym mieć odpowiednich poziomów odzysku, to wydaje się, że dobrą drogą też jest wytworzenie z nich ciepła i energii elektrycznej po to, żeby te rachunki choćby za te śmieci były tańsze, bo tak właśnie będzie takie założenie, żeby tak było.
5: Metropolia będzie mogła mieć też

0: na dachu również te farmy fotowoltaiczną się postawiło. Planujemy też inne tereny należące właśnie do MPGK rekultywować i przekształcić w farmy fotowoltaiczne, aby jeszcze bardziej zmniejszyć to zapotrzebowanie na energię, tą powiedzmy bardziej szkodliwą, że tak pozwolę sobie to powiedzieć, a korzystać z naszej energii słonecznej z tego, co i tak na nas świeci. Ta farma już funkcjonuje od początku marca, sprawdza się bardzo dobrze i jest uzupełniona, tak jak już wspominałem, tym systemem, który MPGK rozwija konsekwentnie od kilku lat. Poprzednia farma fotowoltaiczna została uruchomiona w 2023 roku przy ulicy Milowickiej i produkuje ona około 1 GWh energii rocznie, co stanowi mniej więcej 20% zapotrzebowania całego zakładu.
1: Ponad 500 paneli, setki megawattogodzin zielonej energii rocznie MPGK Katowice zwiększa swoją niezależność energetyczną, to widać, a tymczasem w Katowicach zmiany nam się szykują. To pierwsza w regionie i trzecia w Polsce strefa czystego transportu. Rada Miasta Katowice przyjęła stosowną uchwałę. Sandra Hajduk, Urząd Miasta.
2: Musi jeszcze przejść ta uchwała przez nadzór prawny wojewody i to jest ten moment, na który czekamy. Oczywiście mamy nadzieję na to, że nic nieprzewidywalnego się tutaj na tym elemencie i na tym aspekcie wydarzy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ten krok milowy w postaci konsultacji społecznych jest już za nami. To były te działania, w ramach których mieszkańcy Katowic mogli wypowiedzieć się na temat tego, co myślą o strefie czystego transportu. 13 takich wniosków trafiło do miasta Katowice. Rzeczywiście zapoznano się z nimi. Część na przykład okazywała się być bezzasadnymi, bo ktoś apelował o to, że pożycza samochód i on jest na rejestracjach bieruńskich i nie będzie mógł wjechać, ale Bierun nie jest w metropolii, stąd jakby no ciężko było uznać zasadność takich aspektów. Natomiast to pokazuje, że te przepisy nie były aż na tyle kontrowersyjne, aby mieszkańcy jakoś licznie w tych konsultacjach brali udział, no bo tak jak mówię, 13 wniosków to nie jest duża liczba. Natomiast na ostatniej sesji Rady Miasta rzeczywiście projekt uchwały łącznie z tymi wnioskami mieszkańców trafił pod obrady Rady Miasta. 24 głosy za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących się. Teraz jest ten czas, kiedy nadzór prawny wojewody może przeanalizować tę uchwałę, a zgodnie z zapisem uchwały od 29 czerwca 2026 roku strefa czystego transportu w Katowicach powinna obowiązywać, więc warto, abyśmy zapoznali się z tymi zasadami, które funkcjonują, dotyczącymi tego, kto będzie mógł wjechać do śródmieścia Katowic. Śródmieścia dlatego, że mówimy o tych ulicach, które znajdują się w ścisłym centrum miasta, w rejonie rynku, to m.in. fragment ulicy 3 Maja, Warszawskiej, Dyrekcyjna, Staromiejska, Mariacka, Mieleńskiego, Szkolna, Bankowa, Teatralna, Młyńska czy Pocztowa. To są te ulice, które będą objęte strefą czystego transportu. Pamiętajmy o tym, że w Katowicach nie ma takiej opcji, że ktoś sobie wykupi możliwość wjazdu do tej strefy. Nie przewidujemy tutaj takich rozwiązań. Strefa rzeczywiście w swojej wielkości obejmuje ścisłe śródmieście Katowic, natomiast nie jest strefą nie wiadomo jak dużą, w związku z czym jeżeli czyjś pojazd nie spełnia tych norm, to spokojnie ta osoba będzie mogła zostawić samochód na obrzeżach strefy i przejść sobie do samej strefy. Zależało nam na tym, aby jednak nie utrudniać życia osobom, które na przykład próbują się dostać do szpitali, stąd te granice strefy zostały wyznaczone w taki, a nie inny sposób. No a jeśli chodzi o same przepisy, to musimy pamiętać o tej najważniejszej zasadzie dotyczącej tego, że jeżeli ktoś posiada pojazd przed dniem ustanowienia strefy i ten pojazd przechodzi badania techniczne, to tak długo jak ten pojazd jest w naszym posiadaniu, będzie mógł wjeżdżać do strefy. Natomiast warto zapoznać się z tymi widełkami dotyczącymi tego, jakie pojazdy mogą wjeżdżać do strefy w sytuacjach, w których planujemy zmianę samochodu, bo rzeczywiście wtedy warto sobie przeanalizować te sytuacje. Natomiast te przepisy nie są tak restrykcyjne, żeby rzeczywiście były tutaj duże problemy ze zmianami pojazdów. Zależało nam na takiej powolnej ewoluacji, a nie na tym, aby mieszkańcom fundować jakąkolwiek rewolucję. W ogóle nie mamy żadnych planów dotyczących tego, aby strefa czystego transportu była w jakikolwiek sposób zaostrzana. Za wcześnie jest w ogóle, by mówić o tego typu elementach. Nie ma takiego pomysłu, nie ma takiej idei. My zostaliśmy jako miasto zobligowani do tego, aby strefę czystego transportu wprowadzić. Jak podkreślamy, nie do końca naszym zdaniem

0: Było to zasadne, dlatego że te dane, na których opierano się, nakazując nam wprowadzenie strefy czystego transportu, pochodziły z czujnika, który znajdował się przy autostradzie. On został przesunięty, natomiast w związku z tym, że bierze się dane za rok wstecz, to były dane stricte z tego, co działo się na autostradzie A4. No to jest autostrada, wiemy o tym, że te potoki ruchu są tam naprawdę olbrzymie, bo taki jest też cel i sens istnienia tej drogi. Czujnik został przeniesiony, wiemy o tym, że tam te odczyty są niższe, natomiast przepisy mówią o tym i tak jest stanowisko ministerstwa, że pomimo tego mieliśmy obowiązek wprowadzenia strefy czystego transportu, to ma być kamień milowy, jeśli chodzi o staranie się o środki unijne, stąd taka, a nie inna decyzja została podjęta i stąd też, mając na uwadze to, że mieliśmy bardzo mało czasu, postanowiliśmy tak skonfigurować tę strefę, aby ona nie była bardzo uciążliwa dla mieszkańców Katowic i aby nie stawiać ich w sytuacji takiej, że z dnia na dzień mają oni bardzo mocno utrudnione poruszanie się po Katowicach.
1: No, strefa czystego transportu to wymóg Komisji Europejskiej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Po latach spędzonych w różnych stajniach klacz Flora wraca do miejsca, które niegdyś było jej domem. Niebawem stanie się jedną z pierwszych pensjonariuszek reaktywowanej stajni parkowej w Świerklańcu. Oto więcej na ten temat.
4: Grzegorz Zadęcki, wójt gminy Świerklaniec. Umowa dzierżawy z panią Kornelią została podpisana przez Urząd Gminy na 3 lata. Będziemy trzymać kciuki mocno. Konie wracają do parku do Świerklańca. Będzie to, mam nadzieję, nowa atrakcja dla naszych odwiedzających i myślę, że warto takie umowy podpisywać, ponieważ ta stajnia tak naprawdę przez lata niszczała, nic się tutaj nie działo w niej i myślę, że będzie to bardzo pozytywnie odebrane. Konie wracają do parku w Świerklańcu, cieszy nas ten fakt.
5: Kornelia Połomska, właśnie wynajęłam stajnię od gminy Świerklaniec, jest to dawna stajnia pałacowa. Nazwa być może zostanie, być może będzie inna, natomiast zamierzamy już rozpocząć tutaj pracę natychmiast, tak żeby przenieść koniki i żeby tutaj mieszkańcy mogli korzystać i cieszyć się widokiem koni i również korzystać z rekreacji. No, obiekt wymaga sporej inwestycji, którą wykonamy we własnym zakresie. Na pewno trzeba przygotować tak, żeby móc konie tutaj przyprowadzić, więc na pewno wymagany jest remont boksów, obiektu, tak żeby też mogli przyjść mieszkańcy i dzieci. Tutaj moja córka zaczynała w wieku 2 lat, co było już aż 16 lat temu. Zaczynała pierwsze swoje przygody z konikami. To były kucyki Tadek i Iwonka. To były oprowadzanki na tych kucykach. No i tak się zaczęło. Tak przychodziłyśmy tutaj do parku praktycznie codziennie. Ja też tutaj zaczynałam, można powiedzieć, jazdę konne i tutaj też stąd kupiłam mojego pierwszego konia, tak? Konia klacz o imieniu Flora, którą mam do tej pory i plan jest taki, żeby Flora przeprowadziła się z powrotem tutaj do Świerklańca. Flora w tej chwili znajduje się u mojego przyjaciela Marka Godziny w Sławkowie. Poza Świerklańcem była prawdopodobnie od 2014, no to jest już 12 lat, tak? 12 lat. W różnych miejscach przebywała, natomiast no dalej jest w dobrej kondycji. Myślę, że będzie się nadawała spokojnie do jazdy i dla dzieci. Musimy ją tylko troszeczkę odkurzyć, bo ja ostatnio nie miałam na to czasu, natomiast no, na wiosnę na pewno wróci do pracy. Bardzo chcę, żeby to miejsce żyło końmi, żeby ludzie mogli tutaj przychodzić, odpoczywać tak z końmi, ponieważ konie dają dużo pozytywnej energii. Ja osobiście też doświadczyłam takiego czasu, gdzie mogłam przy koniach wypoczywać, mogłam się relaksować. Konie tworzą taką atmosferę, że człowiek zapomina o całym świecie i to jest takie fajne. Chciałabym, żeby stworzyć to miejsce takie rekreacyjne. Uruchomimy na początku jakieś oprowadzanki dla dzieciaczków, na kucykach, na konikach. Z czasem myślę, że będzie jakaś rekreacja, jak będziemy mieli jakieś fajne koniki, żeby sobie ludzie mogli też pojeździć. Chcemy przygotować plac do jazdy wewnątrz tutaj tego obiektu, żeby było bezpiecznie. Być może nawet jakiś mały sport się pojawi, ale no to zobaczymy, jak to czas pozwoli. Umowa z gminą została podpisana na okres 3 lat. Pierwsze efekty, no chciałabym już na weekend majowy, tak, żeby coś się zadziało, żeby tutaj mogli ludzie przyjść, zobaczyć, chociaż dotknąć, pogłaskać, a może nawet i wsiąść na konika czy kucyka, na jakąś małą oprowadzankę. Także serdecznie zapraszamy. No nie jest to duży obiekt, natomiast no ma ogromne możliwości, tak? Jest potencjał, chcę go wykorzystać, żeby ten obiekt nie stał pusty. Przyznaję, że myślałam o tym od dawna, miałam takie plany wcześniej, natomiast no udało się tutaj z obecnym wójtem podjąć współpracę i zakończyło się to dla mnie pozytywnie i dla gminy. Myślę, że też będzie to z korzyścią, no, nie tylko dla mieszkańców gminy, ale również dla okolicznych przyjeżdżających z naszej aglomeracji. aglomeracji, bo tutaj mamy tych odwiedzających sporo, a brakuje takich atrakcji, tak? Ludzie chodzą po parku, szukają jakiegoś miejsca, gdzie można by było odpocząć, zobaczyć coś fajnego, tak? Dzieci, żeby mogły sobie na coś popatrzeć, więc myślę, że miejsce ma ogromny potencjał. 2-3 tygodnie Florka będzie z powrotem tutaj ze mną i będę miała do niej blisko.
3: Przed nową dzierżawczynią stoi spore wyzwanie, trzymamy kciuki, a teraz już w świat kultury zabiera nas Magda Mleczko. Magdo?
6: Jak wyglądały kawiarnie w Gliwicach właśnie 100 lat temu? Tamtejsze muzeum rusza z wystawą, która ma nam to pokazać. Magda Mleczko, dzień dobry. Ze mną jest kurator tej wystawy, Patrycja Gwoździewicz. Witam serdecznie.
7: Witam panią redaktor, witam wszystkich państwa.
6: Do Wiedeńskiej czy do Sznapki, taki tytuł nosi ta wystawa. Skąd on się wziął? Co znaczy w ogóle Sznapka?
7: Samo słowo Sznapka to jest oczywiście nazwisko, które ma takie ciekawe pochodzenie od słowa niemieckiego Schnaps, czyli kieliszek wódki po prostu, więc nazwisko bardzo adekwatne do posiadacza kawiarni, w ogóle lokalu, w którym można było coś zjeść i coś wypić. I na początku niekoniecznie w kawiarniach podawano kawę czy herbatę, to znaczy nazwa kawiarnia już obliguje, ale były to wszystko cukiernie tak naprawdę, czy tak zwane po niemiecku konditorei, w których podawano też likiery i na to wszystko trzeba było mieć koncesję. Bo w państwie pruskim wszędzie panował porządek, więc koncesja musiała być. I na podstawie badań tych koncesji, które zachowały się po dzień dzisiejszy w Archiwum Państwowym w Gliwicach, udało się ustalić, że na przełomie przez XIX i na początku XX wieku w Gliwicach było około 80 lokali, więc całkiem sporo. Ta liczba rosła oczywiście wraz z rozwojem miasta. Kawiarnie, restauracje często towarzyszyły budowie czy budowanym hotelom, no bo to było przede wszystkim miasto przemysłu, miasto biznesu, no i tak to się rozwijało. A rozwinęło się być może w taki najciekawszy dla muzealników i dla zwiedzających sposób w osobie Edwarda Sznapki, który założył kafę Sznapka, gdzie bywali artyści związani z Gliwicami, z muzeum w Gliwicach, bywała tam dyrekcja muzeum, kustosze, kuratorzy, a ponieważ muzeum w latach 20. przeżywało swój rozkwit, więc przywoziło również z Berlina wystawy bardzo ciekawych artystów, między innymi Maxa Liebermana, Otto Antuana. No, była to śmietanka ówczesnych wydarzeń artystycznych na terenie Niemiec, na terenie Berlina. No i o sprawności ówczesnego muzeum świadczy właśnie to, że to środowisko lokalne takich artystów jak Erich Johannes Gottschlich, chyba taka czołowa postać, Hannes Breitenbach, Myrtek, wielu rzeźbiarzy, którzy byli związani też z Odlewnią, z Hutą Gliwicką, no zapewne w tej kawiarni bywało i na naszej wystawie są pamiątki z samej kawiarni, natomiast pamiątki pobytu artystów i ich działalności w Gliwicach są w naszych zbiorach i to również na wystawie prezentujemy.
6: To jacy artyści bywali w tych gliwickich kawiarniach?
7: Może taką najciekawszą postacią jest właśnie Erich Johannes Gottschlich, który parał się i malarstwem olejnym, i rzeźbą, której wcale się nie uczył, ale która przychodziła mu z łatwością, co widać po tych takich jego bardzo ekspresyjnych głowach, które są w naszych zbiorach. Świetnie rysował. Jego nauczycielem rysunku był Karl Dokupil, również związany z Gliwicami, bardzo ceniony za to, że utrwalał piórkiem i w litografii, w jakichś drobnych grafikach zaułki gliwickie, które dzisiaj już właściwie nie istnieją. Mamy w naszych zbiorach kilka takich przykładów właśnie zaułków, widoków starego gimnazjum, starego klasztoru, ale też bardzo lubił zwierzęta. Mamy takie przedstawienie trochę bajkowe, zając i żaba w zaroślach Dokupila, no i tu taka ciekawostka, Dokupil zajmował się też wypychaniem zwierząt, czyli to jest sztuka maruflażu, tak to się zdaje się nazywa, co oczywiście prowokuje do doskonałej znajomości anatomii zwierząt, no i takiej pewnej, powiedziałabym, też subtelności w odbiorze natury i to się pewnie udało z Dokupila na Gottschlicha przekazać. Gottschlich był też taką postacią wiodącą w środowisku lokalnym, dlatego że on był i przewodniczącym Związku Artystów tu na Górnym Śląsku. Zapewne działał może nie tak głośno jak Przybyszewski w Krakowie, bo to już jest też czas trochę późniejszy i zapewne Gottschlich nie był aż tak utalentowany jak Wyspiański, ale z pewnością miał poważne grono odbiorców. Jego jego sztuka. Jednak w latach 30. po dojściu Hitlera do władzy została uznana za zdegenerowaną i to praktycznie spowodowało, że stał on się niewidzialny, zapomniany i stąd ta jego twórczość często też niszczona, bo był ilustratorem książek, a takie książki ilustrowane sztuką zdegenerowaną, czyli pod wpływem ekspresjonizmu, fowizmu, tych różnych francuskich wyrodnych kierunków, jak to wówczas uważano, no nie był mile widziany, ale niewątpliwie był to wielki talent, co widać po tych kilku nawet jego zachowanych dziełach. Także takie to były postaci. Wspomniałam jeszcze o Breitenbachu, też znakomity rzeźbiarz. No, wykonał wiele popiersi, wykonywał też plakiety. To wszystko działo się oczywiście nie bez istotnego wpływu odlewni gliwickiej, odlewów artystycznych. Zapewne, tu ze znakiem zapytania, ale możemy założyć, że bywał w tej kawiarni Hans Zimbal, którego mamy bardzo ciekawe też przedstawienia w naszych zbiorach i on też miał swoją własną wystawę. Na pewno bywał Walter Tuckerman, również rzeźbiarz, od którego muzeum też kupiło kilka prac, które znajdują się w zbiorach. Także mogłabym wymieniać te może mało znane niemieckie nazwiska, zapomniane, ale tym bardziej chcielibyśmy je przypomnieć, dlatego też umieszczamy niektóre reprodukcje w publikacji, która towarzyszy wystawie.
6: Tak, ja ją dostałam, dziękuję, jest przepięknie wydana, kolorowa, ale tutaj te zdjęcia są takie w takim stylu retro.
7: No bo to jest wystawa retro. Gliwice à la carte, taki jest tytuł tej publikacji, składa się właściwie z dwóch części. Jedna część jest poświęcona temu, co pokazujemy na wystawie, a pokazujemy tam artystyczne krakowskie kawiarnie oraz kawiarnie gliwickie i w drugiej części jest to przedruk z publikacji, które ukazywały się już kilka lat temu po Gliwickich Dniach Dziedzictwa Kulturowego. Mamy takie opracowania hoteli, kawiarni, które znajdowały się w samym centrum Gliwic, różnego rodzaju winiarni, piwiarni, więc myślę, że ci, którzy dorośli już przez te kilkanaście lat, na pewno chętnie zapoznają się z historią tego pięknego miasta.
6: Czy to jest tak, że jak my przyjdziemy na tą wystawę, to my po prostu wejdziemy tak jak do kawiarni, będziemy te różne wystroje kawiarni oglądali, chodzili sobie no, od kawiarni do kawiarni w tej Willi Caro, tak to wygląda?
7: Trochę tak i trochę nie. Wiadomo, że posługujemy się pewnym kodem takim kulturowym. Posługujemy się tutaj, żeby przybliżyć tę atmosferę sprzed 100 lat, proszę Państwa, archiwalną fotografią, troszkę podkolorowaną przez AI, co bardzo dużo życia wnosi. Mamy takie widoki z Café Zur Post, Konditorei Arnolds. No, to są takie kawiarnie, powiedziałabym, w stylu wiedeńskim. Na czym ten styl wiedeński polegał i dlaczego właściwie każde miasto, bo czy Lwów, czy Warszawa, czy Kraków, czy oczywiście też Gliwice miało swoją wiedeńską kawiarnię? Otóż przede wszystkim styl krzeseł, styl mebli, stolików narzucał to, ponieważ taka pierwsza kawiarnia powstała w Wiedniu i na szeroką skalę była urządzona meblami wykonanymi w technologii Toneta, która, przypomnę, polega na tym, że Tonet opracował technologię gięcia mebli na gorąco. To było drewno brzozowe, bukowe, liściaste, generalnie, które pod wpływem pary i ciśnienia można było wyginać. Na przykład fotele bujane, które miałam okazję oglądać w przepięknej kolekcji pana Pawła Michalskiego, od którego użyczyliśmy kilkanaście sztuk mebli, takich właśnie tonetowskich. On ma w swojej kolekcji fotel gięty, bujany, którego jedno takie zawinięcie poręczy z jednej strony ma około 3,5 metra. Więc proszę sobie wyobrazić, jaka to musiała być gałąź, czy no fragment po prostu drzewa, który jest w takiej formie przekroju okrągłej i wygiętej kilkanaście razy po to, żeby uzyskać taką fantazyjną, giętą linię i stworzyć z tego konstrukcję bujanego fotela, więc jest to naprawdę imponująca historia. No i krzesła, a szczególnie krzesło numer 14 Toneta, podbiło cały świat, bo to są krzesła znane i w ciemniejszych lokalach, powiedziałabym, argentyńskich, tam gdzie tango tańczono, zresztą bardzo często przecież tango tańczy się też siadając na tym krześle numer 14 i w Ameryce Północnej Północnej i do Azji trafiało i oczywiście podbiło kontynent europejski ze wszystkimi słynnymi kawiarniami francuskimi, niemieckimi, wiedeńskimi właśnie, z austriackimi, no i trafiło też do Polski, do Lwowa, do Gliwic.
6: No i macie też niecodzienne zbiory związane z krakowską bohemą, a tamtych nazwisk to było sporo.
7: Tak, właściwie powinnam zacząć od Krakowa, dlatego że pomysł samej wystawy też narodził nam się w Krakowie. Rozmawiałyśmy kiedyś z koleżankami, które są współkuratorkami tej wystawy, z Magdą Laskowską i Katarzyną Podniesińską, o tym, jakie nasze muzea mają ciekawe zbiory, których właściwie nie ma w jakim kontekście pokazać, albo że po prostu latami leżą w magazynach. No i zaczęły panie opowiadać o serwetkach oryginalnych z Jamy Michalikowej, o kopertach osobiście przez Wyspiańskiego adresowanych do Feliksa Jasińskiego z zaproszeniem. Koperty, które są ręcznie ozdobione przez tego wybitnego artystę. To wszystko pokazujemy na naszej wystawie.
6: Wystawie do Wiedeńskiej czy do Sznapki, kawiarnie 100 lat temu. Ja przypomnę, że tą wystawę możecie państwo oglądać w Willi Caro w Gliwicach. Patrycja Kłościewicz.
3: Rozmawiała Magda Mleczko, Edyta Czekaj. Dziękuję.
2: To jest tydzień.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
9: Renew.
10: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
0: Po reklamie.

Another 5-4 Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Majówkowe wydanie. Bardzo fajnie, że jesteście razem z nami. Lecę, bo chcę. Chcecie polecieć bardzo mocno i wysoko dzisiaj. To jesteście w dobrym miejscu, bo taką właśnie muzykę na ten trzeci dzień majówki dla was mamy. Dims Bambi, Waima już za chwilę, a potem Hearts od Ebena. Jeśli macie ochotę dać znać, co u was, pokazać, gdzie jesteście, jak ta wasza majówka wygląda, to wysyłajcie foty albo głosówki, albo wiadomości na naszego WhatsAppa.

Sok Zokaria, Andy Das Charis w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami. Ta przewaga, którą macie nade mną, jest taka, że wy pewnie gdzieś w pięknych okolicznościach przyrody, a ja w studiu, ale wcale nie narzekam. Po prostu chcę zobaczyć, gdzie jesteście. Ślijcie zdjęcia.

0: Reklama.
1: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
2: Tak, jego cenę też.
1: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
2: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
1: Wiedziałam, że się zgodzisz.
3: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z o.o. oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jacobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
3: Po reklamie.

Rehab to gość, którego dobrze znacie z Dobrego Omelo. To gość, którego będziecie mogli zobaczyć na żywo i posłuchać na Sunrise Festival 2026. Zabieramy was w tym roku do Kołobrzegu nad morze i bawimy się razem z wami na przełomie lipca i sierpnia przy takich właśnie gwiazdach jak Rehab, który w głównym line-upie oczywiście już się znalazł. Ale mamy też trochę innych muzycznych smaków w naszej playliście dzisiaj dla was z okazji majówki. Dub Dogs Fezo Zark, trochę brazylijskiego brzmienia w numerze How Does It Feel? Posłuchajcie i bawcie się dobrze.

0: Klubowa klasyka Fade i Can't Let Go w Melo Radio w weekendowym Melo, które Paweł spędza w samochodzie, póki co przynajmniej, i pozdrawia z trasy. Napisał: w środę pakowanko, w weekend urlop, czas start i Melo w Sardynii będzie grało. Pozdrawiamy serdecznie i czekamy na fotę z plaży. Nikola z kolei w drodze do Gdańska, mieli jechać wczoraj, ale coś tam się poprzestawiało, więc jedźcie ostrożnie. Pogoda dzisiaj piękna na plażę. Bawcie się dobrze.
1: A już o 11:00 zagramy
0: Over You, Nate and Dave.

0: Autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik.
2: Związek Melo.
0: Tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
1: Dziewczyny górą.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
5: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
6: Tak, jego cenę też.
5: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
6: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
5: Wiedziałam, że się zgodzisz.
7: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
8: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
14: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.
1: Siemanko, 11 to jest weekendowe Melo. Majówka trwa 3 maja w kalendarzu dzisiaj. Nathan Dave Shion, Over You, to jest pierwszy numer ode mnie. O tej porze. Opoka, siema.

Fisher i Rain w Melo Radio. To gość, który pojawi się w tym roku oczywiście na Tomorrowland. Będziemy tam razem z wami. No i bardzo się cieszymy, że to znowu z nami będziecie zbierać swoje najpiękniejsze wspomnienia z tegorocznych wakacji. No tak, zobaczycie, że będą najpiękniejsze. A jak macie ochotę sięgnąć po najpiękniejszy quizior przygotowany na majówkę, na trzeci dzień maja, święto Konstytucji, to wbijcie na meloradio.pl, bo tam mamy dla was również taką rozrywkę. I Can't Be The Only One, to jest kolejny numer ode mnie. Juno Czas przed wami.

0: Anima Gigi z numerem Beautiful w Melo Radio. Tu weekendowe Melo. Meldujemy się na posterunku i mamy nadzieję, że pokażecie, gdzie wy jesteście jeszcze przed południem. Czy u was 30 stopni, bo dzisiaj miały takie temperatury pojawić się w niektórych miejscach na termometrach, więc przesyłajcie relacje, co tam u was. Za chwilkę Summer, Calvin Harris.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców. Melo Radio Śląsk. Reklama.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
9: Tato, zabrakło dla lalek domku.
10: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
11: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
12: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląskie Śląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
15: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: gotowi na majówkę?
1: Tak!
0: Hamak?
1: Jest!
0: Grill?
1: Jest!
0: Zdrabki i gry Lotto?
1: Są!
2: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. O reklamie.

Armin Van Buren z rewelacyjnym głosem Sophie Alice Baxter, Not Giving Up On Love w Meloradiu. A ktoś tu z nami spaceruje dzisiaj po Łazienkach Królewskich w Warszawie. Pozdrawiamy serdecznie, Józek. 25 stopni w stolicy, a jak u was w innych częściach kraju? Jak tam północ? Jak tam dalekie południe? Czekam na wasze foty, na wasze głosówki albo wiadomości przy naszym WhatsAppie. Daję Albi Good Boys, to jest kolejny gorący numer na majówkę od Meloradia dla was. We'll

0: solo.
1: To Blanka i Solo, nasza gorąca gwiazda, gorąco też w Mysłowicach. Pozdrawiamy Ewelinę, która właśnie się opala. Topimy tłuste, tak ciepło napisała. O, już nie przesadzaj, już tak się nie kąsaj, dziewczyno. Mamy nadzieję, że dobrze się bawicie dzisiaj z Melo.
2: A już o 12 zagramy.
1: Mamy jeszcze więcej dobrej muzy. Where is my husband? Ray David Guetta przejmują stery punktualnie w południe. Zaraz wracam.

Autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15:00. Konrad Traczyk, zapraszam.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie. Autopromocja.
13: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
13: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Meloradiu.
13: Dziewczyny górą.
0: Autopromocja.

Siemanko, to już w tej godzinie, oddam komuś z was podwójne zaproszenie na 31 lipca na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Gotowi? No to bądźcie czujni. A na razie Where's My Husband, Ray David Guetta, Opoka, siema.

No, piłkarze mają swoje cieszynki po strzelonych golach, prawda? Wiecie, Ronaldo, Messi i tak dalej. No i ja bym chciał, drogie panie i drodzy panowie, usłyszeć wasze cieszynki. Gdybyś tak dowiedziała się, gdybyś dowiedział się, że wejściówka na Sunrise Festival trafia właśnie do ciebie, to jak byś zareagowała? Jak byś zareagował? Bo ja mam taką podwójną wejściówkę na pierwszy dzień Sunrise Festival, na 31 dzień lipca i chętnie oddam. Czekam na wasze cieszynki. Chcę je usłyszeć. Wysyłajcie głosówki na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go oczywiście wbijając na smartfonie meloradio.pl. Na dole jest baton, klikacie wyślij głosówkę i wszystko dzieje się samo. Tylko bądźcie kreatywni, bo tę najbardziej kreatywną cieszynkę oczywiście dzisiaj nagrodzę. Sunrise.

Eben i Hollow w Melo Radio w weekendowym Melo. Czeka wejściówka na 31 lipca na Sunrise Festival, a ja czekam na wasze cieszynki. Pokażcie, jak cieszylibyście się, gdyby ta wejściówka trafiła dzisiaj właśnie do was. Czekam oczywiście na głosówki na naszym WhatsAppie. Za chwilę International Love, Pitbull i Chris Brown, a jeszcze w tej godzinie Kygo Khaled z Griffinem. Save My Love to kolejna muzyczna, gorąca propozycja, która mam nadzieję jeszcze bardziej podnosi temperaturę wszędzie, gdzie jesteście. Gdzieś jest 30 dzisiaj?

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na Festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandr Taro, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael League.
0: Po reklamie.

0: chciałem usłyszeć wasze cieszynki, jak zareagowalibyście, gdybyście usłyszeli, że jedziecie na Sunrise Festival z Meloradiem, że 31 lipca w piątek będziecie bawić się tam właśnie razem z nami w Kołobrzegu. No i przyszło wiele okrzyków radości, ale tadam, tadam, nasza podwójna wejściówka leci do... No właśnie, i czekacie teraz pewnie wszyscy, czyje imię się pojawi. Magdaleny.
1: Mężu, ty mój kochany Arkadiuszu, co ty do mnie mówisz? Że my na Sunrise z Melo Radio. Jezus Maria, masakra, no to jedzie. Ale że serio?
0: No serio, serio, Magda. Podwójna wejściówka na Sunrise Festival 2026 dla ciebie, no i dla opiekuna, tak wnioskuję. Baw się dobrze, a twoje pytanie, w co się ubierzesz, to już pozostawiam może temu Arkadiuszowi, co to z nim przed chwilą rozmawiałaś. O ile istnieje w ogóle. Bawcie się dobrze.

0: Tripsy Kubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną. Taki gorący numer mam dla was. Tuż przed godziną 13. Za chwilę wracamy do was z kolejną porcją muzyki, a wśród najgorętszych hitów pojawi się m.in. Golden. To Hunter X, który będzie razem z wami po 13. Zaczniemy jednak nieco innym numerem.
1: A już od 13 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jan.

0: Select. Reklama.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura. Melancholia i ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandr Taro, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael League.
0: Po reklamie.
5: Siemanko, jak chcecie upolować nasze meloskiety, to bądźcie czujni, bo jeszcze dzisiaj do 15 podejmij wyzwanie. Teraz Felix Jan i Kaskada z numerem Boy You Turn Me. Opoka, siema, tu weekendowe melo.

Alok, jedna z gwiazd Tomorrowland w tym roku z utworem Dive Into Me w Melo Radio. W naszej trzydziestce na miejscu 17 w piątek Alok się uplasował z Khalidem. To warto dodać. Dive Into Me zatytułowany jest ten numer. Głosujcie, wspierajcie, jeśli wam się podoba. Jak wyglądała pierwsza trójka na trzecim Millennium? Don't Want Your Love. Na drugim Bibi Rexha i Faithless z numerem New Religion, a listę podbił Thomas Gray utworem zatytułowanym Rumors. Mamy dużo ciekawych propozycji również do notowania. Głosujcie, wspierajcie na playermeloradio.pl. Wszystko dostępne. Hold You, Basto przed wami.

0: przypomnijmy to sobie jeszcze raz.
1: Mężu, ty mój kochany Arkadiuszu, co ty do mnie mówisz? Że my na Sunrise z Melo Radio. Jezus Maria, masakra, no to jedziemy. Ale że serio?
0: Tak, Magda cieszyła się, to była jej cieszynka i to właśnie ona dzisiaj zgarnęła podwójne zaproszenie na Sunrise Festival.

0: Reklama.
1: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
2: Tak, jego cenę też.
1: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
2: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
1: Wiedziałam, że się zgodzisz.
3: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH, spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego w Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
4: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.

Thunder, Gabry Ponte, jedna z gwiazd tegorocznego Tomorrowland. Wspaniale, że będziemy tam razem z wami. Wspaniale, że będziemy przeżywać to raz jeszcze. Nie mogę w to po prostu uwierzyć, a jednak dzieje się to naprawdę. Gabry Ponte to również część ekipy Eiffel 65. Na pewno kojarzycie taki zespół i parę hitów od nich. It's Not Your Love, Zer, Brita, Ora to kolejna propozycja muzyczna na majówkowe popołudnie. Jedna z naszych nowości. Jak wam się podoba, to wspierajcie. Do notowania 30 Meloradia jak najbardziej można.

0: Sound of Legend i legendarne Blue w Melo Radio w weekendowym Melo tuż przed godziną 14. Jak tam u was? Patryk wysyła zdjęcie z plaży, tam nasza Melo ekipa też jest. Jak macie ochotę, wbijcie na sociale. Zobaczcie, jak pięknie i słonecznie nad Bałtykiem. Ale u nas też będzie bardzo pogodnie i majówkowo.
1: A już o 14 zagramy
0: All My Life, recap na początek.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
3: Tak, jego cenę też.
2: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
3: Czyli lokata pracujemy, mamy widoki na piękne jezioro?
2: Wiedziałam, że się zgodzisz.
4: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskuj oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego w Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
0: Po reklamie.
5: Siemanko, to już 14 i to cały czas weekendowe melo, majówkowe melo. Fajnie, że jesteście z nami, ślemy do was gorące All My Life. Richa, przejmuje antenę.

Jazzy Spirit, Candy Night. Taki gorący numer od Irlandczyków, od takiego właśnie duetu DJ-sko-producenckiego. Bardzo chętnie sięgamy po ich numer gorący, jeszcze zeszłoroczny, ale cały czas w rytmie. Podkręcamy tempo w Meloradiu i podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście, przypominając, że majówka to nie tylko przyjemność, ale również wydatki, a więc jak chcecie sięgnąć po dodatkową kaskę, to mamy szybką kasę i chętnie oddamy w dobre ręce parę stówek. Tylko dajcie znać, na co potrzebujecie tych pieniędzy. Szczegóły na naszej stronie meloradio.pl. Wbijajcie, zgłaszajcie się, a to już Sun Goes Down. Robin Schulz w Melo.

0: No i tak sobie dryfujemy w czasie tej majówki. Another 5-4 Ultra z numerem Talk to You w Meloradiu. A jakbyście mieli ochotę sięgnąć po idealne do klapensów takich plażowych skiety meloradiowe, to możecie spróbować podjąć wyzwanie, które zaraz wam rzucę. 321-321-37, dzwońcie.
1: Meloradio Śląsk.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na nowe pantofelki na mojej przyjaciółki Wiktorii.
2: Klasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Reklama.
1: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Gotowi na majówkę?
9: Tak!
8: Hamak?
9: Jest!
8: Grill?
9: Jest!
8: Zdrapki i gry Lotto?
9: Są!
10: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Tato, zabrakło dla lalek domku.
12: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
13: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
14: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
15: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
16: Tak, jego cenę też.
15: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
16: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
15: Wiedziałam, że się zgodzisz.
17: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2020. 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego w Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
18: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Keno kręci nas już 18 lat.
20: A my się rozkręcamy.
19: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
21: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
22: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
21: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
20: Ale to kręci.
19: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Yeah.

0: info w mojej Biedronce.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl.

0: Pamiętacie?
1: Kizo Disney, to jest nasza bajka, chociaż uwaga, uwaga, bo prognozy pogody mówią, że dzisiaj bajka dla tych, co da dalekiej północy, może się skończyć. Podobno jakieś deszcze, podobno jakieś wiatry, jakieś nawałnice. Nie żebym straszył, ale dajcie znać, czy na horyzoncie nie pojawiają się już powoli jakieś chmury. Jeśli nad morzem jesteście, tu apeluję do naszej Melo ekipy, która właśnie tam majówkę spędza. Pychu, Iga, choćby na przykład tam właśnie są. Pozdrawiamy wszystkich, którzy bawią się dobrze na majówce przy naszej muzyce. To teraz leci do was David Guetta. Walked Away.

0: Danza Kuduro, cokolwiek to znaczy, może ty wiesz.
1: Nie wiem, ale uznajmy, że to na przykład świetne grillowanie w majówkę.
0: Tak, dokładnie, to jest właśnie to. Wydłużamy majówkę, panie i panowie. Nie wierzycie? No to proszę bardzo, zostańcie z nami, a poczujecie to na własnej skórze. Za chwilę po 15 oczywiście najlepsza muza na ten czas.
2: A już o 15 zagramy!
1: Good Boys Hathaway.
0: To bawcie się dobrze. Konrad zostaje z wami. Cześć, strzała.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura. Melancholia i ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Alexandre Tarot, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael League.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
5: O reklamie.
6: To już 15 na zegarkach. Mam nadzieję, że wasze wątroby jeszcze w całości. Ja dorzucam do tego wszystkiego jeszcze najlepszą muzę. Good Boys Hathaway. Na początek Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Kashmir, Jason Ross i Brianna Grace w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo na kwadrans po 15. Maturki jutro, moi mili. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowani. No ciekawe, czy będzie lalka, czy może coś innego. Jak będzie, to mówcie mi wróżbita Maciej. Ale, co ciekawe, sporo osób jutro matury nie napisze. Nawet 110 uczeń, słuchajcie, szkoły średniej z niej rezygnuje. No bo po prostu tego nie czuje i uważa, że ma inne opcje. No i to jest jakby okej. Bez matury TikTokerem też można zostać.

Tak, podkręcamy tempo w Melo, 26 minut po 15, to Fisher i Rain. A co byście powiedzieli na deszcz pieniędzy przy poniedziałku? No po majówce, gdzie na pewno wiele wydatków było, myślę, że kasa się przyda, dlatego za chwilę powiem wam, jak łatwo ją zgarnąć. Ed Sheeran natomiast wcześniej, jeszcze przed 16.

0: Reklama.
1: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
2: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
1: Grzybica?
2: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam Lakier.
1: Pirolam Lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
2: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
1: I jak ładnie się błyszczy.
2: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
1: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
3: Pirolam Lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: KFC. Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
1: Tato, zabrakło dla lalek domku.
2: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
3: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
4: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
5: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
6: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
5: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
7: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor. Po reklamie.
14: Meloradio Śląsk. Słuchaj.

Melo Radio. To jest Melo. To jest nowe. You're so beautiful. You make me feel alive again.

Jonas Blue i By Your Side na Antonie Melo na 18 minut do 16. Numer idealny, żeby trochę poruszać biodarkami i pospalać te wszystkie kalorie z karkówek, kiełbasek, ale dobrze, tym się będziemy przejmowali jutro, a jutro też szansa na zgarnięcie 200 w szybkiej kasie w Melo Radio, które myślę, że na pewno po majówce się przydadzą. Może na jakąś randkę, a może żeby po prostu uzupełnić budżet. Wchodźcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do zabawy. Już jutro szansa na 200. A my dalej podkręcamy tempo. To Kungs i Teofil z London i Galaxy. A u nas za chwilę Armin van Buuren. Jeszcze przed 16.

0: Tak, podkręcamy tempo przy majówce jeszcze przed 16. No przy takich numerach to od razu szybciej tam wszystko na grillu dochodzi. No i też bardzo przyjemnie, myślę, że się spaceruje podczas tych majówkowych, ciepłych popołudni.
1: A już o 16 zagramy
0: I Run. No właśnie, choć niektórzy pewnie w sumie nie tylko chodzą, ale biegają, no bo pogoda temu zdecydowanie sprzyja. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura. Melancholia i ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandr Taro, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael League.
9: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
10: Tak, jego cenę też.
9: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
10: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
9: Wiedziałam, że się zgodzisz.
11: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH, spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego w Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: I Run to numer, który otworzy nam 16, ale w przygotowanej przeze mnie playce też między innymi Olivia Adams i Thomas Gray. No jednym słowem będzie przy czym się poruszać, bo my podkręcamy tempo w Melo. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. 14 minut po 16 to Eileen i Millie Goulding i Don't Want Your Love. Gosi Rozenek Majdan nie ma, że dzieciństwo nie ma, że człowiek jeszcze nie umie mówić. Od małego zarabia. A dokładniej to czytam w internetach, że perfekcyjna ostatnio, słuchajcie, powiedziała w jednym z wywiadów, że Henio w trakcie pierwszego pół roku swojego życia zarobił na swoje studia i żeby było jasne, te pieniądze na tego Henia czekają. No to biorąc pod uwagę, że obecnie chłopak ma już prawie 6 lat, to myślę, że ma też już wykupiony pakiet w domu spokojnej starości.

0: Gibbs w Melo Radio, tak podkręcamy tempo 27 minut po 16 i nie zwalniamy tempa. A wy jeszcze majówkujecie, czy już może wracacie z majówki? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio, czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Jak tam ten ostatni dzień majówki wam mija? Dawajcie znać, u nas za chwilę up.
1: Autopromocja. Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
4: No jak co? Wstawać!
5: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
6: Waldek,
1: Marcin
5: i Daria.
6: I to nie było bzzz, tylko pum, pum, pum.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian?
2: Mm?
1: Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara.
1: No.
2: A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
4: Oj, dzisiaj nie wykonamy hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
3: Grzybica?
4: Zdarza się częściej niż myślisz. Dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
3: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
4: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
3: I jak ładnie się błyszczy.
4: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
3: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
5: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Na stacjach Amic Energy paliwa taniej do minus 50 groszy na litrze. Aktywuj kupony w aplikacji amicenergy.pl i tankuj taniej dowolnego dnia. Rabaty obowiązują na wszystkie rodzaje paliwa do 3 maja.
7: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren! Voltaren!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
0: Po reklamie.
18: Autopromocja.
19: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
18: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik.
20: Związek Melo.
18: Tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
19: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
18: Freak Fight w Melo Radio.
19: Dziewczyny górą.
18: Autopromocja. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Tak, podkręcamy tempo przy majówce na 19 minut przed 17. Kamil z Karoliną pozdrawiają z trasy nad morze, z nad morza do Warszawy na WhatsAppie. No to szerokości dla was. U Norberta jeszcze wielkie grillowanie na działce z ekipą, nawet fotkę dostałem. No stoły mocno zastawione, nie tylko jedzeniem. Głosówka też wpadła.
1: Halo, halo, Mero Radio, uważamy, właśnie wracamy z majówki. Brakuje nam 200 zł do paliwa, dorzucicie?
0: No jutro wszystko jest możliwe, bo jutro szybka kasa w Meloradiu. Wbijaj na meloradio.pl i zgłaszaj się do zabawy.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melo, to Samba i Jonotas oraz Zbryska jeszcze przed 17. Korzystamy z tych ostatnich chwil majówki i z tych promieni słońca, chociaż na szczęście to według prognoz z nami zostanie jeszcze kilka dni.
1: A już o 17 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Ten kawałek punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem zostańcie z Melo.

0: Autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
1: Dziewczyny górą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Karty Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Karty Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie?

0: 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
2: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
3: Po reklamie. Melo Radio Śląsk na 95.1 FM.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.
5: Majówka trwa, my nie zwalniamy ani na moment, a przy tym numerze to wasze furki dopiero szybko pojadą. Fast Cars and Superstars otwierają 17. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Melo Radio. When the bass gets bumping.

Save My Love, Melo na 14 minut po 17. Kradzione rzeczy są smaczniejsze. Ja wiem, jak to kuriozalnie brzmi, ale ostatnio zrobili taki eksperyment za granicą. No i okazało się, że osoby, które ukradły innym frytki z talerza, miały lepsze doznania smakowe niż pozostali. No i podobno to też można odnieść do innych sytuacji życiowych. No zakazane owoc kusi najbardziej, w sumie nie od dziś wiadomo. No ale teraz zaczynam rozumieć tych wszystkich sąsiadów, którzy regularnie kradną innym diety pudełkowe spod drzwi. No oni po prostu nigdy nie zrobią ani nie kupią lepszego żarcia.

0: Only Fodera, I Think About Us w Melo. Tak, podkręcamy tempo 26 minut po 17. Piszecie na WhatsAppie Meloradia. Dostałem na przykład bardzo ładne nagranie z flagami biało-czerwonymi i z pozdrowieniami z Zakrzewa Kujawsko-Pomorskie. Też pozdrawiamy, a u nas za chwilę Kesza.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców. Meloradio Śląsk. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Yeah.

0: i Biedronce.
1: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 5.

Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL. O reklamie.

i Gala w Melo. Podkręcamy tempo 18 minut przed 18, a w internetach ostatnio głośno o filmiku typa, który przyjechał do Polski, przebrał się za Justina Biebera i tak chodził po lotnisku. No, zwracając też uwagę na to, że właśnie nigdy za bardzo na niego uwagi nie zwrócił. No, mimo że chodził za nim operator z wycelowaną kamerą. No, ale tak szczerze, no to patrząc na tego ziomka, to się trochę nie dziwię, bo to jest trochę taki case: mamo chce Justina Biebera, mamy Justina Biebera w domu. No to on właśnie tak wyglądał. A to już świeżynka w naszej playce How Does It Feel?

0: Major Lazer w Meloradiu jeszcze przed 18:00, tak podkręcamy tempo. Ja zaglądam na naszego WhatsAppa. Sylwia się, słuchajcie, pożaliła, że się podczas tej majówki spaliła. No to co, jakiś kefir, śmietana, czy to tam było, maślanka, i jedziemy dalej.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Only You. Jakoś się trzeba ratować. Szaus i Cup Sport punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
3: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
2: Grzybica?
3: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
2: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
3: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
2: I jak ładnie się błyszczy.
3: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
2: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
4: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40% paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
6: A raty jakie mają?
7: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
7: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
10: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95,1 FM.
11: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a tu już 18. No tak to jest, że wszystko co dobre coraz bliżej do końca zmierza. Ale zanim jeszcze się majówka skończy, to Only You Know poczęto się o 18. Konrad Traczyk, cześć, witajcie.

David Guetta i Hype Aton i Walked Away. No marzenie usłyszeć ten numer na żywo, ale w sumie można je spełnić, bo oni na Tomorrowlandzie już niebawem. A ja mam dobrą wiadomość dla wszystkich łasuchów, bo okazuje się, że jedzenie gorzkiej czekolady może nam, słuchajcie, pomagać spowalniać procesy starzenia. To jest prawda, bo to stwierdzili za granicą ci mądrzy ludzie, naukowcy, na nich mówimy, czyli stwierdzili, że właśnie jedząc gorzką czekoladę możemy to starzenie trochę wyhamować. Także jak ktoś wam powie, że znowu się objadacie, to powiedzcie mu, że to wcale nieprawda, wy po prostu dbacie o swoją młodość.

Sweet Nothings w Melo Radio, 28 minut po 18. No takie słodkie nic to zdecydowanie brzmi jak bardzo dobry pomysł na majówkę. A jaki jest bardzo pomysł dobry na lato? To zdradzę wam już za chwilę, więc koniecznie zostańcie z Melo. Jeszcze przed 19, The Way I Are.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura. Melancholia i ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandr Taro, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael League.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Gotowi na majówkę?
10: Tak!
9: Hamak?
10: Jest!
9: Grill?
10: Jest!
9: Zdrapki i gry Lotto?
10: Są!
11: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
13: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.

Bella Ciao w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 17 minut przed 19. To remix od Jugela, który między innymi na Sunrise Festival 2026, ale nie tylko on, bo będzie też między innymi Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez i mnóstwo znakomitych twórców. To wszystko od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. My tam będziemy. Mam nadzieję, że wy też tam będziecie. No jednym słowem, tam po prostu trzeba być, bo tam najlepsza zabawa tego lata.

0: To Szangaj w Melo Radio jeszcze przed 19:00. No czy chcemy, czy nie, coraz bliżej jesteśmy końca majówki, ale na to też jest patent. Zawsze przecież jutro można wziąć urlop na żądanie i ją sobie trochę przedłużyć.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Galaxy. Tylko nie mówcie szefowi, że to ja was do tego złego namówiłem, jakbyście faktycznie brali. Galaxy u nas punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem bądźcie z Melo.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Odkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

Wyciśnijmy tę majówkę jak cytrynę i skorzystajmy z tych ostatnich chwil Galaxy na początek 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam. Podkręcamy tempo w Melo.

To już 14 minut po 19, a my nieustająco podkręcamy tempo. Fisher i Rain na antenie Meloradia wieczorową porą w majówkę. My nie zwalniamy tempa, a... ten dźwięk możesz usłyszeć właśnie ty, zgarniając 200 na antenie Meloradia w naszej zabawie Szybka Kasa. Na co takiego siana potrzebujesz? Wchodź już teraz na meloradio.pl, napisz i zgłoś się do naszej zabawy. Jutro takie 200 mogą pojawić się w twoim portfelu. Na przykład na kolejny weekend, na lody, na jakąś fajną imprezę, na jakieś dobre melo. Meloradio.pl, tam przyjmujemy zgłoszenia. Jutro szansa na 200.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, to Sony Fodera, 27 minut po 19, a za chwilę o niezłym przypale w RPA i o tym, jak sztuczna inteligencja wykiwała urzędników. Swedish House Mafia też nam zagra, to już za moment.

0: Autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
1: Dziewczyny górą.
0: M to muzyka, której

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.

Topic i A7S. Takie znakomite połączenie w Melo jeszcze przed 20. A w RPA to się, słuchajcie, znają na tworzeniu przepisów. Chcieli stworzyć przepisy dotyczące AI. No i co się okazało? No, że niektórzy pracownicy stwierdzili, że pójdą

0: Jan Kleosia i Jonathan w Melo.
1: W noc anioł wszyscy wychodzą na patrol.
0: Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 20, ale oczywiście po 20 też u nas nie zabraknie dobrych brzmień, a ja wracam do was w sobotę po 15, życząc dobrego tygodnia, no i jeszcze udanej tej końcówki majówki. Hej!

0: do Radia Śląsk.
1: Edyta, czekaj. Wspólnie dla bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony środowiska brzmi jak hasło, ale to sama prawda. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał 4 umowy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na kwotę 10 milionów złotych. Prawie. Pozwoli to na zakup specjalistycznych pojazdów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu hydraulicznego czy wyposażenia ochronnego dla naszych strażaków. Mateusz Pindel, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu.
2: Na przestrzeni ostatnich przynajmniej 3 lat, bo te mogę pamiętać jako prezes Wojewódzkiego Funduszu, to są właśnie środki, które przekazujemy w granicach 8 do 10 i nawet więcej milionów rocznie. To, tak jak powiedziałem, realne wsparcie, które pomaga z jednej strony zakupić sprzęt niezbędny, bo szanowni Państwo, pamiętajmy, sprzęt, środki ochrony indywidualnej, środki pianotwórcze, czy też narzędzia hydrauliczne mają tylko pomagać osobom, strażakom, tak naprawdę bohaterom naszych czasów w ratowaniu zdrowia, mienia i życia ludzkiego. I szanowni Państwo, to wsparcie dlatego nie ustaje, tylko w dalszym ciągu przekazujemy corocznie bardzo duże środki, ponieważ żyjemy w trudnych czasach, niebezpiecznych. Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Są różne również zdarzenia hybrydowe, które mają odzwierciedlenie w działaniach na terenie naszego kraju i dlatego wsparcie dla służb ratowniczych i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który, tak jak wspomniałem już w wcześniejszej wypowiedzi, wspiera wszystkie służby ratownicze i współpracuje ze wszystkimi, dlatego abyśmy wszyscy jako mieszkańcy tego województwa czuli się po prostu bezpiecznie. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych, to są konkretne liczby. Myślę, że tutaj też pan komendant o tym powie, bo to wszystko zależy od przetargu, jak się uda wykonać. I również jeżeli chodzi o środki ochrony indywidualnej, środki pianotwórcze czy narzędzia hydrauliczne, to są te sprzęty, które są niezbędne i one tak naprawdę dodatkowo wspierają zabezpieczenie nas wszystkich. A efektem jest zapobieganie poważnym awariom w środowisku poza ratowaniem zdrowia, mienia i życia ludzkiego. Mam tutaj na myśli kwestie pożarów, kwestie skażenia różnego rodzaju środkami chemicznymi. Są pożary tych również nielegalnych wysypisk, które w ostatnich latach mieliśmy. To właśnie funkcjonariusze i funkcjonariuszki Państwowej Straży Pożarnej i ochotnicy byli pierwsi na miejscu i właśnie dokonywali niezbędnych tutaj czynności. Cieszę się, że możemy w tak dobrej atmosferze tę współpracę prowadzić. Wiemy, że środki, które byśmy przeznaczali corocznie, one nie są wystarczające, ale naprawdę w sposób taki dość wyraźny wspierają wszystkie służby i mogą dawać taką nadzieję i takie podejście nam jako mieszkańcom, że możemy się czuć bezpiecznie. Naszymi przychodami funduszu, dzięki czemu możemy udzielać tych dofinansowań, to są przychody z opłat za korzystanie ze środowiska, to są kary i to są również środki finansowe, które my pozyskujemy na podstawie dźwigni finansowej, czyli uruchamianych form finansowania, na przykład pożyczkowego. Niemniej jednak to są środki nas wszystkich jako mieszkańców, dlatego one są przeznaczane na te działania i na te obszary, dzięki którym możemy się czuć bezpiecznie, a nie ma ważniejszego wsparcia jak właśnie zakup tych rzeczy, o których dzisiaj rozmawiamy, na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej, czego efektem my czujemy się bezpiecznie, a również fragmenty naszego środowiska mogą po prostu zostać uratowane z korzyścią dla nas i dla przyszłych pokoleń.
3: Nie pozostało mi nic innego, jak uzupełnić te wypowiedzi pana prezesa. My od wielu lat budujemy potencjał Państwowej Straży Pożarnej w województwie śląskim, ale również ochotniczych straży pożarnych z różnych programów. Staramy się rozbudowywać możliwości ratownicze również Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jak Państwo wiecie, od zeszłego roku również staramy się bardzo mocno budować zasoby związane z ochroną ludności. I to wymaga, dodając na to obecną sytuację geopolityczną, ale też zmieniający się klimat, powoduje, że te nasze zasoby i ludzkie, i sprzętowe muszą być coraz bardziej nowoczesne, ale też coraz bardziej sprawne. Jednym z zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Ochrony Ludności oraz Ochrony Przeciwpożarowej jest ratownictwo chemiczno-ekologiczne, gdzie tam, gdzie możemy jako Państwa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne również prowadzić działania związane szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego. W tym programie te pieniążki, które dzięki uprzejmości pana prezesa i wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możemy przeznaczyć na zakup i chcemy przeznaczyć przede wszystkim na zakup samochodów pożarniczych, pojazdów pożarniczych, które będą wyposażone również w komponenty związane z ratownictwem i usuwaniem zagrożeń ekologicznych, środkami ochrony indywidualnej dla strażaków, ponieważ żeby oni mogli właściwie i dobrze prowadzić swoje działania ratowniczo-gaśnicze, to muszą być dobrze wyposażeni. Zakupimy również środki gaśnicze i neutralizujące, najbardziej nowoczesne w celu jak najszybszego i jak najbardziej efektywnego usuwania środków i substancji toksycznych, które wnikają do środowiska, oraz sprzęt hydrauliczny do przede wszystkim działań ratowniczych na drogach podczas wypadków komunikacyjnych. Podam taki efekt namacalny takiego nowoczesnego sprzętu. Oczywiście to jest sprzęt, który służy do ratowania życia ludzkiego i mienia, życia ludzkiego i zdrowia ludzkiego, przepraszam, ale w pewnym kontekście mienia również przede wszystkim podczas wypadków drogowych, ale również innych zdarzeń, takich powiedzmy katastrof budowlanych. Dotyczy to tego, że jeżeli, szanowni Państwo, mamy na drodze czy wokół drogi, jak wiecie Państwo, po wypadku również różne substancje szkodliwe, które wydostają się po prostu tych samochodów, które uległy wypadkom. Są to również, ale nie tylko samochody osobowe, ale również cysterny, jakieś substancje stałe, niebezpieczne, to ten sprzęt hydrauliczny bardzo nowoczesny pozwala nam na jak najszybsze dotarcie do tych osób poszkodowanych. Szybkość udzielenia tej naszej pomocy tym osobom powoduje to, że my możemy szybciej to zdarzenie usunąć po prostu, czyli czas penetracji tych substancji wszelkich szkodliwych wtedy jest krótszy. To nam pozwala zdobyć ten efekt, mówimy o efekcie ekologicznym teraz konkretnie. Jeżeli chodzi o samochody, pojazdy pożarnicze, to na tych samochodach przewozimy wszelkie urządzenia i substancje, które pozwalają nam na jak najsprawniejsze usuwania zagrożeń czy chemicznych, czy ekologicznych. Środki neutralizujące są właśnie tymi, które na tych samochodach są przewożone. A tak jak powiedziałem wcześniej, żeby strażak, ratownik mógł te zdarzenia usuwać, te zagrożenia usuwać w sposób sprawny, ale też bezpieczny dla siebie, no musi być odpowiednio zabezpieczony pod kątem ubrań specjalnych. Staramy się, to nie jest tak, że my jakby czekamy tylko na to, jeżeli jakieś finanse z budżetu państwa, które są też niemałe, do nas spływają, ale staramy się właśnie współpracować i chociażby ten przykład tej wzorowej współpracy, o której pan prezes powiedział, ją potwierdzam z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, ale my również współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim, z Wojewodą, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i staramy się pozyskiwać również te środki finansowe tam, gdzie możemy to robić. Bardzo ważne proces to jest ten proces doskonalenia zawodowego, który toczy się codziennie w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, nieustająco w województwie śląskim, gdzie strażacy są szkoleni właśnie w tych wszystkich obszarach. W tym również bardzo mocno jesteśmy zaangażowani w szkolenie i chemiczne, i ekologiczne. Musimy to umieć, musimy to umieć robić, musimy się na tym znać. Takie są po prostu czasy i od tego wymaga też, tego wymaga od nas też społeczeństwo.
1: Damian Legierski, śląski komendant wojewódzki PSP w Katowicach, a teraz o naszym zdrowiu przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska.
0: Na zwolnieniach lekarskich spędziliśmy w ubiegłym roku aż 290,5 miliona dni. To o pół miliona dni więcej niż rok wcześniej i aż o 8 milionów dni więcej niż w 2021 roku. Statystycznie co drugi ubezpieczony Polak otrzymał zwolnienie lekarskie, a średnia długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Jak wynika z raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pogarsza się stan naszego zdrowia psychicznego. Zjawisko rosnącej absencji chorobowej w Polsce przybiera na sile. Jak wynika z najnowszego podsumowania, w ubiegłym roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiło ponad 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 290,5 miliona dni. To ogromna liczba i czasami trudno sobie to wyobrazić, ale jeśli ją przełożymy na lata, to wychodzi, że w ubiegłym roku łącznie spędziliśmy na zwolnieniu lekarskim 795 tysięcy lat. Tak więc w 2025 roku spędziliśmy na chorobowym 290,5 miliona dni, czyli te 795 tysięcy lat na około, to więcej o pół miliona dni niż w 2024 roku i aż o 8 milionów dni więcej w porównaniu z rokiem 2021. W minionym roku do rejestrów ZUS trafiło 27,5 miliona zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Statystycznie otrzymał je co drugi ubezpieczony Polak, a przeciętna długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Dane wskazują na stabilny wzrost liczby wystawionych dokumentów w porównaniu z 2024 roku, bo zwiększyło się o 0,1%. Ale w porównaniu z 2021 rokiem jest to skok o blisko 12%, a dokładnie 11,8%. Choć ogólny czas trwania absencji rośnie, to coraz częściej korzystamy ze zwolnień krótkoterminowych. W 2025 roku wystawiono 9 800 000 zwolnień trwających do 5 dni i to wzrost o 0,2% w porównaniu do roku 2024, z czego 1 800 000 stanowiły zwolnienia jednodniowe. Łączna liczba 290,5 miliona dni absencji obejmuje zarówno choroby własne, i tutaj to obejmuje 277 milionów 600 tysięcy dni, jak i opiekę nad dziećmi czy innymi członkami rodziny. W przypadku osób ubezpieczonych w samym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych absencja wyniosła 254,5 miliona dni, z czego 242 miliony dni to choroby własne. Ranking najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy otwiera kategorię schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, ale niepokojącym trendem jest gwałtowny wzrost liczby dni na zwolnieniu związanych z kondycją zdrowia psychicznego. Jeśli chodzi o statystykę chorób pod względem liczby dni na zwolnieniu lekarskim, to będę podawała ją w kolejności jakby najdłuższych liczby dni na zwolnieniu lekarskim. Na pierwszym miejscu są choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, łącznie 42,4 miliona dni. Na drugim miejscu zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, 34 miliony 100 tysięcy dni. Choroby układu oddechowego, 32 miliony 900 tysięcy dni. Na czwartym miejscu urazy i zatrucia, 31 milionów i 700 tysięcy dni. Ciąża, poród i połóg, 31 milionów 600 tysięcy dni i COVID-19, 1 200 tysięcy dni. Jest to znaczący spadek, bo w 2024 był to 1 700 tysięcy. Absencja chorobowa to zjawisko dynamiczne, zmienne sezonowo i zależne od uwarunkowań środowiskowych, a jego analiza dostarcza informacji o przyczynach chorobowych, ich zróżnicowaniu na przestrzeni lat oraz o czasie trwania niezdolności do pracy. Jak wynika z danych ZUS, absencja chorobowa coraz częściej spowodowana jest czynnikami psychicznymi lub przeciążeniem. Jako jej przyczynę wskazuje się także wypalenie zawodowe, przeważnie wynikające z nadmiernego obciążenia obowiązkami, brakiem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz ewentualnie niewłaściwymi relacjami w miejscu pracy.
1: Mówiła Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim. To teraz dla zdrowia poruszamy się trochę na basenie z sukcesami. Udajemy się do Katowic.
4: Wojciech Grabakczyk, Katowicka Agencja Wydawnicza. Katowickie baseny cieszą się ogromną popularnością. No, milionowy klient na basenie Zadole. Z jednej strony symboliczny moment, a z drugiej bardzo konkretny sygnał, że mieszkańcy, ale nie tylko, bo baseny odwiedzają również mieszkańcy okolicznych miast, naprawdę chętnie korzystają z miejskich obiektów. Przez bramki na Zadolu przeszło już ponad 1 000 000 osób i to tylko jeden z trzech obiektów wchodzących w skład katowickich basenów, bo łącznie od początku ich działalności mówimy już o prawie 4,5 miliona osób, które odwiedziły te obiekty. Co ciekawe, prawie połowa wszystkich wejść to użytkownicy katowickiej karty mieszkańca, co dobrze pokazuje, jak ważne są te miejsca w codziennym życiu katowiczan. Wierzymy, że już niedługo dobijemy do 5 milionów na wszystkich trzech obiektach.
1: Tyle Wojciech Grabarczyk z Katowickiej Agencji Wydawniczej.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: mieszkańcy będą mogli łatwiej odnaleźć swojego czworonoga. O co chodzi? Za chwilę zdradzi to materiał Pauliny Kozioł.
6: AI pomoże Ci odnaleźć zaginionego kota lub psa. Małżeństwo stworzyło specjalny portal zagubionełapki.pl, który pomaga odnaleźć pupila. Ze mną są twórcy tej strony.
7: Katarzyna Dworaczek, współtwórca portalu Zagubione Łapki.
8: Rafał Dworaczek, współtwórca Zagubione Łapki.
6: Na czym zatem to wszystko polega?
8: To może zacznę skąd w ogóle pomysł. Mieliśmy taką sytuację, że zaginął nam piesek. No nie bardzo wiedzieliśmy, jak go odnaleźć. Jednocześnie jeździliśmy w terenie i przeszukiwaliśmy fora. Takie grupy na Facebooku, gdzie można zgłosić zaginięcie zwierzaka. Po krótkiej chwili okazało się, że jest ich całkiem sporo. A drugim problemem jest to, że należy czekać na zatwierdzenie administratora na niektórych z tych grup, żeby w ogóle dodać post. Czyli ten proces jest troszeczkę czasochłonny. Stąd właśnie pomysł, aby stworzyć taką stronę, gdzie za pomocą paru tak naprawdę kliknięć, będziemy w stanie stwierdzić, czy ktoś już odnalazł naszego zwierzaka i możemy jechać go odebrać, czy też nie. Tak, aby no, zminimalizować ten czas.
6: To jest taka specjalna baza, która działa z wykorzystaniem AI. Jak to działa zatem? Proszę wytłumaczyć.
8: Jak to działa? Mamy dwa formularze. Jeden to jest zwierzęta znalezione i drugie zwierzęta zaginione. Czyli tak od początku mówiąc mamy formularze, czyli na przykład zaginęło nam zwierzątko. Wchodzimy na zakładkę zaginione, wypełniamy formularz. Z czego składa się taki formularz? Danych kontaktowych, czyli to będzie numer telefonu lub adres e-mail, danych szczegółowych. I tutaj możemy opisać szczegóły tego zaginięcia, na przykład konkretne miejsce, znaki szczególne zwierzaka, tego typu informacje, które będą jak najbardziej użyteczne dla osoby, która potencjalnie znajdzie tego zwierzaka. No i takim kolejnym, najważniejszym tak naprawdę polem są to zdjęcia. Zdjęcia naszego zwierzaka. Trzy zdjęcia, to muszą być dość wyraźne zdjęcia. Najlepiej jakby były wyraźne, bo wtedy ten system będzie działał najlepiej. W różnych pozycjach to najlepiej, żeby była głowa, też tułów, tak żeby to ten zwierzak był jak najlepiej widoczny.
6: Trochę tak jak aresztant w więzieniu.
8: Tak, tak. I w tym momencie, jeżeli klikniemy przycisk szukaj, to system dopasowuje nam nasze zdjęcia do zdjęć, które mamy już aktualnie w bazie. Czyli tak naprawdę próbuje dopasować jak najlepsze dopasowania do tego naszego zdjęcia, czyli tak no, potencjalnie, tak docelowo najlepiej jakby był to nasz zwierzak. Natomiast no, czasami zdarzają się też pomyłki, to znaczy no, system nie działa w 100% dokładnie, natomiast no, ta skuteczność jest dość spora.
6: Czyli AI po pyszczku tego kota albo psa porównuje, przeszukuje bazę i porównuje, który najbardziej pasuje, tak? Robi takie dopasowanie.
8: Tak, tak. To są właśnie tego typu dopasowania, nie tylko po pyszczku, ale też po różnych, można powiedzieć, częściach ciała tego zwierzaka. Ale tak naprawdę tak to działa. Dzięki temu możemy bardzo szybko przeszukać sporą bazę w bardzo krótkim czasie, tak naprawdę jednym, dwoma kliknięciami.
6: Jak bardzo inteligentna jest ta sztuczna inteligencja? Na podstawie czego już może jakby porównać te zwierzaki? No bo zdjęcie ogona to by było za mało, czyli musi być właśnie dokładnie, tak? Ten zwierzak sfotografowany.
8: Tak, tak. Musi być dokładnie. No zdjęcie ogona to będzie zdecydowanie za mało. Najlepiej twarz, czyli pyszczek, tułów, ewentualnie z dalszej perspektywy. Też dobrze by było, aby w centralnych obszarach tego zdjęcia nie było żadnych ludzi. No i przede wszystkim, żeby nie było tekstu na tych zdjęciach.
6: I żeby ta baza działała, żeby miała sens, to osoby, które znalazły psy i osoby, które zgubiły psy, powinny tam to zgłaszać, dodawać te ogłoszenia.
8: Dokładnie tak. Dlatego tylko w takiej sytuacji system dopasuje te zwierzę znalezione do zaginionego.
6: Pani też chce dotrzeć do schronisk, tak? Żeby schroniska też się w to zaangażowały i też dodawały, tak? Takie zwierzaki, które do nich trafiają, które u nich są może już latami.
7: Tak, zgadza się. Aktualnie jesteśmy na etapie zachęcania schronisk, aby dodawały ogłoszenia na naszym portalu. Chcemy dotrzeć również do organizacji prozwierzęcych, fundacji, tak naprawdę do wszystkich potencjalnych osób, które zgubiły lub znalazły zwierzaka.
6: Dlaczego to jest takie ważne, żeby właśnie jak najwięcej osób, organizacji się o tym dowiedziało?
7: Chcemy zbudować jedną centralną bazę ogólnopolską, tak aby osoba, która zgubi zwierzaka lub znajdzie zwierzaka, od razu pomyślała o naszej platformie. Obecnie jest bardzo dużo forów, których trzeba przeszukiwać i to jest bardzo problematyczne, bardzo czasochłonne. A tutaj tak naprawdę liczy się czas. czas poszukiwań. Mieliśmy ostatnio taką sytuację, że zwierzak przyjmował leki, więc jeżeli ktoś go odnajdzie, to bardzo szybko może oddać go właścicielowi i wtedy właściciel wie, jak się zaopiekować takim chorym zwierzakiem. A jeśli będzie musiał dodawać kolejne posty, oczekiwać na zatwierdzenie tych postów, to mijają kolejne godziny, a takie kolejne godziny mogą być szkodliwe dla zwierzaka.
6: Czyli to może przyspieszyć ten czas, to odnalezienie zwierząt?
7: Odnalezienie może nie, ale samo przekazanie i odnalezienie właściciela. Nasz portal nie przyspiesza samych poszukiwań, a czas poszukiwania właściciela.
8: Żaden portal chyba na świecie nie jest w stanie znaleźć zwierzaka, bo to chyba musiały być jakieś roboty chodzące po mieście.
7: Dokładnie.
8: Tylko jakby zmniejsza ten czas już w momencie, kiedy ktoś znajdzie tego zwierzaka i...
6: Tak, dokładnie.
8: Właściciel będzie w stanie szybciej go znaleźć.
6: To skomunikowanie takie ułatwia. Tak. Między kimś, kto odnalazł zwierzaka, a kimś, kto zgubił zwierzaka.
8: Czyli ten czas jest tutaj zminimalizowany, właśnie tak jak tutaj żona powiedziała, bo mieliśmy takiego właśnie Kubusia, pieska rasy Shih Tzu, który miał padaczkę. No i my oczywiście wiedzieliśmy, jak się takim pieskiem zaopiekować. Był pod opieką weterynarza, brał leki i wszystko było tak naprawdę w porządku, ale bardzo ważne było, aby te leki były brane w konkretnych godzinach i nie było żadnych przerw między tabletkami. W momencie, kiedy ktoś znalazłby naszego Kubusia, tak zakładając, no to mógłby nie wiedzieć tak naprawdę. Po pierwsze, no najprawdopodobniej nie wiedziałby, że w ogóle ma takie padaczki. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, no w ogóle mógłby nie wiedzieć, jak postępować z tym. Więc tutaj ten czas by był zminimalizowany. Znaczy właściciel mógłby szybciej odnaleźć swojego zwierzaka, no i w tym momencie nim się zaopiekować.
6: Czyli to takie też państwa doświadczenia wpłynęły na to, że ta baza powstała po prostu.
7: Tak, przede wszystkim osobiste doświadczenia i obserwacje zainspirowały nas do stworzenia portalu.
6: A udało się odnaleźć tego pieska?
7: Tak, na szczęście tak. Na szczęście szybko udało się odnaleźć pieska. Mąż tutaj kierował samochodem, jeździliśmy po najbliższych miejscach, ulicach w naszym mieście. Ja przeszukiwałam fora internetowe, stąd właśnie też powstał ten pomysł.
6: Ta baza jest ogólnodostępna. Czy ona jest bezpłatna, czy żeby umieścić ogłoszenie trzeba jakąś tam kwotę wpłacić? Jak to wygląda?
7: Portal Zagubione Łapki jest całkowicie bezpłatny i dostępny naprawdę dla każdego. Każdy, kto zgubił lub odnalazł zwierzaka, może dodać tam ogłoszenie.
6: Zagubionełapki.pl, to tam można wejść, tam można właśnie dodać swojego zwierzaka, psa, kota, który się zagubił albo którego znaleźliśmy. I takie ogłoszenie potem można też jakby opublikować dalej, można je udostępnić, żeby ono też szło w świat. Jak to jest?
7: Tak, po dodaniu ogłoszenia jest taki przycisk udostępnij w mediach społecznościowych.
6: Ja już weszłam właśnie na zagubionełapki.pl i tam już jest sporo tych ogłoszeń.
7: Tak, obecnie w bazie mamy około 450 zgłoszeń, także coraz więcej osób dowiaduje się o naszym portalu i z chęcią dodaje ogłoszenia.
6: A czy już są jakieś happy endy?
8: To znaczy tak, tutaj trzeba by wyjaśnić, jak działa nasz portal, że jest to portal z ogłoszeniami i jakby nie pośredniczymy w przekazywaniu tych zwierząt. To znaczy mamy taki przycisk w momencie, kiedy ktoś usuwa ogłoszenie. Jest pole, aby zaznaczyć, czy zwierzę się odnalazło, czy już zostało przekazane. I tylko dzięki temu wiemy, że faktycznie sporo zwierzaków się odnalazło, natomiast nie mamy na razie ankiety, dzięki której moglibyśmy zrozumieć, czy dzięki naszemu portalowi. Natomiast dostajemy sporo wiadomości, również z podziękowaniami, więc wiemy, że tak, natomiast nie wiemy, jaki to jest odsetek osób.
6: Czyli żeby sprawdzić, czy to działa, czy się sprawdza.
8: Planujemy taką ankietę, w której użytkownik na samym końcu mógłby zaznaczyć, że okej, dzięki portalowi Zagubione Łapki odnalazłam zwierzaka.
6: Tak sobie myślę, że to jest takie uzupełnienie do chipów, bo generalnie jeśli pies, kot ma chipa, to wtedy łatwiej go jest znaleźć, ale jeśli któryś nie ma, nie można tego chipa sczytać, bo go nie ma po prostu, nie można się z tym właścicielem skontaktować, to zaczyna się takie właśnie szukanie.
8: Oczywiście, jeżeli zwierzak ma chipa, jest to duże ułatwienie, bo można jechać do weterynarza, sczytać numer chip, jeżeli jest zarejestrowany, to znajdziemy właściciela. U nas system działa również tak, że w formularzu wprowadzamy numer chip. Nawet jeżeli on nie jest zarejestrowany, to jeżeli osoba, która znajdzie zwierzaka, pisze ten sam numer chip, to dokładnie dopasuje tylko i wyłącznie to jedno zdjęć. Czyli ten chip nie musi być zarejestrowany, wtedy to dopasowanie również będzie. Oczywiście musimy mieć w bazie. Natomiast jeszcze jedna tutaj kwestia. No jest to w pewnym sensie uzupełnienie i oczywiście zachęcamy przede wszystkim do chipowania zwierząt, to jest bardzo pomocne. Natomiast no też ten czas, o którym tutaj wspomnieliśmy wcześniej, bo zwierzak, jeżeli ma chip, to ta procedura sprawdzenia tego chipu może być bardzo krótka i nieczasochłonna, no ale jeżeli na przykład jest piątek, godzina 22 i jesteśmy być może w miejscowości, gdzie nie ma żadnej kliniki, która by mogła taki chip sczytać, no to akurat w Katowicach są kliniki 24-godzinne, otwarte cały czas, natomiast w mniejszych miejscowościach może tak nie być, więc tutaj moglibyśmy być może no nawet nie jechać do weterynarza, jeżeli ten zwierzak już by był w bazie, wtedy no po prostu dostalibyśmy numer telefonu, zadzwonilibyśmy sobie i przekazali tego zwierzaka.
6: Dlatego tak ważne jest, żeby osoby, które na przykład znalazły psa albo kota, albo zgubiły psa albo kota, żeby właśnie weszły na zagubionełapki.pl.
8: Tak, zachęcamy oczywiście do dawania ogłoszeń. Im większa baza, tym na pewno będzie więcej tych dopasowań. I ten formularz jest tak naprawdę bardzo krótki. To nie powinno zająć więcej niż minutę wypełnienia takiego formularza. Tam jest dosłownie parę informacji podstawowych, które już powinny nam pomóc w identyfikacji potencjalnego właściciela.
6: Strona bardzo prosta, intuicyjna. A ile trwały prace nad tym projektem?
8: Prace trwały około pół roku. Pierwsze rozpoczęcie prac można tutaj datować na koło wrzesień tamtego roku. Oczywiście prace, można powiedzieć, trwają cały czas. Mhm. Jest to proces, ponieważ też, jak z każdym chyba projektem informatycznym, na którym pracowałem do tej pory, też obserwujemy, w jaki sposób działają nasi użytkownicy. I też te algorytmy dopasowujemy do tego, w jaki sposób te zdjęcia są dołączane, że czasami są mniej wyraźne, też są dodatkowe filtry budowane, więc to jest proces ciągły i na pewno jeszcze potrwa sporo czasu do momentu, kiedy wszystkie takie przypadki, które mogą wystąpić, czy na przykład nieprawidłowych danych, będą zaprogramowane w sposób odpowiedni.
6: Czyli trzeba to cały czas jakby weryfikować, no i być może też udoskonalać.
8: Tak, tak, dokładnie. No na przykład jedną z takich dodatkowych rzeczy, która była dodana już po rozpoczęciu projektu, jest plakat, czyli po wypełnieniu formularza możemy wydrukować plakat.
6: Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękujemy bardzo.
5: Zmieniamy temat.
0: Teraz coś do płatników ZUS w województwie śląskim. Regionalny rzecznik prasowa ZUS Beata Kopczyńska.
9: Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył ponowne ustalanie wysokości emerytur czerwcowych. Zgodnie z przepisami dotyczyło to świadczeń przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009-2019 oraz powiązanych z nimi rent rodzinnych. W województwie śląskim było najwięcej świadczeń do przeliczenia, bo 28 800. Łącznie ZUS przeliczył 219,5 tysiąca świadczeń z 220 200 zaplanowanych spraw. W niewielkiej liczbie spraw postępowanie o ponowne przeliczenie świadczenia pozostaje zawieszone z powodu trwających postępowań sądowych bądź też administracyjnych. W wyniku przeliczenia 133 100 osób, czyli 61%, otrzymało wyższe świadczenie. W przypadku 86 400 osób wysokość świadczenia nie zmieniła się. Świadczenia nie wzrosły m.in. w sytuacji, gdy emerytura po przeliczeniu nadal była niższa niż minimalna lub gdy obowiązywały limity wypłaty świadczeń, np. w przypadku renty wdowiej. Średnia podwyżka świadczenia to 163,36 zł miesięcznie. Dzięki przeliczeniu świadczenia wzrosły łącznie o ponad 21 milionów 700 tysięcy złotych miesięcznie. Podwyżki mieściły się najczęściej w przedziale od 100 do 200 zł. Przeliczenie objęło przede wszystkim emerytury, stanowiły 91% wszystkich spraw, renty rodzinne tylko 9%. W większości świadczeniobiorców stanowiły kobiety, 72%. Najliczniejszą grupą, której dotyczyło przeliczenie, były osoby w wieku od 70 do 74 lat. Województwo śląskie wyróżnia się na tle kraju zarówno pod względem liczby spraw, jak i kwot. To tutaj pracownicy ZUS mieli do przeanalizowania aż 28 800 wniosków o ponowne przeliczenie, czyli najwięcej w kraju. W naszym regionie była też najwyższa liczba świadczeń, 12 400, w których przeliczenie nie miało wpływu na jego wzrost. Można powiedzieć, że Śląsk w tym obszarze stał się liderem statystyk, bo nie tylko odnotowaliśmy rekordową liczbę spraw do opracowania, ale też wyższą niż w innych regionach kwotę podwyżki. Średnie świadczenie w naszym województwie wzrosło około 173,90 zł miesięcznie, co jest wynikiem o ponad 10 zł wyższym od średniej ogólnopolskiej.
0: Ja o tym wszystkim mówiła regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska. Na krótko teraz Gliwice. Zniszczona ulica architektów przejdzie gruntowny remont. Prace ruszą po majówce, dokładnie we wtorek 5 maja. Przebudowana zostanie kanalizacja
1: deszczowa, aby uniknąć podtopień. Inwestycja pochłonie ponad 14 milionów złotych i potrwa do grudnia przyszłego roku.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Edyta Czekaj, zapraszam na program i zaczynamy bardzo kulturalnie. Magda Mleczka zaprosi nas do kina.
10: Zapraszam Państwa do Kinoteatru Rialto, ale oczywiście nie sama, tylko z moim gościem Krzysztof Ociepa z Kinoteatru Rialto w Katowicach. Witam Cię serdecznie. Z tonami dokumentów, papierów i wiedzy w głowie o tym, co będzie się tam, moi drodzy, działo. Tak przy okazji miałam być okazję na dokumencie o Tamarze Łempickiej u Was i powiem Ci, że naprawdę jestem oczarowana tym dokumentem. Dowiedziałam się, że Madonna w jednym z teledysków wykorzystała obrazy Tamary Łempickiej i w kilku amerykańskich filmach także były częścią scenografii. W jakich filmach to Państwo sobie wygooglują, jeśli chcecie wiedzieć?
11: Do piosenki Vogue. Niewątpliwie tam się pojawiły obrazy Tamary Łempickiej. No rzeczywiście Hollywood jest w niej zakochany, bo w swoich kolekcjach obrazy Tamary mają i Jack Nicholson, i Barbara Streisand.
10: I to od Barbary Streisand się właśnie zaczęło to wszystko, kiedy ona kupiła, to potem to wszystko jakoś poszło dalej.
11: Jest to rzeczywiście biografia i bohaterka, która zasługuje też na film fabularny. Zresztą
10: zapraszamy Państwa do Kinoteatru Rialto na Innet. Bardzo ciekawe wydarzenie i żeby to Państwu jakoś tak sprytnie i dobrze uszeregować, to postanowiliśmy podzielić tą naszą rozmowę na takie bloki tematyczne i ustaliliśmy, że zaczniemy od klasyki.
11: Tak, tej klasyki rzeczywiście w kinach jest dużo, mam wrażenie, że jest jej coraz więcej i co ciekawe, ludzie tą klasykę chcą oglądać, tą klasykę, którą znają, ale niekoniecznie z kina, bo wiadomo, że no, ludzie chociażby w moim wieku, nie będziemy zdradzać w jakim, ale już na przykład Pikniku pod wiszącą skałą nie miałem okazji oglądać na dużym ekranie, a rok temu film wszedł i taka okazja się pojawiła. Nie miałem też okazji oglądać na dużym ekranie Żywotu Briana.
10: Ja też
11: to jest,
10: nie.
11: No to widzisz, no to tą zaległość można nadrobić 23 maja w sobotę o 14:30 w Rialcie. Pokaz filmu, który no, został w całości zrealizowany przez grupę Monty Pythona ze wsparciem finansowym George'a Harrisona, więc Beatlesi swój udział w tym mieli. No a film jest, no to już jak kto uważa, parodią historii biblijnej, parodią historii Jezusa, być może. Niektórzy twierdzą nieco inaczej, że jest to parodia w ogóle tych opowieści biblijnych, tych hollywoodzkich gigantów, które przede wszystkim w latach 50., potem trochę w latach 60., one rzeczywiście zalewały kino. Był to czas, kiedy Hollywood konkurowało z telewizją, więc co można zaproponować lepszego niż telewizja? Wiadomo, że telewizory były wtedy niewielkie, no więc można było zaproponować wielkie, olśniewające widowiska, kolorowe, prawda? Telewizja była wtedy jeszcze czarno-biała, no i te tłumy statystów przewalały się przed ekranem. To rzeczywiście wtedy robiło duże wrażenie, wszystko w technikolorze, czyli takie podkręcone ostre barwy. No i w tych opowieściach ze starożytności, starożytnego Egiptu, było też sporo historii biblijnych. No to chociażby 10 przekazań Cecila B. DeMille'a, taka sztandarowa hollywoodzka opowieść biblijna, oczywiście nie z czasów Chrystusa, tylko z wcześniejszych. Natomiast oczywiście sam Chrystus tutaj wielokrotnie był bohaterem, no i ten film to jest taka no, złośliwa polemika z tą historią, alternatywna historia Briana, który urodził się w tym samym czasie, co Chrystus.
10: Jest rówieśnikiem Jezusa, tak, jest, tylko tak, się tak. Urodził w sąsiedniej stajence w tej samej nocy w Betlejem i tak dalej.
11: No i przez to omyłkowo zostaje wzięty za Zbawiciela po prostu. Jego koniec jest niby bardzo ponury, jednocześnie bardzo przewrotny i optymistyczny. Kto nie widział, niech zobaczy. Klasyka dla tych, którzy lubią bardzo, bardzo przewrotne historie i taki ton może nieco ironiczny i kwiarski. Natomiast...
10: No, ten humor po prostu trzeba lubić.
11: Tak. Jak ktoś jest odporny na Pythonu, uważa, że są niefajni, niesmaczni,
10: zapraszamy na inne seanse.
11: Tej klasyki jeszcze trochę jest, bo oprócz Żywotu Briana mamy dwie propozycje, właściwie to są dwie propozycje, ale trzy seanse filmów niemych. To są Rozkosze gościnności, film z Busterem Keatonem, więc Buster Keaton, ikona kina niemego, człowiek o nieruchomej twarzy, który swoją karierę zaczynał od cyrku, stąd te wszystkie jego niezwykłe akrobacje i niesamowite historie, które mu się przydarzają w jego filmach. A Rozkosze gościnności, które pokażemy 14 maja, seans z muzyką na żywo w wykonaniu Jacka Biesa i Adama Jędrysika. Rozkosze gościnności są stworzone na bazie historii XIX-wiecznej, dobrze znanej w Stanach Zjednoczonych, Hetfield and McCoy, czyli historia dwóch rodów, które wzajemnie się nienawidzą, które ze sobą sąsiadują. Oczywiście coś jak nasza zemsta. Odesłałbym do nieco bliższej naszym czasom pozycji, czyli takiego miniserialu z Hetfield and McCoy z Kevinem Costnerem w roli głównej. Tą historię przybliżę tak zgodnie z realiami, natomiast oczywiście w ujęciu Bustera Keatona jest to komediowe. Jest to świetna zabawa, dodaje, on przyjeżdża do swojej rodziny, dziedziczy majątek, no i okazuje się, że właśnie ci sąsiedzi to są ci, którzy najchętniej wysłaliby go na tamten świat, ale mają, zgodnie z polskim tytułem Rozkosze gościnności, no mają, to są ludzie zasad. Oni są w stanie go pozbawić życia, ale nie we własnym domu. Przez cały film Buster Keaton, zaproszony do ich domu, czyni starania, żeby tego domu nie opuścić. Prawda? Resztę zobaczycie w kinie. Druga pozycja kina niemego, no to legendarny Metropolis Fritza Langa. Film, który w przyszłym roku będzie obchodził stulecie, więc na pewno też z tej okazji coś w przyszłym roku wymyślimy większego przy okazji tego filmu. Natomiast tym razem dwie projekcje, to w obydwu przypadkach będą seanse z muzyką na żywo. 22 maja muzykę wykona Paweł Gwóźdź na pianinie. Natomiast 28 maja to będzie seans w cyklu Lekcje filmowe. Ten seans poprzedzony będzie rozmową Mariusza Ciszewskiego z profesorem Ryszardem Nakoniecznym, więc ten kontekst architektoniczny tutaj będzie niezwykle ważny. No jako, że Metropolis to jest film z 27 roku, który jest taką śmiałą wizją miasta przyszłości, prawda? Miasta pełnego bardzo wysokich budynków. Wizja, która się chyba nie do końca sprawdziła, bo między tymi budynkami wszyscy latają takimi taksówkami, prawda? To się po 100 latach jednak nie ziściło. Natomiast ten film stał się niezwykle inspirujący dla twórców filmowych, dla twórców teledysków. No na pewno z tego filmu korzystał Ridley Scott podczas kręcenia Łowcy Androidów. Na pewno Luc Besson podczas tworzenia piątego elementu. No i na 100% to widać oczywiście w teledysku z połu Queen do piosenki Radio Gaga. Więc ten film pokażemy dwa razy, 22 maja, 5.10 i 28 maja o 19 w cyklu Lekcje filmowe. I ostatnia pozycja klasyczna w naszym majowym repertuarze. Kończymy przegląd, taki mini przegląd filmów Louisa Buñuela. 7 maja pokażemy Piękność dnia z Catherine Deneuve, która gra tutaj młodą kobietę, która właśnie wyszła za mąż, no ale przewrotnie u Buñuela, mimo że ona jest taka piękna, wspaniała i znakomita i grają Catherine Deneuve, no to ona nie potrafi się spełnić w małżeńskim łożu. Tak. Najprościej rzecz ujmując. Natomiast, no właśnie, czy to się dzieje naprawdę, czy to jest może jej fantazja? Za dnia jest pracownicą domu publicznego, cały Louis Buñuel. Czy to się rozgrywa naprawdę, czy to jest jej fantazja wynikająca z nieudanego pożycia małżeńskiego, no to decyzja o tym należy do widzów. Więc ten seans 7 maja, oczywiście z prelekcją Mariusza Ciszewskiego. To tyle, jeżeli chodzi o klasykę, ale oczywiście mamy dużo, dużo więcej, bo nie jesteśmy w stanie całą klasyką repertuaru zapełnić.
10: Nie, jesteśmy jeszcze sporo przed nami, więc teraz cykle stałe.
11: Więc zapraszamy na pokazy przedpremierowe. Znaczy, pierwsza pozycja to Milcząca przyjaciółka. Ten film pokażemy 12 maja, we wtorek o 19, a przed seansem zapraszamy na projekcję doktora Jerzego Paruzela. Prelekcja pod tytułem Milczenie roślin. Bardzo wymownym tytułem, no bo w tym filmie, który składa się z trzech opowieści, wszystko koncentruje się wokół drzewa, wokół miłorzębu japońskiego, który rośnie w ogrodzie, w uniwersyteckim ogrodzie botanicznym, no i otrzymujemy trzy historie, które czasowo są od siebie mocno, mocno oddalone, ale które w jakiś sposób koncentrują się wokół tego pięknego drzewa. Reżyserką tego filmu jest Iliko Aniedi. Ona kilka lat temu stworzyła taki film Dusza i ciało, był bardzo, bardzo popularny, a tym razem powraca w pewien sposób z podobnym projektem. Jak wspomniałem, ten film jest rozbity na trzy historie, które rozgrywają się w różnej przestrzeni czasowej. Pierwsza gdzieś w XIX wieku, kiedy młoda kobieta chce zostać zatrudniona na uczelni i zderza się z tym męskim murem, prawda, który wykładowcy, profesorowie, którzy próbują jej wykazać, że no jako kobieta no niekoniecznie się nadaje do tej pracy. No, ten wątku bardziej współczesnym, bliższym naszym czasom w latach to są lata 60. lub 70. No, to jest ten czas studentów, którzy się buntują. No i mamy historię młodego człowieka, który, no właśnie, którego taki racjonalny pogląd na to, jak wygląda życie, zostaje wystawiony na próbę przez jego koleżankę, która właśnie bada to, czy te rośliny w jakiś sposób reagują, że żyją, to wiemy, ale czy w jakiś sposób odbierają bodźce, czy może jakieś bodźce też do nas wysyłają, a tylko my niekoniecznie potrafimy je właściwie odczytać. No i trzecia historia profesora neurologii, którego gra ten, którego gra Tony Leung, to jest aktor znany z filmów Wong Kar Wai, Spragnionych Miłości, ale też z filmu Ostrożnie Pożądanie Angeli. No i tenże Tony Leung wciela się w profesora, w rolę neurologa, który, no właśnie, zostaje uwięziony na terenie kampusu uniwersyteckiego, bo to się rozgrywa w czasie pandemii i także musi zakwestionować swoje dotychczasowe, swoje naukowe przekonania. Film, moim zdaniem, niezwykły, którego nie jest łatwo opowiedzieć, na czym polega niezwykłość tego filmu, na czym polega jego magia, dość, że narracja nie jest specjalnie pospieszna, natomiast ten film wciąga. To nie jest jakieś klasyczne slow cinema, natomiast jest to historia, która intryguje na wszystkich trzech poziomach czasowych i myślę, że tutaj wprowadzenie doktora Paruzela właśnie o milczeniu roślin, ten tytuł wywiedziony jest z wiersza Wisławy Szymborskiej, no będzie dla nas bardzo, bardzo, bardzo pomocne. Dwa kolejne pokazy przedpremierowe to film Drugie Życie. Ten film pokażemy 13 maja w cyklu Kobiety Oblegają Kino i potem 26 maja, a to oczywiście z okazji Dnia Matki. Ponieważ tutaj figura kobiety, figura matki jest w centrum uwagi reżyserki tego filmu, a tą reżyserką jest Marian Tuzani, marokańska reżyserka, która zabłysnęła kilka lat temu filmem Turkusowa Sukna. No, niezwykły obraz, historia takiego krawca, który ręcznie wyszywa piękne hafty na suknię. Właśnie to się dzieje w północnej Afryce. No i tym razem w Drugim Życiu także ta historia rozgrywa się w Tangerze, a bohaterką jest 80-letnia starsza kobieta, którą gra Carmen Maura. No, historia rozgrywa się wokół jej, można powiedzieć, takiego konfliktu z córką, która chce sprzedać mieszkanie, w którym ta matka spędziła właściwie całe życie, no ale wiadomo, starych drzew się nie przesadza, więc matka podejmuje heroiczną walkę o utrzymanie tego swojego miejsca na ziemi, o utrzymanie tego mieszkania. Znakomite kino, Carmen Maura ma rzeczywiście 80 lat, absolutnie w tym filmie błyszczy, absolutnie jest piękna, mówię to bez cienia jakiejkolwiek ironii, więc ten film polecam nie tylko paniom, bo myślę, że każdy powinien ten film zobaczyć, a u nas na dwóch pokazach przedpremierowych.
10: To teraz możemy już przejść do wielkiej sztuki w kinoteatrze.
11: Teraz możemy przejść do wielkiej...
10: Rialto, tutaj między innymi arcydzieła Niepokornego Geniusza, o którym spektakl niedawno w Teatrze Śląskim robiła też Agata Duda-Gracz, prawda? Czyli mam na myśli Caravaggio.
11: Tak, Między Nogami Leny, czyli Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny. Widziałaś już spektakl?
10: Nie, jeszcze nie zdążyłam.
11: No widzisz, mamy zaległości. Mamy powód, żeby gdzieś wyjść. Tak,
10: tak, na Caravaggio ja mam zamiar się wybrać.
11: No więc według deklaracji reżyserki to od 8 do 10 maja, mówiąc językiem Monty Pythona, coś zupełnie innej muzycznej beczki, czyli Billie Eilish. Hit Me Hard and Soft, The Tour. Film, który Billie Eilish nakręciła razem z Jamesem Cameronem. Czyli można powiedzieć, że spotkało się kilka Oscarów na tym planie, bo James Cameron dostał Oscara za Titanica, a Billie Eilish dwa Oscary za piosenki do filmu Barbie i do Bonda, No Time to Die. No, tym razem James Cameron filmuje Billie Eilish podczas jej tournée. No, kto nie zna Billie Eilish, proponuję jednak poznać, bo można powiedzieć, że jest to pop, ale taki bardziej ambitniejszy, bardziej taki alternatywny, gdzieś połączony z muzyką elektroniczną. Billie Eilish, można powiedzieć, że bardziej niż śpiewa, to momentami szepcze takie bardzo introwertyczne teksty. Także Billie Eilish też na naszym ekranie od 8 do

0: Praca do Kinoteatru Rialto w Katowicach. Start 15 maja. Do końca maja będą seanse. Bo nie wiem, czy dobrze policzyłam. To będzie w sumie 11 filmów.
1: Ja zachęcam do zapoznania się z repertuarem. Jest on obecny i na naszej stronie internetowej, i na Facebooku.
0: Przesztawał się pas Kinoteatru Rialto.
2: Rozmawiała Magda Mleczko. Magdo, bardzo Ci dziękuję, a Wy zostańcie z nami.
3: Biblioteka do remontu. Katowice ruszyły z remontem dwóch filii. Jedna z nich zostanie odświeżona, druga przeniesiona do dwa razy większego pomieszczenia, które zostanie też przystosowane do prowadzenia warsztatów czy spotkań literackich. Przy okazji remontów miasto chwali się zakupem blisko 40 tysięcy książkowych nowości. Najwięcej nowości w katowickich bibliotekach stanowi literatura piękna dla dorosłych i książki dla młodzieży. Kupiono też komiksy, planszówki i audiobooki.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: W programie przejrzymy karty historii. Bytom charakteryzuje się nie tylko wielokulturowością, ale także bogatą historią. To tu zapadały ważne decyzje dotyczące wybuchu Powstania Śląskiego. To z tym właśnie miastem związane są postaci, które do dziś są w pamięci. O niektórych z nich czytamy w książkach, jak na przykład o śląskim Kopciuszku. Kto to taki? Od tego zaczniemy. A na nasze pytania odpowiadać będzie Tomasz Sanecki, bytomski historyk, zresztą znany nam już z kilku programów.
5: Jest to wyjątkowa postać. Mówimy o niej Śląski Kopciuszek, bo faktycznie jest to postać prawdziwa, ale jak z bajki o Kopciuszku. Dlatego, że Joanna Gryzik, która urodziła się w 1842 roku, została oddana na wychowanie do jednego z najbogatszych ludzi ówczesnej Europy w połowie XIX wieku, Karola Goduli. Tak wpadła, można powiedzieć, w oko Karolowi Goduli, że stała się jego przyjaciółką. Karol Godula umiera zdecydował się przekazać i zapisać cały majątek 6-letniej dziewczynce. Ten majątek oczywiście jako 6-letnia dziewczynka nie mógł być przez nią rozdysponowany. Prowadził to specjalnie, na jej rzecz prowadziła to osoba wyznaczona przez Karola Godulę. Ale historia Joanny Gryzik potoczyła się bardzo dynamicznie, dlatego że kiedy już była dorosłą dziewczyną, mogła już mieć swoje zdanie w sprawie ogromnego majątku, który zostawił jej Karol Godula. A przypomnijmy, że był to magnat przemysłowy, mający huty, kopalnie i wielkie posiadłości, między innymi w Bytomiu, czy też Rudzie Śląskiej. Joanna Gryzik wyszła za mąż za przedstawiciela jednego z najznakomitszych rodów na Śląsku. Był to ród Szafgoczów. Joanna Gryzik wyszła za mąż za Hansa Ulryka Szafgocza. Tym samym zapoczątkowali oni nową linię dynastyczną. No i razem z mężem zaczęła nie tylko rozbudowywać swój majątek przemysłowy, ale między innymi wiele kwestii społecznych poruszali. Między innymi Joanna Gryzik miała na celu ochronę praw robotników, jak i też chciała przede wszystkim zapewnić im dogodne warunki życia. Bardzo ważne jest to, że Joanna Gryzik wraz z mężem nie tylko tutaj powiększyła majątek, ale między innymi do dzisiaj pozostałościami po jej tutaj działalności jest między innymi ufundowany kościół w Bytomiu Bobrku, kościół w Bytomiu Sząbierkach. W Bytomiu Sząbierkach warto wspomnieć o tym właśnie kościele, to jest kościół Najświętszego Serca Jezusa. Właśnie w tym kościele znajdują się w krypcie szczątki Karola Goduli, które sprowadziła właśnie tutaj. Bardzo ważne jest również w życiu Joanny Gryzik kwestia zakupienia wraz z mężem pałacu w Kopicach, jednego z najpiękniejszych pałaców tutaj na Śląsku. Pałac został niestety w 1945 roku zniszczony i spalony przez żołnierzy Armii Czerwonej. Do końca życia Joanna Gryzik wraz z mężem zamieszkiwała w tym pałacu i była to ich rodowa siedziba. Joanna Gryzik jest dzisiaj postacią, o której warto wspomnieć przede wszystkim nie tylko ze względu na fakt, że jako mała dziewczynka odziedziczyła wielką fortunę, przede wszystkim z tego powodu, że działała na rzecz lokalnej społeczności.
6: Zawsze Joanna mi się kojarzyła z Rudą Śląską, bo tam można powiedzieć, że jest wręcz kult tego Kopciuszka.
5: Tak, Joanna Gryzik jakby jest głównie związana z Rudą Śląską. Warto wspomnieć między innymi, że Karol Godula. Przecież mamy dzisiaj dzielnicę Rudy Śląskiej Godula. Są to postacie związane z Rudą Śląską, ale także Joanna Gryzik jest związana właśnie z Sząbierkami. To tutaj właśnie ufundowała kościół, który do dzisiaj stoi w Sząbierkach. W Sząbierkach był również pałac Karola Goduli. Warto dodać,

0: że Joanna Gryzik również tutaj ufundowała kościół w Bobrku, ale również miała swój wpływ na to, że powstała między innymi kolonia Zgorzelec, a więc piękne zabytkowe kamienice, które dzisiaj są rewitalizowane.
1: Mówiąc o postaciach historycznych tu na Śląsku, nie w sposób uciec od osób związanych z powstaniami śląskimi. A że było aż trzy, trochę tych postaci jest.
0: Warto wspomnieć, że nierozerwalną postacią związaną z powstaniami śląskimi jest oczywiście Wojciech Korfanty, no i z powstaniami śląskimi oczywiście miastem, które odegrało tutaj szczególną rolę, jest Bytom. To właśnie w Bytomiu w lutym 1920 roku powstał Polski Komisariat Plebiscytowy, a naczelnik państwa Józef Piłsudski mianował polskim komisarzem plebiscytowym właśnie Wojciecha Korfantego. Siedziba Polskiego Komisariatu Plebiscytowego mieściła się w nieistniejącym już hotelu Lomnic, który był na ulicy Gliwicerstrasse. Dzisiaj to oczywiście też ulica Gliwicka. Z budynku niestety nic nie zostało. Stoi tam teraz nowa kamienica, ale są dwie tablice upamiętniające zarówno hotel Lomnic, jak i też Wojciecha Korfantego. Jeśli chodzi tutaj o działalność Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, miał on na celu przekonanie ludności na Górnym Śląsku za głosowaniem na Polskę w czasie plebiscytu, który odbył się w 1921 roku. Plebiscyt okazał się niestety dla strony polskiej niezbyt dobrze się te głosy rozeszły i tutaj podjęto decyzję, głównie Brytyjczycy i Włosi chcieli podjąć decyzję, aby Polska otrzymała mniejszy obszar, o który żądał Wojciech Korfanty. Korfanty zdecydowanie nie chciał iść na ustępstwa i zdecydował się właśnie tutaj w hotelu Lomnic 30 kwietnia podczas spotkania z działaczami Polskiej Organizacji Wojskowej, podjął w Bytomiu decyzję o wybuchu III Powstania Śląskiego. III Powstanie Śląskie, które można powiedzieć zadecydowało o tym, że jednak większa część Górnego Śląska, która przypadła Polsce w 1922 roku, trafiła tutaj w ręce Polaków. Warto również dodać, że Wojciech Korfanty tutaj działał również na Śląsku, nie tylko pod względem politycznym, ale również on tutaj rozwijał działalność kulturową. Duże znaczenie tutaj miało właśnie miasto Bytom, które było jakby ośrodkiem kulturalnym, społecznym, ale też i sportowym, bo tutaj między innymi w 1920 roku powstał klub Polonia Bytom, no, który później oczywiście został rozwiązany ze względu na fakt, że Bytom pozostał w granicach niemieckich. No i właśnie ten fakt miał również ogromne znaczenie, bowiem Bytom, który był tutaj jednym z głównych ośrodków polskości na Górnym Śląsku, decyzją Rady Ambasadorów tworzonej przez państwa zwycięskie w I wojnie światowej, głównie Francję i Wielką Brytanię, został w 1922 roku pozostawiony w granicach Niemiec.
1: Obok Korfantego?
0: Obok Korfantego warto również wspomnieć o żołnierzach 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Mało osób wie, że w tym wielkim zwycięstwie, które uratowało niepodległość Polski, ale też zahamowało pochód komunizmu na Zachód, mieli udział żołnierze 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Żołnierze ci wywodzili się tutaj głównie z powiatu bytomskiego, ale też również z innych miast na terenie Śląska. Warto dodać, że wśród żołnierzy byli również młodzi żołnierze, którzy przybywali tutaj z zagranicy i wstępowali właśnie do tego pułku.
2: Udało mi się wydać książkę, monografię dotyczącą historii 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Jest to książka, która opisuje jakby całą historię od powstania aż do zakończenia całej historii tego pułku. Pułk ten był chlubą naszego miasta. Powstał na początku 1919 roku, dokładnie w maju. Zapadła decyzja w Warszawie. Z takich ciekawostek, które można tutaj przytoczyć, to między innymi to, że jednym z żołnierzy pułku bytomskiego był jeden z najsłynniejszych tenorów, można powiedzieć, w Polsce, na świecie, Jan Kiepura. Został on ochotnikiem pułku bytomskiego w lecie 1919 roku, mimo że w tym pułku był to jego epizod, ale jest odnotowany jako jeden z ochotników, który wstąpił do tego pułku. Kolejnymi ciekawostkami, o których być może mieszkańcy tutaj nie tylko Bytomia, ale też w Polsce nie wiedzą, jest fakt, że oficerami pułku bytomskiego, który później zmienił nazwę, bo najpierw to był pułk strzelców bytomskich, później później przemianowano go na 167 pułk, a kiedy była już wolna Polska, był to 75 pułk. On siedzibę miał w Chorzowie, dlatego że Bytom był po stronie niemieckiej. Ale właśnie oficerami tego pułku, 75 pułku piechoty, byli m.in. późniejszy, ostatni dowódca Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki. Oficerem był również generał Stanisław Sosabowski, organizator i dowódca brygady spadochronowej, która brała udział w 1944 roku w walkach o Arnhem w Holandii. Jednym z oficerów i dowódcą był też Wacław Klaczyński, który brał udział w walkach o Górny Śląsk w 1939 roku. No i dowódcą pułku bytomskiego był też Władysław Langner, który wsławił się bohaterską obroną Lwowa w 1939 roku. Książka się zaczyna od momentu, kiedy Polska odzyskała niepodległość 11 listopada w 1918 roku. Był to jakby moment, który dla wielu Górnoślązaków dawał szansę, że mogą oni włączyć się w walkę nie tylko o niepodległą Polskę, ale też o przyłączenie Śląska do Polski. W ten sposób ziściło się ich marzenie. Oni przekraczali często nielegalnie granice. Przekraczali ją na przykład, powiedzmy, bytomiacy przechodzili do Sosnowca, który leżał już jakby po stronie polskiej. No i tam w Sosnowcu, a później w Częstochowie byli oni zbierani i zorganizowano dla nich batalion. Jednak było ich tak dużo, że wówczas, kiedy przeniesiono ich do Wielkopolski, w maju 1919 roku sztab w Warszawie podjął decyzję o utworzeniu z tych wszystkich ochotników pułku, któremu dano nazwę Pierwszy Pułk Strzelców Bytomskich. Następnie żołnierze Pułku Bytomskiego brali udział w obsadzaniu granicy zachodniej. Brali udział m.in. w walkach z Grenschutzem. To były oddziały niemieckie, które jakby za cel miały m.in. zwalczać polskie dążenia niepodległościowe. Kilka potyczek m.in. na granicy zachodniej stoczyli żołnierze Pułku Bytomskiego, ale kluczowym momentem dla nich była decyzja dowództwa o przyłączeniu do 7 Brygady Rezerwowej. Ta brygada została wysłana na wojnę polsko-bolszewicką na przełomie maja i czerwca 1920 roku. Tam między innymi w czerwcu i w lipcu pod Rybczanami, pod Filipowem, nad Autą i nad Niemnem bytomianie stoczyli kilka ważnych bitew, które pozwoliły jakby oddziałom polskim zająć dzisiejsze tereny Litwy i Białorusi, które wówczas po traktacie ryskim, który został później zawarty z Rosją Radziecką, zostały przyłączone do odrodzonej Rzeczypospolitej. No a takim momentem przełomowym był na pewno udział w wojnie polsko-bolszewickiej, ale w czasie Bitwy Warszawskiej. Tak jak wspomniałem, walczyli oni właśnie w rejonie Modlina, Zegrze i Fortu Dębę. Był to tak zwany trójkąt warszawski, tak to nazywano. Powstrzymali tam armię radziecką, która chciała się od północy wedrzeć do Warszawy. Był także krótki epizod Pułku Bytomskiego w czasie Powstania Śląskiego, Trzeciego Powstania Śląskiego. Brali udział również w walkach w Powstaniu bytomiacy. No a później, kiedy już nastała odrodzona Polska, jakby dla wielu tych żołnierzy, którzy przelewali krew zarówno na granicy zachodniej, jak i też na wschodzie, dla nich wielkim, jakby można powiedzieć, sukcesem było to, że zostali wytypowani między innymi do zajmowania polskich miast, które zostały przyłączone do Polski na Górnym Śląsku. Między innymi żołnierze Pułku Bytomskiego zajmowali Katowice, Królewską Hutę, czyli późniejszy Chorzów, a także tutaj inne miasta czy też gminy, między innymi Wielkie Hajduki, które później zostały przyłączone do Chorzowa. No i siedzibą do 1939 roku 75. Pułku Piechoty, czyli następcy Pułku Bytomskiego, był Chorzów. Tam mieli oni swoją główną siedzibę. Część batalionu była rozlokowana również w Rybniku. No a kiedy nastała II wojna światowa, żołnierze Pułku Bytomskiego również wzięli udział w walkach obronnych na Górnym Śląsku. Najważniejszym epizodem w czasie kampanii wrześniowej była walka pod Tomaszowem Lubelskim. Była to ostatnia bitwa, w której bytomiacy wzięli udział. Tam zostali oni otoczeni przez oddziały Wehrmachtu i zmuszeni do kapitulacji. Wielu z bytomiaków emigrowało poza granice kraju, brali udział w tworzeniu jednostek na zachodzie, w tworzeniu samodzielnej Brygady Karpackiej, część oficerów wyjechała do Francji. No, część niestety także zginęła w obozach koncentracyjnych. To jest fakt niepodważalny, bo są na to dowody, że nie tylko oficerowie, ale też żołnierze byli ofiarami reżimu nazistowskiego.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: O tym wszystkim mówił nam Tomasz Sanecki, bytomski historyk, a już się z Wami żegnam, Edyta Czeka, i do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: promocja. Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. O reklamie. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema.
2: Bakłażan.

0: Radia Śląsk.
1: Edyta Czakaj, więcej nowych zadań będzie mogła zrealizować Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Ma to umożliwić nowelizacja ustawy o związku metropolitalnym. Gliwice sadzą drzewa w programie pilotażowym. Tym razem to drzewa na cześć najmłodszych mieszkańców. Targi pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Jeszcze w maju, również w Gliwicach. Tyle na początek i od razu sprawdzamy, co dzieje się w naszej metropolii. Paulina Kozioł.
2: Więcej nowych zadań będzie mogła realizować Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Ma to umożliwić nowelizacja ustawy o związku metropolitalnym. Wojewoda Śląski Marek Wójcik.
3: Najważniejsza jest możliwość realizacji kolejnych zadań. Metropolia od wielu lat postulowała rozszerzenie katalogu zadań. Dziś to staje się faktem. Uchwała Rady Ministrów przyjmująca nowy projekt ustawy metropolitalnej pozwala na realizację zadań w bardzo szerokim obszarze. To są kwestie związane z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, planowaniem transportu publicznego, w tym infrastruktury transportowej, ale także szereg zadań, które będą mogły być przekazywane metropolii, dotyczących na przykład kultury, edukacji, centrów usług społecznych, centrów usług wspólnych. To wszystko powoduje, że metropolia może być wykorzystywana jako taki organizm, który będzie rzeczywiście odpowiadał za podnoszenie jakości usług publicznych, z których korzystają mieszkańcy naszej aglomeracji. To jest bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich. Kiedy lata temu rozmawialiśmy o tworzeniu metropolii, bardzo często podnoszono, że właśnie metropolia powinna przejmować wiele funkcji z gmin po to, żeby realizować je w sposób po prostu tańszy i bardziej efektywny. I dziś w oparciu o tą nową ustawę będzie to możliwe. Współczesny świat wymaga w administracji pracy bardzo wielu specjalistów. Są działy IT, działy związane z planowaniem przestrzennym. To są wszystko usługi, których organizacja w danym terenie, w danej gminie często bardzo dużo kosztuje, w związku z czym dzięki tej nowelizacji będzie można je przejmować, będzie można je wyciągać poza nawias i przekazywać po prostu metropolii. To jest tylko jeden z obszarów, którego dotyczy ta nowelizacja. Natomiast ta nowelizacja rzeczywiście umożliwia realizację nowych zadań, ale także poprawę jakości usług publicznych na terenie całej metropolii, między innymi dzięki możliwości wykorzystania właśnie środków budżetowych, którymi dysponuje metropolia. No i wzmacnia również metropolię, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju funkcje koordynacyjne, dlatego że to metropolia będzie miała znacznie więcej możliwości, jeżeli chodzi o wskazywanie pewnych obszarów rozwoju na terenie naszej aglomeracji.
2: Nowe przepisy pozwoliłyby Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zbudować spalarnię odpadów.
4: Maciej Gramatyka, prezydent miasta Tychy. To bardzo ważne zadanie, dlatego że właściwie metropolia już parę lat temu chciała zająć się budowaniem kompleksowego systemu gospodarki odpadami. Mówiąc też kolokwialnie, chodziło o budowę spalarni odpadów, tylko takiej, która będzie obsługiwać większą liczbę miejscowości. Wtedy okazało się, że ówczesny wojewoda uchylił uchwałę zarządu w tej sprawie, ponieważ właśnie takie zadanie nie było w katalogu zadań, które ustawa metropolitalna przewidywała jako to, czym powinna zajmować się metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska. To niewątpliwie zagadnienie, które dotyczy tak naprawdę każdego z nas w miastach, które tworzą Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w 2030 roku tylko niewielki procent śmieci, które produkujemy każdego dnia, może trafić na składowiska odpadów. Co więcej, te składowiska są już coraz bardziej wypełnione i tak naprawdę bez budowy takiego zakładu termicznej przeróbki odpadów będziemy mieli spory problem. Metropolia pracuje nad tym zagadnieniem, ale zdecydowanie wpisanie tego do katalogu zadań metropolii ułatwi możliwość realizacji tego projektu. No teraz już nie będzie usprawiedliwienia, dlatego że do tej pory właśnie mówiliśmy, zajęlibyśmy się budową spalarni odpadów, ale to nie jest zadanie metropolii. Zajęlibyśmy się między innymi inwestowaniem, czy też integrowaniem placówek oświatowych, no ale to nie jest zadanie metropolii. Teraz to będzie zadanie metropolii, no i nie będzie usprawiedliwienia. A rzeczywiście, tak naprawdę dziś powinniśmy myśleć o tym, o jakości życia na terenie metropolii, o tym, w jaki sposób zachęcać ludzi do tego, by przyjeżdżali do metropolii, czy to studiować, czy po prostu tutaj się osiedlać. Wszyscy w miastach metropolii, przynajmniej w tych większych, mamy problem z wyludnianiem się tych miejscowości. W związku z tym powinniśmy robić wszystko, żeby przyciągać tutaj ludzi, którzy będą chcieli tworzyć przyszłość metropolii. Myślę, że ten katalog zadań związany między innymi z edukacją i z optymalizacją placówek oświatowych jest jednym z ważniejszych. Dziś mówimy o tym, że trzeba likwidować przedszkola, bo jest coraz mniej dzieci. Za chwilę ten problem będzie dotyczył także szkół podstawowych, a ostatecznie szkół ponadpodstawowych, czy w ogóle szkolnictwa wyższego. Tym też metropolia w przyszłości powinna się zająć.
5: Jeśli chodzi na przykład o kulturę, bo tutaj już metropolia chyba robiła noc teatrów, czyli będzie to rozszerzenie też tych działań.
4: Tak, to była noc teatrów, ale proszę zauważyć, że to było takie wspólne działanie, gdzie miasta umawiały się, że w jeden konkretny dzień realizują projekt, który częściowo wspierany jest finansowo przez Metropolię, no i ustalają pewien program tych różnych wydarzeń. I myślę, że to nie ma problemu, żeby dalej się odbywało. Natomiast tutaj mówimy o tym, że Metropolia może w pewnym sensie finansować, organizować instytucje kultury, które mają rzeczywiście charakter ponadlokalny. I myślę, że to jest obszar, który rzeczywiście jest czymś, co powinno nam dać do myślenia. To w ogóle jest pytanie tak naprawdę o to, w jakim zakresie część zadań, które realizowane są przez marszałka województwa śląskiego, powinny mieć charakter metropolitalny. Dlatego, że Park Śląski oczywiście jest w województwie śląskim, ale przede wszystkim tak naprawdę służy mieszkańcom takiego ścisłego centrum metropolii, czyli Katowic, Chorzowa, Siemianowic, Świętochłowic. Więc pewnie po przyjęciu tej ustawy i podpisaniu przez prezydenta otworzy się dopiero temat związany z tym, jakie zadania powinny otrzymać metropolia, być może też od marszałka województwa, a po drugie, na jakie samorządowcy, którzy tworzą metropolię, zgodzą się, żeby przekazać je właśnie do tego organizmu.
0: Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
5: Metropolia będzie mogła utworzyć spalarnię odpadów?
0: Po 6 latach pracy nad zmianą przepisów potwierdzam, w końcu nasze prośby zostały wysłuchane i taka możliwość się pojawi. Oczywiście ustawa musi jeszcze przejść przez Sejm, Senat i uzyskać podpis prezydenta, ale najważniejsze, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który wychodzi naprzeciwko naszym prośbom.
5: Gdzie taka spalarnia mogłaby powstać i jak by to funkcjonowało?
0: Niedawno utworzyliśmy grupę zakupową gmin zainteresowanych współpracą w rozwiązaniu problemów z odpadami i to opracowanie, które zamawiamy wspólnie, wskaże lokalizację i wskaże też model, w którym taka spalarnia mogłaby powstać. Wydaje się, że pewnie w tych miejscach, w których dzisiaj są już instalacje, tak zwane elektrociepłownie opalane węglem, które często są strasznym sąsiedztwem dla wielu mieszkańców, w ich zastępstwie mogłaby powstać na przykład spalarnia, która jest ekologiczna i dużo mniej oddziaływuje na środowisko, jak to, co już istnieje obecnie.
5: Czyli ciepło można by było uzyskać z tych śmieci?
0: No, takim ekonomicznym przesłanką do budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych jest właśnie uzyskanie ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Tak więc, jeżeli te śmieci mają trafić do składowiska i mamy płacić kary do Unii Europejskiej za to, że nie ma z tymi śmieci odpowiednich poziomów odzysku, to wydaje się, że dobrą drogą też jest wytworzenie z nich ciepła i energii elektrycznej po to, żeby te rachunki choćby za te śmieci były tańsze, bo tak właśnie będzie takie założenie, żeby tak było.
5: Metropolia będzie mogła mieć też większy udział w edukacji, w kulturze. Co to oznacza dla miast w metropolii?
0: Dzisiaj bardzo często spotkamy się z sytuacją, że są podejmowane inicjatywy metropolitalne przez szkoły, przez uczelnie, przez instytucje kultury i za każdym razem szukamy rozwiązań prawnych, w jaki sposób można wesprzeć tego typu inicjatywy. One w dużej mierze są oparte na promocji, ale wydaje się, że dużo łatwiej po prostu mieć taką możliwość bezpośredniego dofinansowania tych instytucji po to, by budować tą kulturę metropolitalną, edukację, budować wspólną tożsamość. Ona jest oparta zawsze na wiedzy i na historii tożsamości. Dzisiaj przez ostatnie 8 lat uważam, że wszyscy potwierdzimy, że transport jest na wyższym poziomie i to była kompetencja twarda metropolii, którą się zajęliśmy. Przed nami jest jeszcze sporo innych obszarów, choćby ta gospodarka odpadami. Jeżeli powstanie instalacja termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, to uważam, że w tym obszarze oddziaływania takiej instalacji może być tańsze ciepło, może być też energia elektryczna. Będziemy mogli inwestować w źródła odnawialne energii, do tej pory nie mogliśmy tego robić. Mogą powstać centra usług wspólnych, administracja publiczna może być tańsza. To wszystko sprowadza się do tego, że w budżetach miast zostaną pieniądze na lepsze usługi, które miasta będą świadczyć bezpośrednio swoim mieszkańcom, a metropolia by realizowała te zadania trudniejsze, ponadgminne.
5: Czyli trochę odciążyłaby te samorządy.
0: No, jednym z celów na pewno jest poprawa jakości tych usług. Mieszkańcy chcą żyć coraz lepiej i w coraz lepszym otoczeniu, w coraz lepszym środowisku i w tym zakresie widzimy rolę metropolii. Ale wszystko to sprowadza się do tego, że te dodatkowe pieniądze dostajemy z budżetu. Metropolia w tym roku dostanie 600 milionów złotych. Użyjemy do tego, by mieszkańcom po prostu żyło się trochę lepiej. Te usługi, które świadczą gminy, były na wyższym poziomie, lepiej realizowane. Udało się to w przypadku transportu publicznego. Czas na następne obszary usług publicznych.
2: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia skupia 41 gmin i miast. Nowe przepisy mają wejść w życie 30 czerwca. Najpierw jednak muszą przejść przez parlament i uzyskać podpis prezydenta.
1: Nie opuszczamy metropolii, ale skupimy się teraz na Gliwicach, które sadzą drzewa dla najmłodszych mieszkańców. To program pilotażowy. Niestety zapisy tylko do końca kwietnia.
6: Wieczorek, Julia, Miejski Zarząd Usług Komunalnych. Pilotażowa akcja o nazwie Rośniemy Razem, drzewa rocznika 2025. I tutaj każde zgłoszone dziecko zostanie tak symbolicznie powiązane ze swoim własnym drzewem na terenie Gliwic. To będzie jego drzewo oznaczone jego imieniem i dniem urodzenia, więc będzie wiedziało, że to jest jego, należy do niego i będzie mogło patrzeć, jak rośnie razem z nim właśnie. Jeżeli będą chętni, będą chcieli zobaczyć taki proces narodzenia się tego drzewka w naszej przestrzeni miejskiej, to oczywiście będą te osoby zapraszane, żeby zobaczyć też, w jakiej lokalizacji stoi, gdzie je można znaleźć. No a potem mamy nadzieję, że z upływem lat, kiedy dziecko już będzie w stanie utrzymać konewkę w ręce, to będzie dbać o nie i będzie podlewać i patrzeć właśnie, jak zmienia się, jak ono się zmienia, jak się dziecko zmienia, więc to będzie taka piękna symbioza. Jeżeli chodzi o lokalizację, no to tutaj będziemy jednak patrzeć na to, jaka jest potrzeba w przestrzeni miejskiej i jakie są możliwości tej przestrzeni, bo oczywiście nie wszędzie możemy to drzewo posadzić. Więc tutaj nie obiecujemy, że ktoś będzie miał drzewko pod domem, bo niestety to nie jest trochę zależne od nas, ale myślę, że możemy się tutaj postarać, żeby było jak najbliżej. Jeszcze nie sprawdzaliśmy, gdzie mieszkańcy tutaj się nam zgłaszają, więc to będziemy dopiero konsultować.
1: Oby takich akcji było więcej i więcej także targów pracy, jak te w Gliwicach.
7: Barbara Malnarowicz, kierownik działu do spraw pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach wzorem lat ubiegłych już po raz kolejny w tym roku po raz 17 organizuje Gliwickie Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnością. Wydarzenie odbędzie się 7 maja w godzinach od 10 do godziny 13 w Centrum Organizacji Kulturalnych Perełka w Gliwicach przy ulicy Studziennej 6. Wydarzenie skierowane jest do osób zarówno pozostających w ewidencji osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach, jak również do osób, które nie figurują w ewidencji, nie są zarejestrowane, a poszukują zatrudnienia czy też wsparcia w wejściu na rynek pracy. Każda z osób posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności ma możliwość skorzystania z udziału w targach. Oprócz pracodawców na targach pracy będą także obecni przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Będą także przedstawiciele Okręgowej Inspekcji Pracy w Katowicach, jak również przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń, więc też będzie można bezpośrednio nawiązać kontakt. W trakcie targów będzie dostępny tłumacz języka migowego. Będą też przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zatem zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Zachęcamy do wzięcia ze sobą dokumentów aplikacyjnych, CV, tak aby można było bezpośrednio też nawiązać kontakt z pracodawcami obecnymi podczas targów. Że będą to oferty pracy dostępne w branży handlowej, produkcyjnej, usługowej. Będą to na pewno pracownicy tutaj produkcji, operatorzy maszyn, kasjerzy, sprzedawcy, pracownicy porządkowi. Dla wielu uczestników to właśnie jest okazja do znalezienia pracy, ale przede wszystkim do przełamania barier i zwiększenia takiej pewności siebie. To inicjatywa, która po prostu pokazuje, że jest potrzebna, wynika też z potrzeb lokalnej społeczności, umożliwia nawiązanie bezpośrednich kontaktów nie tylko z pracodawcami, ale także z osobami, które znalazły się w podobnej sytuacji na rynku pracy i potrzebują stosownego wsparcia. Mogę powiedzieć, że około 140 osób złożyło dokumenty aplikacyjne podczas ubiegłorocznej edycji targów. Nie jesteśmy w stanie określić, ile z tych osób podjęło zatrudnienie, natomiast ponieważ to są osoby z różnych sąsiednich również miast, które nie figurują w ewidencji osób bezrobotnych, zatem nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić, czy faktycznie do tego zatrudnienia i w jakiej ilości doszło. Zachęcamy do śledzenia wszystkich informacji, które na bieżąco ukazują się na Facebooku. No i zapraszamy do udziału bezpośrednio w targach. Na plakatach są informacje, na ulotkach są informacje, gdzie można bezpośrednio spotkać się z nami podczas targów, czyli jeszcze raz przypomnę, jest to Centrum Organizacji Kulturalnych Perełka w Gliwicach przy ulicy Studziennej 6. Podczas targów oprócz ofert pracy i możliwości spotkania ze specjalistami rynku pracy będzie także dodatkowa atrakcja, jaką jest Miasteczko Zdrowia. To są takie dodatkowe elementy, które będą temu wydarzeniu towarzyszyć.
1: Wydarzenie jeszcze w maju.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: 16 wyremontowanych lokali w dwóch zabytkowych kamienicach przy ulicy Musialika w Bytomiu ma już swoich lokatorów. W zrewitalizowanych kamienicach ogrzewanie polega, uwaga, na zabudowie nowoczesnego hybrydowego węzła cieplnego. Od tego tematu zaczniemy, a potem udamy się w świat kultury, zatem Bytom na początek.
9: Sławomir Kamiński, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu.
1: Panie prezesie, jak udało się połączyć to stare zabytkowe z tak nowoczesną technologią i z tym pionierskim rozwiązaniem?
9: To było kilka lat przygotowań. Szczerze mówiąc, ponieważ po tej stronie starego rozbarku nie jesteśmy z siecią ciepłowniczą jeszcze, to właściwie ten budynek, ten jego zabytkowy charakter i ta potrzeba zabezpieczenia dostaw ciepła miejskiego, ale również ciepłej wody użytkowej spowodował, że znaleźliśmy się tutaj i przyłączyliśmy budynek Musialika 1-3 do systemu ciepłowniczego.
1: Co było najtrudniejsze?
9: Najtrudniejsze w tym budynku? No to wykonawca pewnie musiałby się wypowiedzieć, ale z tego co wiem, mury naprawdę są grube, także miał niemałą przeprawę z tym, żeby przez grubość tych murów ponad 1,20 m w fundamencie przecisnąć się z rurociągami, aby dotrzeć do miejsca węzła cieplnego.
10: Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. Kamienica z początku XX wieku, więc zawsze tutaj ten efekt jest piorunujący. Zabytkowa dzielnica, rozbark, kolejne 16 mieszkań, dwie kamienice, łączny koszt to 6 milionów złotych. To gruntowny remont, naprawdę kapitalny remont z wymianą stropów, z budową nowego dachu, z nowym systemem centralnego ogrzewania. Jest to połączenie wysokowydajnych pomp ciepła razem z siecią ciepłowniczą. Będą duże przestrzenne mieszkania, także jestem przekonany, że nowi mieszkańcy będą bardzo zadowoleni.
11: Barbara Rak, dyrektor Bytomskich Mieszkań. W dwóch kamienicach mamy łącznie 16 mieszkań, po 8 w każdej kamienicy. Są to mieszkania o różnym metrażu. Najmniejszy ma 46 metrów, natomiast większość ma między 60 a 90 metrów kwadratowych. Są to mieszkania wyposażone kompleksowo, węzeł sanitarny, łazienki z WC, centralne ogrzewanie, centralnie ciepłą wodę. Jeśli chodzi o czynsz najmu, to tutaj obowiązuje stawka bazowa, która funkcjonuje w gminie, to jest 8,50 zł za metr kwadratowy, plus doliczona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami podwyżka z tytułu centralnego ogrzewania i wykonania kompleksowego remontu budynku. W związku z tym całościowo czynsz za metr kwadratowy oscyluje w granicach 10 zł. Są to obiekty zabytkowe, kamienice wybudowane w 1907 roku i 1913, w związku z tym cały remont odbywał się pod opieką konserwatora zabytków i elementy zabytkowe, jeśli tylko było to możliwe, zostały odtworzone, a nie wymienione na nowe. W związku z tym odbywał się m.in. kompleksowy remont klatki schodowych i biegów schodowych. Mieszkania zostały przydzielone osobom, które wcześniej złożyły wniosek o przyznanie mieszkania z zasobu gminnego, spełniły kryteria określone uchwałą Rady Miejskiej i oczekiwały w kolejce właśnie na przyznanie takiego mieszkania. Mieszkania przyznawane są zgodnie z kolejnością ujęcia wniosków do list. W tych budynkach zasiedlamy dzisiaj 16 mieszkań, w tym są 3 rodziny, które otrzymują lokal zamienny w związku z tym, że zajmują obecnie lokal gminny, który jest w złym stanie technicznym. 12 rodzin, które otrzymują lokal w związku z tym, że członek rodziny posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wychowują dziecko niepełnosprawne, a w obecnym miejscu zamieszkania nie mają odpowiednich warunków. Plan na przyszłość jest remont innych kamienic w Bytomiu, w związku z tym, że chcemy łączyć dwa zadania gminy, to jest troskę o obiekty zabytkowe, ale także obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców.
1: Powiedzmy jeszcze o tym napisie, który się tutaj zachował.
11: Na budynku Musialika 1 znajdował się zapis po niemiecki, który w tłumaczeniu brzmiał Zakład Pogrzebowy i Produkcji Trumien Mikuli Metuzalema. W trakcie prac budowlanych odkryto pozostałości tego napisu i dzięki zaangażowaniu tutaj pracowników, ale także społeczników udało się znaleźć zdjęcia archiwalne tego napisu i częściowo go otworzyć, zachowując pierwotną symbolikę i czcionkę.
1: Zresztą bytomskie mieszkania dbają o tą spuściznę, o te historyczne akcenty.
11: Staramy się na ile możemy dbać nie tylko o część techniczną, ale także zachowywać ten zabytkowy charakter tych kamienic.
12: Też wie takie mula, bardzo się podobał.
1: To jest duży metraż?
12: Tak, duży metraż, porównując z tym, co miałam, 51 metrów, więc tak.
1: Wysokie mieszkania, dobrze ustawne, piękne okna, takie trochę wykuszone.
12: Tak, tak, naprawdę.
1: Z czego najbardziej pani jest zadowolona? No właśnie.
12: Że moje wnuki będą miały więcej miejsca dla siebie, bo tak to w jednym pokoju trójeczka takich nastolatków, więc to trochę tak nie bardzo. a ja wychowuję ich sama w rodzinie zastępczej, więc i dziewczynki, i chłopak będą miały teraz więcej miejsca dla siebie. Mieszkaliśmy w rodzinie Bobrek, ale tam tak nieciekawie. Byłam tu parę razy, ale jako dziecko, jeszcze z rodzicami, bo mój tata tu miał znajomych, bo pracował tu na kopalni. Rozbark, trochę tu mieć znajomych, więc ale to już jest trochę lat do tyłu, 50. A tak nie byłam tutaj, od tego czasu nie byłam.
13: No to oby dobrze się tu mieszkało, szczęśliwie.
12: No, mam nadzieję, mam nadzieję.
14: Wizualnie bardzo mi się podoba, jestem bardzo zadowolona z tego efektu. Dwa budynki remontowała bytomska firma Castori, także tutaj wszystko w ramach jednego miasta. Wydaje mi się, że jest, no, nawet nie wydaje mi się, jest to dzisiaj najnowocześniejsza inwestycja mieszkaniowa, jeżeli chodzi o substancję mieszkaniową gminy, bo faktycznie ta pompa ciepła i ta forma zaopatrzenia tutaj w ciepło tych dwóch budynków, no, jest satysfakcjonująca dla nas bardzo. Mieszkania są dla osób, które oczekiwały na lokale, na listach w bytomskich mieszkaniach, czyli są to osoby, które oczekują na takie lokale albo z tytułu wykwaterowania, z innego lokalu, który posiadały, miały podpisaną umowę najmu, albo osoby, które oczekiwały na takie lokale z tytułu niepełnosprawności dziecka.
13: Powiedzmy też o środkach wydanych na tą inwestycję przez miasto.
14: Całość środków, cała ta inwestycja to jest koszt 6 milionów 100 tysięcy złotych, przy czym 4,3 miliona to jest dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat. Pozostała kwota, czyli kwota 1 700 000, to jest 1,5 miliona, które otrzymaliśmy w darowiźnie od wspólnoty mieszkaniowej Szymanowskiego 2. Pozostała część, no to już jest wkład faktyczny realny gminy Bytom. Ta kwota darowizny powstała w wyniku pożaru Kina Gloria w 2011 roku. Tutaj wspólnota długo walczyła przed sądem, aby faktycznie uzyskać jak najlepszą kwotę odszkodowania. My jako gmina również mieliśmy tam udział własny w tej wspólnocie mieszkaniowej, natomiast był on o wiele mniejszy, aniżeli kwota, którą tutaj wspólnota swojej dobroci nam przekazała.
13: A ilu lokatorów skorzysta? Ilu Bytomian?
14: Tu mamy 16 lokali w tych dwóch budynkach.
13: Tyle Magdalena Górak, wiceprezydent Bytomia. Przypomnę, Bytom zakończył rewitalizację dwóch kamienic w Rozbarku. Zostały one wybudowane w roku 1907 i 1913. Teraz mikrofon przekazuję w ręce Magdy Mleczko.
15: Dyrektor lokalnej organizacji turystycznej miasta Gwarków.
16: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
15: Tomasz Stemplewski, witam. To jest stosunkowo młoda organizacja, która powstała w 2022 roku. Jakie są jej główne cele?
16: Organizacja powstała po to, żeby zarządzać jedynym w województwie śląskim wpisem na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jak wiemy, w 2017 roku dzięki staraniom Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, ale także obiekty w Zbrosławicach i Bytomiu zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To jedyny wpis w naszym regionie, jedyny wpis w województwie śląskim. Z bycia na liście światowego dziedzictwa UNESCO wynikają nie tylko przywileje, ale także obowiązki.
15: Obowiązki, dokładnie.
16: Tak, do takich obowiązków należy zarządzanie tym wszystkim, co zostało wpisane i wiemy,
15: nie
16: że...
15: Nie tylko obiektem, ale także terenem, który znajduje się wokół, prawda?
16: Dokładnie, dokładnie tak. Wiemy, że nie ma żartów. Jest lista obiektów zagrożonych, ale są także przykłady Drezna czy Liverpoolu, które zostały wykluczone, a choćby Wiedeń jest teraz na liście obiektów zagrożonych. Żeby tak się nie stało w naszym przypadku, albowiem Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, no, jest organizacją pozarządową, samofinansującą się. Miasto Tarnowskie Góry, miasto Bytom, Zbrosławice i także powiat tarnogórski powołały lokalną organizację turystyczną i zapewniły im finansowanie w dwóch celach. Pierwszy to jest taki, abyśmy przejęli od Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej zarządzanie pisem na UNESCO. Tak się stało, mamy za sobą już kilkanaście miesięcy pracy, bardzo ważną rzecz. Udało nam się wykonać plan zarządzania obiektami UNESCO, przesłać go do Paryża. On został zaakceptowany, więc wywiązaliśmy się z tego głównego obowiązku, ale także na bieżąco zarządzamy, co nie jest proste, bo przypomnę, że nasz wpis to 28 obiektów, duża część z nich jest pod ziemią, więc niewidoczna, ale takiej masie obiektów towarzyszy również masa właścicieli. Mamy samorządy, mamy Lasy Państwowe, Wody Polskie, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Veolia i tak dalej, i tak dalej. Mamy kilkudziesięciu właścicieli i no, to jest sporym wyzwaniem, aby każdy z nich w równym tempie poczuwał się do odpowiedzialności i współpracował z nami. Udaje nam się to robić, to bardzo ważna rzecz. I druga, dla której zostaliśmy powołani, to jest rozwój i zarządzanie produktem pod tytułem Szlak Miasta Gwarków. Pomyśleliśmy sobie, że skoro te dwie największe atrakcje, czyli zabytkowa kopalnia srebra i sztolnia Czarnego Pstrąga są pod ziemią i poza centrum miasta, to nasze wyzwanie było takie, jak sprawić, żeby turyści, a jest ich ponad 100 tysięcy rocznie, wyszli z podziemi i znaleźli się w centrum Tarnowskich Gór, gdzie mamy bardzo fajny rynek, bo niewiele miast na Górnym Śląsku ma takie fajne rynki, wspaniały rynek w Tarnowskich Górach. I tam myślę, że są co najmniej dwa powody, żeby przyjść na rynek w Tarnowskich Górach. No pierwszy to jest taki, żeby dokończyć naszą opowieść o tym fenomenie, tak? Ponieważ kopalnia i sztolnia pokazują nam, w jakich warunkach pracowano, wydobywano i jak to się działo, na czym polega ten fenomen, że jesteśmy na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Ale to wszystko robili ludzie. Ci ludzie gdzieś musieli mieszkać,
17: żyć, jeść,
16: wyznawać jakąś wiarę. Na przykład na rynku w Tarnowskich Górach największy kościół to jest kościół protestancki, bo wtedy ta konfesja była dominująca, więc to jest jeden powód, żeby przyjść na rynek i do miasta, żeby dokończyć tą opowieść i zrozumienie fenomenu. A drugi, nie ukrywajmy, to jest wyśmienita baza gastronomiczna, albowiem w Tarnowskich Górach, niedużym 60-tysięcznym mieście wokół rynku, mamy ponad 40 różnorodnych restauracji, kawiarni, fajna oferta, także noclegowa. Połączyliśmy te dwie rzeczy, ponieważ lokalna organizacja turystyczna jest na tyle fenomenalnym tworem, że może łączyć publiczne z prywatnym i bardzo ściśle współpracujemy nie tylko ze stowarzyszeniem, które zarządza sztolnią czy kopalnią, ale także z naszymi przedsiębiorcami, głównie z tej sfery, byśmy powiedzieli, okołoturystycznej, czyli gastronomicznej. Jak robimy badania i pytamy o tę satysfakcję klientów, to zawsze w pierwszej trójce jest jedzenie, że ktoś dobrze wspomina pobyt w danej atrakcji.
17: Lubimy dobrze, na Śląsku tak. Lubimy dobrze zjeść, no proszę Państwa. No.
16: Dokładnie,
17: dobra,
16: tak.
17: Kuchnię.
16: Więc to jest drugie albo trzecie miejsce, więc nie tylko te artefakty, czy narracja, czy opowieść, czy interpretacja, ale także jedzenie. W związku z tym każdy, kto kupi bilet do kopalni, czy do sztolni, czy na inne atrakcje, może go pokazać u naszych restauratorów, czy w kawiarniach i otrzyma specjalne zniżki. Także chcemy taką równowagę zachować w doświadczeniach tych duchowych, czy związanych z historią, czy z naszą tożsamością, ale także pysznym i różnorodnym jedzeniem.
17: A kto wpadł na ten pomysł, żeby taką instytucję stworzyć? Czy brakowało tej koordynacji takiej właśnie turystyki w regionie?
16: Bardzo brakowało. To na szczęście można powiedzieć, że ojcowie założyciele, czyli Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, już w 2017 roku zaczynało się zastanawiać, co z tym zrobić. Bo jak popatrzymy na wszystkie inne obiekty UNESCO, one mają bardzo duży pik odwiedzalności zaraz po wpisaniu na listę, ale jak się przyjrzymy tej historii, to po dwóch, najwyżej trzech latach ilość turystów spada. Więc już wtedy stowarzyszenie się zastanawiało, okej, co możemy zrobić, żeby się tak nie stało? Jak możemy temu przeciwdziałać? No i kto będzie zarządzał tym wszystkim z taką dużą grupą różnorodnych interesariuszy? Wtedy stowarzyszenie wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i otrzymało finansowanie na zrobienie takiego dokumentu strategicznego. Ten dokument powstał tuż przed pandemią i z tego dokumentu wynikały dwie rzeczy. Najlepszą formą będzie lokalna organizacja turystyczna, bo mogą do niej należeć publiczni, prywatni, osoby fizyczne, czyli każdy. Druga taka fajna rzecz, która pozwala dobrze pracować w takiej strukturze, to jest to, że wysokość składek może być różnorodna, tak? Więc są ci, którzy płacą więcej i to są jednostki samorządu terytorialnego, bo one najbardziej poczuwają się do tego, żeby ochronić UNESCO, ale także dobrze je promować. No i trzecia rzecz, która jest dobra dla tych, którzy chcieliby zarządzać turystyką w jakimś obszarze, to jest to, że lokalne organizacje turystyczne mogą być jednocześnie przedsiębiorcami i my nim jesteśmy, prowadzimy działalność gospodarczą, jesteśmy zarejestrowani jako organizator turystyki w rejestrze marszałka województwa śląskiego, jesteśmy płatnikiem podatku VAT, więc oprócz tego wszystkiego robimy to, co jest najważniejsze, krew z krwi, czyli sprzedajemy oferty. Robimy oferty, sprzedajemy oferty, nie tylko łączymy, nie tylko pomagamy.
17: Jeżeli na rynku pojawi się jakiś nowy, nie wiem, przedsiębiorca, to na przykład też może się do was, porozumiem, zgłosić ze swoją propozycją udziału w tym waszym projekcie.
16: Jasne, jak najbardziej. Tak, wszystkich przedsiębiorców z obszaru naszego działania, czyli z powiatu tarnogórskiego, miast Bytom, Tarnowskie Góry i z Brosławice zapraszamy. Na początku tak patrzano na nas z taką pewną nutą niepewności, czy nie jesteśmy jakimś przedłużeniem urzędu, ale kiedy się okazało, że działamy inaczej i dosyć skutecznie, to w tej chwili jest praktycznie tak, że jeżeli pojawia się jakaś nowa restauracja, czy zwłaszcza teraz rozwija się bardzo dobrze baza noclegowa, to przedsiębiorcy już sami do nas przychodzą i wiedzą, że to jest dobry adres, dobre miejsce, ale oczywiście zapraszamy.
17: Dyrektor lokalnej organizacji turystycznej miasta Gwarków. Dziękuję za rozmowę.
16: Dziękuję, do zobaczenia w Tarnowskich Górach.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Edyta Czekaj, zapraszam na magazyn. A dziś w programie potańczymy i przejrzymy też filmy dokumentalne. Tak, tak. Najpierw odwiedzimy teatr w Bytomiu, a potem już w filmowy świat zabierze nas Magda Mleczko. No to teraz moja rozmowa z gościem z Teatru Tańca Rozbark.
18: Karolina Staneczek, Teatr Rozbark. Zapraszamy wszystkich chętnych do Teatru Rozbark i po sąsiedzku na terenach bytomskiej Skarpy, klubu sportowego Skarpa, będziemy próbowali ustanowić rekord w tańcu do jednej konkretnej choreografii i konkretnego utworu. Choreografię stworzyła Paulina Czapek, a utwór to Drop It Like It's Hot Snoop Dogga. Zapraszamy wszystkich, tych, którzy potrafią tańczyć, tych, którzy chcieliby się nauczyć i tych, którzy nie wiedzą, czy potrafią, czy nie. Będziemy właśnie próbowali ustanowić rekord, żeby było nas jak najwięcej. W internecie, na stronie internetowej Teatru Rozbark dostępna jest choreografia i film instruktażowy, krok po kroku, jak można się nauczyć, a też 3 maja o godzinie 16:30 Paulina Czapek będzie tutaj wszystkich chętnych uczyła właśnie tych kroków.
19: Otóż to, bo ja na przykład nie mam takiej pamięci choreograficznej, za to świetnie uczyłam się wierszy na pamięć. Skomplikowana choreografia?
18: Nie, choreografia nie jest skomplikowana. Film instruktażowy jest naprawdę bardzo dobrze przygotowany. Paulina zrobiła to w taki sposób, żeby naprawdę każdy mógł się nauczyć. To, co ważne, dlaczego Paulina Czapek? Ona została wyłoniona z otwartego konkursu, dlatego że to wydarzenie realizowane jest w ramach bardzo dużego programu Przestrzenie Sztuki Taniec, którego po raz kolejny jesteśmy operatorem, z czego jesteśmy bardzo dumni. Stąd ta możliwość wyjścia na zewnątrz, wyjścia do mieszkańców, nie tylko Bytomia, bo zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych.
19: A dlaczego ta, a nie inna muzyka?
18: Dlatego pomysł był taki, tutaj nasz koordynator programu Przestrzenie Sztuki Taniec, pan Mateusz Kowalski, stwierdził, że najbardziej szalonym artystą jest Snoop Dogg i po cichutku liczył, że jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym roku, kiedy będziemy po raz kolejny, ale już pobijali ustanowiony rekord, być może przyjedzie do nas i po prostu zobaczy, co my tutaj w Bytomiu robimy. Liczymy na to.
19: To jest też taki świetny sposób, żeby się zintegrować, bo zapewne będą i młodsi, i starsi. Mamy też bardzo tutaj w Bytomiu operatywnych seniorów uzdolnionych. Mam nadzieję, że też się wybiorą.
18: Mam taką nadzieję. Zaproszenie zostało wystosowane właściwie do wszystkich możliwych grup. Od przedszkoli, od szkół podstawowych, ponadpodstawowych, po służby mundurowe. Także liczymy, że naprawdę z każdego tego fragmentu ktoś przybędzie i będzie nas bardzo dużo i będą reprezentanci różnych grup. No i że będziemy przede wszystkim się świetnie bawić.
19: Zgłaszamy się, czy po prostu przychodzimy, Karolina?
18: Po prostu przychodzimy.
19: Czy należy się przygotować w jakiś inny sposób? To znaczy, czy należy się na przykład ubrać jakoś specjalnie?
18: Strój wymagany to wygodny strój, wygodne obuwie, przynieść z sobą dobry humor, dobre nastawienie, paru znajomych i po prostu świetnie się bawić.
19: A po tańcu co, rozchodzimy się?
18: Nie, absolutnie po tańcu rozpoczynamy potańcówkę, która będzie trwała być może do białego rana. Zobaczymy, jak będą tutaj już przygotowani, rozgrzani młodzi, starsi w różnym wieku tancerze, chcieli po prostu spędzić z nami ten czas.
19: Potańcówka już tutaj, w samym teatrze, w budynku?
18: Jeżeli pogoda pozwoli, to potańcówka będzie również pod chmurką, a jeżeli nie, to przeniesiemy się do budynku teatru. Ale wierzymy w to, że będzie piękna pogoda i będzie to takie piękne rozpoczęcie wiosny, lata.
19: Mówiłaś tutaj o przestrzeniach, bo już wiemy, że teatr wychodzi na zewnątrz. W tamtym roku też braliście udział w tym programie. Coś możemy powiedzieć o tegorocznej edycji?
18: Tak, tegoroczna edycja założyła więcej wyjść w plener. 30 maja w parku, Bytomskim Parku Franciszka Kachla o godzinie 16 na Wyspie Marzeń odbędzie się spektakl premierowy. Premiera kameralna realizowana właśnie w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec. Będzie to spektakl dedykowany do rodzin z dziećmi, więc wszystkich chętnych już dzisiaj na to wydarzenie zapraszamy. W tej edycji programu Przestrzenie Sztuki Taniec bardzo mocno skoncentrowaliśmy się na działaniach rezydencyjnych, czyli poprzez otwarte konkursy wyłaniamy choreografa, choreografki, czy też grupę, która stworzy pewne działania i te osoby wychodzą do różnych środowisk. Będziemy mieli warsztaty w areszcie śledczym. Mieliśmy już warsztaty w szkole podstawowej numer 2 z dzieciakami, które wymagają większego zainteresowania. Będziemy mieli warsztaty i cały program przygotowany dla naszego zespołu integracyjnego Integra. Także nie tylko działania stricte artystyczne, taneczne, ale też bardzo dużo działań właśnie społecznych i edukacyjnych. Prowadzimy warsztaty dla nauczycieli. To też jest bardzo ciekawy fragment tego programu. Te warsztaty zakładają w tym roku przygotowanie nauczycieli szkół nauczania przedszkolnego klas 1-3 do tego, aby poprzez ruch, poprzez taniec wprowadzić różnego rodzaju rozrywkę, właśnie formy takiej edukacji, formy odprężenia podczas lekcji. Także nie tylko wydarzenia artystyczne tutaj u nas w teatrze, których również będzie dużo, tak jakby te części spektaklowe będą jesienią. Zaplanowany mamy festiwal, dwa takie tygodnie, w których będziemy prezentowali najważniejsze wydarzenia, najważniejsze nazwiska, najważniejsze tytuły tańca współczesnego dzisiaj w Polsce. I także jesienią bardzo fajna rzecz, na którą wszyscy tutaj bardzo się cieszymy, to festiwal alternatywnej motoryki. Czyli będziemy zapraszali zespoły, w których na scenie obok osób w pełni sprawnych występują osoby z jakimiś dysfunkcjami. Dużo będzie się działo i zapraszamy wszystkich serdecznie.
20: A propos jeszcze tych przestrzeni, tych miejsc, gdzie wychodzicie, jest takie miejsce, Karolino, gdzie teatr chętnie by przybył właśnie z jakimś wydarzeniem, takim, może takie miejsce bardzo oryginalne, trudno dostępne, bo skoro jesteście w areszcie, to mnie się wydaje, że możecie być wszędzie.
18: Myślę, że możemy być wszędzie. Myślę, że takich miejsc parę na naszej liście by się znalazło i jako teatr występowaliśmy w różnych ciekawych przestrzeniach, czy też sesje fotograficzne odbywały się w różnych ciekawych przestrzeniach. Jednego roku dzięki uprzejmości kolei wąskotorowych mieliśmy właśnie piękną sesję fotograficzną w przestrzeniach kolei wąskotorowych, także myślę, że do tego też dojdziemy.
20: No właśnie, a dlaczego wychodzicie na zewnątrz?
18: Wychodzimy na zewnątrz dlatego, że chcemy pozyskać jeszcze większą liczbę odbiorców. Chcemy pokazać, że jesteśmy. Chcemy też otworzyć się na widza i przygotować go do tego, co będzie mógł oglądać jesienią u nas w teatrze. Przekonać go przede wszystkim, że taniec to nie jest hermetyczna dziedzina sztuki, że każdy może przyjść, każdy może spróbować, każdy może zobaczyć, że to pole interpretacji jest tutaj bardzo szerokie i nie należy się zamykać. Dlatego wychodzimy dalej, wychodzimy na zewnątrz, żeby przekonać ludzi do tego, co każdego dnia robimy.
20: Karolina Staneczek z Teatru Rozbark w Bytomiu, a teraz szybciutko przechodzę do Magdy Mleczko.
21: Największe święto kina dokumentalnego, czyli Millennium Dogs Against Gravity w Katowicach, śląska edycja, od 8 do 17 maja. O festiwalowym rozkładzie jazdy opowie Wam Paulina Kwas z instytucji filmowej Silesia Film. Dzień dobry.
22: Dzień dobry, witam serdecznie.
21: Tegoroczny festiwal odbywa się pod hasłem, bo zawsze co roku jakieś hasło jest, tak oczywiście jest inne. W tym roku to hasło brzmi poszukiwania. Czego będziemy poszukiwać, a może kogoś będziemy poszukiwać?
22: Wydaje mi się, że poszukiwać będziemy jak co roku prawdy o świecie. Zachęcamy do tego, żeby eksplorować, odkrywać, jak co roku na Millennium Dogs Against Gravity przekraczać granice, ale też za pomocą filmów dokumentalnych na styku ekranu i wspólnie przeżywanej rzeczywistości, no przede wszystkim poszukiwać prawdy o życiu i o nas samych, o świecie, o tym, co nas interesuje, o tym, co na pierwszy rzut oka niedostępne, ale do czego daje nam dostęp ekran i kino dokumentalne, które w tym roku prezentuje niezwykle wysoki poziom i mamy naprawdę świetny program.
21: Wysoki poziom, ale też bardzo bogaty program, bo aż 50 najlepszych dokumentów z całego świata, 11 dni festiwalowych, spotkania z twórcami, twórczyniami, konkursy i wydarzenia specjalne. Postaramy się w jakiejś takiej najmniejszej pigułce Państwu o tym wszystkim opowiedzieć, od polityki i wydarzeń, które w tej chwili są najgłośniejsze na świecie, chyba niestety nie odejdziemy i tego tematu nie unikniemy, prawda?
22: Tak, przede wszystkim jak co roku podejmujemy te aktualne tematy, jak już mówiłaś, o polityce, o wydarzeniach, które zmieniają świat tu i teraz. Będziemy mieć najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, czyli Ciało wojny, które dotyka poprzez sztukę tematu wydarzeń w Ukrainie będziemy mieć film Uciszone, który nawiązuje poniekąd do Me Too, ale mierzy się z tym, co po Me Too poniekąd zostało i z innymi formami represji, jakie mogą być w stosunku do kobiet stosowane. Mamy też film Marinka, który też dotyka tematów ukraińskich, ale też w troszkę inny, nieco poboczny temat, nie do końca mierząc się z tematem wojny, ale z tym wszystkim, co wokół i przed tym tematem się pojawiło. Ale też z tego dużego i poważnego świata będziemy wracać troszkę do małych miast i miasteczek, do bardzo ciekawych lokalnych społeczności, lokalnych historii. Szczególnie polecam dwa filmy, Pod osłoną lasu i Córki góry. Pod osłoną lasu to jest film, który zabiera nas do wschodniego Teksasu, do bardzo małych, takich może nawet troszkę zamkniętych społeczności i obserwujemy to życie społeczne w Ameryce, trochę Ameryce nieznanej, nie takiej z pierwszych stron gazet, w których życie toczy się gdzieś na uboczu, więc mamy wgląd do tych bardzo odległych terenów. A Córki góry to jest fantastyczny film, który polecam szczególnie tym z Państwa, którzy być może pamiętają, podczas pierwszej edycji naszego festiwalu w Katowicach był taki film Kraina miodu, który zresztą dostał wtedy nagrodę. Córki góry to film, który dzieje się w Czarnogórze, opowiada o historii matki i córki, które zajmują się pasterstwem, ale przy okazji będą musiały się zmierzyć z trudnościami, które napotkają w związku z rozwojem przemysłowym, rozwojem nawet takimi politycznymi kwestiami, które będą chciały zagarnąć ich naturalne tereny. Więc piękny wizualnie film, ale też film, który dotyka bardzo ważnych tematów. Mamy oczywiście też bardzo dużo osobistych historii. Tutaj może taki temat poważny, ale też podany z bardzo dużą czułością i czasami nawet z niepozbawionym humoru, historii osobistych zmagań z odchodzeniem, z żałobą. Film Andrzej jest idiotą, który mierzy się z tematem właśnie choroby terminalnej, czy też film Najstarszy człowiek na świecie, bardzo ciepła podróż głównego bohatera, ale też reżysera i jego spotkanie z najstarszymi ludźmi na świecie, konfrontacja z ich doświadczeniem, z prawdami, które chcą nam przekazać.
21: I czy te tytuły, które teraz wymieniłaś, to będą jednocześnie tytuły, które będą brały udział w konkursie?
22: Tak. Niektóre z tych będą w konkursie. W konkursie mamy też inne filmy, o których zaraz powiem, ponieważ konkursy mamy dwa. Mhm. Staramy się praktykować tę zasadę, że mamy jeden konkurs, który jest konkursem skierowanym poniekąd do naszej śląskiej publiczności, czyli konkurs o Nagrodę Publiczności Województwa Śląskiego. Tam jest 12 filmów w tym konkursie i tutaj głosuje publiczność, oddaje głosy podczas po seansie. Nagrodę wręczamy podczas gali zakończenia, która w tym roku będzie w sobotę 16 maja. Natomiast mamy jeszcze drugi konkurs. Konkurs tak zwana Zielona Energia o Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice i tutaj staramy się skupić już na takim pewnej wąskiej tematyce, a mianowicie na tematyce ekologii, ochrony środowiska, ale też szerokich relacji z przyrodą i naturą, która też ma na nas bardzo duży terapeutyczny wpływ, która nas koi, która przywraca właściwą perspektywę patrzenia na rzeczywistość. I tutaj mamy 6 filmów i na te 6 filmów chciałam też Państwa uwagę bardzo mocno zwrócić i zachęcić do obejrzenia tych filmów. To jest film Bug Boy, który opowiada o bardzo specyficznej, terapeutycznej relacji bohatera ze świerszczem. To jest też film Córki lasu o tym, jak naturalne zasoby bogatego w grzyby lasu Meksyku zostają jakby przetworzone przez współczesną naukę, ale też zwracam Państwa uwagę na fantastyczny film Pieśni lasu. To jest film Vincenta Muniera, czyli reżysera znanemu większości kinomanów filmu Duch Śniegów. Fantastyczny film, który też dotyka bardzo ważnego podczas tej edycji tematu relacji ojców z synami, męskości, wrażliwości właśnie męskiej, ponieważ opowiada historię reżysera Vincenta Muniera, jego syna i jego ojca, którzy razem jakby przemierzają francuskie lasy i czerpią stamtąd właśnie siłę, ale też nawiązują ten kontakt z przyrodą. Oprócz tego mamy też filmy o refleksji nad kryzysem klimatycznym, czyli Niedźwiedzice, rolą człowieka w zachowywaniu ekosystemów, czyli film Jak głęboka jest twoja miłość, a także bardzo ciekawą, poetycką wizję przyrody, która towarzyszy nam w opowieści o życiu, czyli skandynawski film o czasie i wodzie. I wyboru zwycięskiego filmu w tym konkursie dokona jury konkursowe.
21: Tutaj możemy tylko oglądać
22: tak,
21: i podziwiać.

0: stronie Silesia Film, gdzie Państwa odsyłamy. Festiwal Millennium Dogs Against Gravity, Paulina Kwas, instytucja filmowa Silesia Film. Bardzo Ci dziękuję za wizytę i za rozmowę.
1: Przypomnę, rozmawiała Magda Mleczko. Magdo, bardzo Ci dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: W programie najbliższe minuty poświęcimy zdrowiu. Z okazji Światowego Dnia Choroby Parkinsona w ramach sesji Sejmiku Osób z Niepełnosprawnością Województwa Śląskiego zorganizowana została konferencja w sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem, a najbardziej narażone są osoby po 50 roku życia. Udajemy się do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego.
4: Do samego Parkinsona może nie, ale do różnych objawów i do pacjentów, którzy na co dzień leczą się na chorobę Parkinsona czy na parkinsonizm, bo to trzeba rozróżnić, zespoły ratownictwa medycznego wyjeżdżają i to jest bardzo ważna kwestia. Mało się edukujemy na ten temat. My będziemy prowadzić cykl warsztatów dla medyków, jak rozpoznać chorobę Parkinsona, jeżeli pacjent nie jest w stanie nam odpowiedzieć, gdzie znaleźć informacje na temat jego farmakoterapii, koperty życia. I tutaj dzięki panu marszałkowi województwa śląskiego, panu Wojciechowi Sałudze, który promuje tą kopertę życia i który był jej pomysłodawcą, właśnie w tej kopercie życia zawrzeć te wszystkie informacje, jakie leki, kiedy przyjmujemy te leki, kiedy był ostatnio przyjęty lek, informacje, od kiedy chorujemy, na co chorujemy, jakie mamy podstawowe objawy, tam wszystko w tej karcie właśnie pacjenta jest wpisane, a dzięki temu, że jest ona w lodówce i jest naklejka, że ona jest w lodówce, ratownicy medyczni wiedzą, gdzie szukać informacji. Tu chodzi o farmakoterapię, tu chodzi o problemy z resuscytacją krążeniowo-oddechową, szczególnie oddechową, bo nie wiemy, czy w którym momencie, że tak powiem, jaka sytuacja, czy się zadławił, zakrztusił pacjent, czy ma zachłystowe zapalenie płuc. To są też ważne rzeczy, które mają wpływ na późniejszą diagnostykę tego pacjenta.
5: Michał Bortnik, Stowarzyszenie Włączeni w Parkinsona. Chcemy być takim punktem, gdzie będą mogli się rzeczywiście osoby mogły się kontaktować i informować. Chcemy skrócić jak gdyby tą ścieżkę i ułatwić im ten moment, w którym usłyszą diagnozę masz Parkinsona i zawsze pada pytanie, co dalej, gdzie się udać, jak to ugryźć i z czym to można połączyć, czy już mam rezygnować z pracy, czy jeszcze mogę pracować. Dlatego chcemy być takim łącznikiem i ułatwiać wszystkim ten dostęp. Bo rodzinie jest trudno jednak zmierzyć się z tym, że jest to choroba nieuleczalna i nie będzie lepiej, tylko będzie albo tak samo, albo będzie się to posuwało w kierunku coraz gorzej. I też jak rodzina może w tym uczestniczyć, jak rodzina może pomóc choremu, ale też chcemy ułatwiać właśnie dostęp do fizjoterapii, dostęp do programów lekowych, mówić o tym, bo wiemy dobrze, że nie chcę powiedzieć na prowincji, ale są części kraju naszego, gdzie nie wie się o tym. Ja wiem, sam się z tym mierzyłem, kiedy chodziło o mojego tatę i założenie pompy, więc tutaj były obiekcje. Lekarze też mówią, że nie bardzo wiedzą, że w ogóle takie programy istnieją. Chcemy pokazać, że Parkinson to nie jest wyrok i każdy się z nim mierzy po swojemu, ale każdy może się z nim mierzyć i każdy może liczyć na to, że to życie, godne życie jeszcze długo przed nim i nie jest to wyrok śmierci, który zapadnie w przeciągu miesiąca, dwóch. Z jednej strony niezrozumienie, ale z drugiej strony też dostęp do programów lekowych, bo on jest zawsze trudny, zawsze jakoś tak nie bardzo dostępny, oficjalnie mało się głośno o tym mówi, że są w ogóle takie programy i oczywiście te ilości leków, które chorzy muszą brać i te pieniądze, które płacą za te leki, też można to jakoś rozwiązać. No i również, że przysługuje im na przykład orzeczenie o niepełnosprawności i też związane z tym ulgi. Rodzinie się ciężko z tym zmierzyć, ciągle może jeszcze sobie próbują to wytłumaczyć, że może nie do końca to jest tak, jak on mówi, a często też ludzie popadają w depresję w związku z tym, że dowiadują się, że jest to choroba nieuleczalna. Ale nieuleczalna nie znaczy, że od razu cię to dotknie, od razu musisz już tutaj szykować łóżko i pisać testament, tylko można z tym żyć.
6: Mówimy o chorobie Parkinsona. Sejmik Osób z Niepełnosprawnością włączył się w tą akcję wraz z Stowarzyszeniem Włączeni Parkinsona, aby mówić szerzej, aby mówić na całe województwo, ale też żebyśmy byli głosem słyszalnym na całą Polskę o tej chorobie, aby mówić, że to nie jest wyrok, że z tą chorobą można żyć, z tą chorobą można realizować swoje marzenia. Rolą sejmiku jest budowanie społeczeństwa włączącego, aby uświadamiać osobom zdrowym wszystkie potrzeby osób z niepełnosprawnością życia codziennego, tego edukacyjnego, zawodowego, społecznego, rehabilitacyjnego, aby pokazać w województwie śląskim, Polsce, światu, że my jesteśmy tacy sami jak osoby zdrowe, że my się tak naprawdę

0: niczym nie różnimy poza tym, że mamy dodatkowe potrzeby, ale kto ich nie ma tak naprawdę? Śląskie Bez Barier to nie tylko hasło, to hasło przede wszystkim w sejmiku drugiej kadencji, ale przede wszystkim za hasłem idą realne działania. Ta dostępność w każdym życiu każdego człowieka z niepełnosprawnością, w tej przestrzeni komunikacyjnej, w tej do przestrzeni edukacyjnej, w tej przestrzeni zawodowej, bo przecież komunikacja to jest słowo kluczowe każdego dnia osoby z niepełnosprawnością. I tak walczymy o te godne życie osób z niepełnosprawnością, aby mogły wyjść z domu, poczuć się jak normalne osoby, ale przede wszystkim, aby wiedziały, że jest sejmik osób z niepełnosprawnością, który każdego dnia o nich myśli i przede wszystkim każdego dnia walczy o ich godne życie. Każdego dnia każdy, kto do nas napisze, do sejmiku nikogo nie zostawiamy bez echa. Do każdego odpisujemy, z każdym próbujemy się skontaktować i każdą sprawę, która dotyczy osób z niepełnosprawnością, próbujemy załatwić. Nie zawsze się to da, bo czasami to są rzeczy, na które my nie mamy wpływu, ale wtedy rozmawiamy z samorządami, aby samorządy włączyły się w organizację tej pomocy danej osobie. Także absolutnie tak. Jesteśmy dla osób z niepełnosprawnością, bo sejmik jest tworzony przez osoby z niepełnosprawnością. To też dla nas jest tak oczywiste i tak zrozumiałe te potrzeby osób z niepełnosprawnością, bo sejmik jest tworzony przez osoby z niepełnosprawnością. Mamy porządek konferencji rozpisany na cały rok. Tyle jest tych rzeczy, o których chcemy mówić tu z ramienia sejmiku osób z niepełnosprawnością, bo wiemy, jaka jest potrzeba. Wiemy, jaka jest ważna potrzeba budowania komfortek. Powstanie komfortka w Parku Śląskim, powstanie komfortka w porcie lotniczym. Mówimy o tych wszystkich codziennych problemach, ale też o tych codziennych rozwiązaniach, bo o problemach trzeba mówić, ale trzeba też pokazywać te rozwiązania każdego dnia, bo przecież same problemy się nie rozwiążą. Tomasz Jakubiec, przewodniczący sejmiku osób z niepełnosprawnością województwa śląskiego.
1: Przede wszystkim nie wiemy, czym choroba Parkinsona jest spowodowana. Obecnie mówi się coraz więcej o czynnikach środowiskowych. Wśród tych, które się wymienia, to zanieczyszczenie powietrza, pestycydy, no i metale ciężkie. Ale wiemy, że te wszystkie czynniki oddziaływują wiele lat przed tym, kiedy pojawią się pierwsze objawy zauważalne. Więc też nie wiemy, jaki jest ten czynnik, główny czynnik ryzyka wystąpienia choroby Parkinsona. Trochę mówi się o genach, jednakże geny odpowiadają za jakieś 10% wszystkich zachorowań. Natomiast nadal na ten temat niewiele jest wiadome. Co więcej, dalej nie wiemy, jaka jest główna przyczyna choroby Parkinsona w takim rozumieniu patomorfologicznym, czyli dlaczego u niektórych osób dochodzi do tego zachorowania i tym samym dalej nie wiemy, w jaki sposób leczyć nie objawowo, ale przyczynowo. Choroby są często mylone, chociaż są zupełnie inne. Choroba Alzheimera jest najczęstszą chorobą neurozwyrodnieniową, choroba Parkinsona drugą co do częstości, ale różnią się zasadniczo, ponieważ w chorobie Alzheimera dominują zaburzenia pamięci świeżej, natomiast w chorobie Parkinsona pierwsze, na co zwracamy uwagę i pierwszymi objawami, z którymi osoby z Parkinsonem przychodzą do neurologa, to przede wszystkim tak zwane objawy ruchowe, czyli drżenie, sztywność mięśniowa czy spowolnienie. Oczywiście problemy z pamięcią mogą się pojawić w toku choroby, no ale nie są takim objawem dominującym. Więc to zupełnie dwie różne choroby, o zupełnie różnym przebiegu, różnych objawach, no i różnej przyczynie. W zeszłym roku w styczniu Wikipedia zmieniła ten obraz chorego na Parkinsona z takiego starszego mężczyzny w przodopochyleniu z drżącą ręką i dodała tam obraz zarówno młodej kobiety, która uprawia jogging czy bieganie bardziej po naszemu i ma dystonię stopy, czyli takie zawijanie się stopy w czasie ruchu. Jest tam też mężczyzna w garniturze, u którego widać, że jedna strona ciała jest nieco bardziej spowolniała. Więc zgadza się, choroba Parkinsona to także choroba osób młodych, czyli takich, którzy mają poniżej 50 lat i wtedy pojawiają się ich pierwsze objawy. I tu jeszcze muszę zwrócić uwagę na kwestię kobiet z chorobą Parkinsona i szczególną kwestię kobiet, które są w tym młodym wieku, czyli w wieku prokreacyjnym, które będą mamami albo są młodymi mamami i muszą jeszcze dodatkowo zmierzyć się z tą diagnozą. I takich kobiet nie brakuje. Mają one szczególne potrzeby, no i najmniej się o nich mówi. Każdy, liczy się absolutnie rodzina, bliscy, przyjaciele, ale także i społeczeństwo, czyli to, czego, to o co walczymy, to o brak wykluczenia. Czy to jest wyrok? No, jest to choroba przewlekła, z którą należy się pogodzić, zaakceptować i żyć dalej, a naszą rolą jako specjalistów jest to, żeby w tej chorobie towarzyszyć w taki sposób, żeby właśnie ona nie stanowiła wykluczenia. Katarzyna Śmiłowska, lekarz neurolog, oddział neurologii, Szpital Wojewódzki nr 5 w Sosnowcu. Członek Stowarzyszenia Włączeni w Parkinsona.
2: W Polsce na chorobę Parkinsona cierpi około 90 tysięcy osób, a każdego roku diagnozę tę słyszy blisko 8 tysięcy kolejnych pacjentów. Zmieniamy temat, zostajemy tak w Katowicach. Za nami wydarzenie, które stanowi kolejny krok w budowaniu Alei Gwiazd. Urząd Miasta, Sandra Hajduk.
3: W ulicy Staromiejskiej działa Kato Blues Faces i to jest miejsce, które bardzo mocno żyje muzyką i bardzo mocno przypomina o tych muzycznych aspektach historii Katowic, ale też całego regionu, szczególnie tych aspektach właśnie związanych z bluesem. Odsłaniamy kolejną gwiazdę Leszka Windera, jednego z najważniejszych polskich gitarzystów bluesowych i rockowych, współtwórcy śląskiego brzmienia i ikony polskiej sceny muzycznej. I to jest wydarzenie, które stanowi tak naprawdę kolejny krok w tym budowaniu Alei Gwiazd w Katowicach, miejsca, które upamiętnia artystów właśnie szczególnie zasłużonych dla kultury muzycznej regionu i miasta. Miasta, które przypomnijmy, jest miastem muzyki UNESCO. W 2015 roku został Katowicom przyznany ten tytuł właśnie miasta wyróżnionego w kategorii muzyka i staramy się dalej pewne właśnie kroki czynić w tym, aby przypominać o tych muzycznych aspektach związanych z Katowicami i aby jeszcze utrwalać w tej świadomości naszych mieszkańców, ale też mieszkańców całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii o tym, że te muzyczne i historyczne ślady w Katowicach są, występują i chociażby zespół Dżem, który też odsłonił między innymi gwiazdę właśnie przy ulicy Staromiejskiej, jest tego dowodem, ale tych historii, dowodów jest wiele, wiele więcej. Natomiast dzisiaj Leszek Winder, który od ponad 50 lat współtworzy właśnie historię śląskiego bluesa jako gitarzysta, kompozytor i producent, nagrał ponad 70 albumów, współpracując z najważniejszymi artystami polskiej sceny, między innymi z Ryszardem Riedlem właśnie, z Janem Kyksem Skrzekiem, ale też z Andrzejem Nowakiem czy Michałem Giercuszkiewiczem. Jego styl gry i kompozycje ukształtowały brzmienie legendarnego zespołu Krzak, z którym związany jest nieprzerwanie od 1975 roku. I Winder tworzył też projekty, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki, chociażby Winder Session czy Bezdomne Psy. Więc dzisiaj w takim właśnie pięknym anturażu chcemy wyróżnić tę postać, odsłaniając kolejną gwiazdę właśnie przy ulicy Staromiejskiej. Pomysł na stworzenie Alei to jest pomysł, który powstał właśnie po tym, jak otworzyliśmy Kato Blues Faces, a więc miejsce absolutnie wyjątkowe. Mamy tą przestrzeń przy ulicy Staromiejskiej. Wcześniej pokazywaliśmy tam sztukę, później skupiliśmy się właśnie na tym elemencie muzycznym. Wykorzystujemy ten element, wykorzystujemy to miejsce. Ono naprawdę tętni życiem. Tam odbywają się koncerty, eventy. Można naprawdę spotkać przeróżne osoby związane ze światem muzyki, przede wszystkim też z bluesem. Mamy specjalną ścianę, na której osoby, które nas odwiedzają, są znane, zostawiają swoje podpisy i autografy. I takim elementem uzupełniającym, który właśnie ma powodować, że w tej przestrzeni miejskiej też pamiętamy o tych aspektach muzycznych, jest właśnie ta Aleja Gwiazd, która powstaje tuż przy Kato Blues Faces przy ulicy Staromiejskiej. Pomysłodawcami tego miejsca i tej inicjatywy są Michał i Joanna Rutkowscy. To oni prowadzą na co dzień Kato Blues Faces, to oni stworzyli całą tę wystawę, którą na co dzień w zasadzie można tam oglądać. To oni zapraszają kolejnych artystów do tego, aby występowali i to oni wymyślili, że świetnym takim patentem na to, aby właśnie wyróżnić te poszczególne osoby, jest stworzenie takiej Alei Gwiazd. My mamy takie doświadczenie w Katowicach. Mieliśmy już dużo wcześniej Alei Gwiazd Siatkówki. Teraz przenieśliśmy się na inną ulicę, na innej ulicy po prostu tworzymy taką Aleję Gwiazd osób związanych z muzyką i z bluesem. Ona jest też o tyle fajna i wyróżniająca się, że też świetną inicjatywą było stworzenie neonów z fragmentami piosenek Dżemu, które też są dostępne i wieczorami rozświetlają ulicę Staromiejską, więc tworzy tam się wyjątkowy klimat muzyczny. muzyczny, są koncerty. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą poczuć, jak to wygląda, do tego, aby zajrzeli w media społecznościowe Kato Blues Faces i odwiedzili właśnie to miejsce.
2: Osłonięcie gwiazdy Leszka Windera to takie symboliczne podziękowanie za jego wkład w rozwój śląskiej sceny muzycznej.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Maracin
3: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Rano.

wali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Meloradiu.
1: Dziewczyny górą.
2: Nie masz żadnych.